bought it for some. Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść w to co modne.

Planet, co mnie wie, mówi językiem ciała. Mówi mi bierz co chcesz, ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej, mówi językiem ciała. Mówi

rozpoznasz ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać

0: Reklama.
1: Castorama.
0: Teoria
2: i praktyka.
0: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
0: Tak?
2: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: I po reklamie.
3: Poranek w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemnie. Na niebie pojawią się pojedyncze chmury, ale słońce będzie miało dużo do powiedzenia. Temperatura wyniesie około 20 kresek, więc warto się lekko ubrać. Wiatr będzie delikatnie powiewał, co doda świeżości w powietrzu. Po południu termometry pokażą nawet 26 stopni. Jutro czeka nas podobna aura z temperaturą sięgającą 28 kresek. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
4: Jest szósta, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Nie żyje 45-letni górnik. To po wypadku, do którego doszło wieczorem w katowickiej kopalni Murcki Staszic. Mężczyznę przygniotła bryła kamienia podczas pracy pod ziemią. To piąty śmiertelny wypadek w górnictwie w tym roku. Zmiany po aferze w Szpitalu Południowym. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił nowy skład Rady Nadzorczej placówki. Nie ma w niej już przedstawicieli środowisk politycznych. Były członek Rady, burmistrz Ursynowa, Robert Kępa, mówi, że nie wiedział o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie pełnienia dyżurów przez koordynatora SOR-u. Sprawa wyszła na jaw po doniesieniach dotyczących funkcjonowania szpitala. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
6: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
5: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
4: Po ponad 20 latach wyszedł na wolność. Piotr Pytel opuścił wczoraj zakład karny w Rzeszowie. Mężczyzna odbywał karę dożywocia za zabójstwo kobiety w Monachium w 2006 roku.
7: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia prezydenta.
4: Mówiła Agnieszka Kłos ze służby więziennej w Rzeszowie, a mężczyzna od lat utrzymuje, że jest niewinny. Jego obrońcy podkreślają, że do tej zbrodni przyznał się inny mężczyzna.
0: SK2 Sport.
4: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zagrają w 1/16 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyna pokonała Austrię 2-0, a jedną z bramek zdobył Lionel Messi, który został samodzielnym rekordzistą strzelców w historii turnieju. Francja wygrała z Irakiem 3-0, a Norwegia pokonała Senegal 3-2. W tej chwili trwa spotkanie Jordania z Algierią i Jordania wygrywa 1-0. Ogromne zaskoczenie w świecie tenisa. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku Marketa Wondrosowa została zawieszona na 4 lata. To kara za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu ubiegłego roku.
8: Widzicie, jak dobrze słuchać newsów w Radiu SK2? Ja się teraz dowiedziałem, że jakiś mecz trwa, nawet nie wiedziałem. Bardzo dobrze, zaraz sobie też odpalę, będę was informował na bieżąco o wyniku. A tak w ogóle, to wiecie co? Wy wcale nie musicie chodzić po jakichś szpitalach północnych, południowych czy jakichkolwiek innych. Nie musicie chodzić do żadnego salonniku VIP-owskiego. U nas poczujecie się jak VIP-y. A dlaczego?
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
8: Bo doktor Jarząbek już o to zadba. Mam najlepsze polskie hity, które uzdrawiają nawet najgorsze dolegliwości. Grzegorz Chyży już teraz. 3 minuty po godzinie 6.

się proszę się nie nienawidzić, tylko się proszę kochać. Proszę sobie robić same miłe rzeczy, a szczególnie jeżeli wybieracie się do Wandy i do Zanona, do Jana, Piotra, Anny, Marii, Józefa, z Albina, Sydoniny, Eudletrudy, Agrypiny i Anatazego. O, jak się do nich wybieracie, to pamiętajcie, żeby być miłymi, bo dzisiaj, moi drodzy, mamy, no jakby nie patrzeć, ich imieniny. I też mamy coś innego, 23 dzień czerwca, czyli w kalendarzu u nas Dzień Ojca. Wszystkim tatom, czyli sobie również, składam najlepsze życzenia i to jest bardzo dobry czas na to, żeby otworzyć nasze linie telefoniczne 726-826-826. Otwieram też sobie Messengera, żeby mieć podgląd na to, co do mnie napiszecie, zadzwonicie, powiecie, nagracie głosówkę. No to w ten Dzień Ojca wejdźmy dzisiaj. Zawsze jak jest taki dzień, to to jest dobry dzień na to, żeby powiedzieć coś po. I dzisiaj mówimy coś po tatowemu. Takie, wiecie, takie smaczki, co tata zawsze mówił. Mówił i tak dalej. Te niecenzuralne słowa trzeba będzie wypikać, bo ojciec czasami potrafi walnąć pięścią w stół, prawda? Ale czasami jest też miły. Powiedzcie dzisiaj coś po tatowemu. 726-826-826 albo Messenger, tam można do mnie pisać, można nagrywać głosówki i za chwilę okaże się, co też tata

0: jest już niczym.
1: 17 minut po godzinie 6, a ze mną już Karolina. Dzień dobry.
2: Cześć.
1: Karolina napisała do mnie SMS-a, co mówi tata, powiedz coś po tatowemu i proszę bardzo, powiedziała coś po tatowemu. Powiedziałaś to tak po tatowemu, że mogłabyś być ojcem, powiem ci, wiesz? Naprawdę. Co mówi tata, powiedz?

0: Rzeczywiście, jak cię kopnę, to no, tak, były takie rzeczy. Karolino, czy ty bardzo często pracowałaś z tatą w garażu?
1: No, sporadycznie,
0: zdarzało
1: ale za każdym
0: się, tak?
1: razem te słowa padały.
0: Trzymałaś
1: tak.
0: latarkę, tak?
1: Tak, jasne. No, czasem ale... świeciłam tacie, czasem sobie.
0: Ale miło to wspominasz. No dobra, padły te słowa. Świecisz mi czy sobie? No, tak więc mamy to. Pierwsze słowa odnotowane. Karolino, nie rozłączaj się. Do ciebie leci paka prezentów od Radia SK2, no bo to trzeba takie rzeczy wynagradzać, prawda? A was pytam się, powiedzcie coś po tatowemu. Co mówi tata? Takie słynne zdania, które ojcowie wypowiadają. 726-826-826 albo Messenger, sekretarka włączona. Teraz można dzwonić masowo i się nagrywać.

No powiem wam szczerze, bawię się przednio, słuchając tego, co powie tata i co mówi tata, prawdziwy tata. Nie wszystko niestety da się wypuścić na antenie, ale naprawdę łzy mam w oczach, jak tego słucham. Moi drodzy, mamy 26 minut po godzinie 6. Nie wiem, czy wczoraj oglądaliście mecz Argentyny i tam była taka przebitka na tym meczu. Kamery uchwyciły panią, która trzymała transparent i to nie jest zwykła pani. Ta pani, która trzymała ten transparent, ma 100 lat i trzymała ten transparent, a na transparencie było napisane: stuletnia fanka Messiego. Pozdrawia. No i proszę bardzo, fani Messiego to do tej pory myślałem w większości nastolatki, więc taka stulatka to jest dla niego pewna nowość, prawda? SK2. W ogóle jak ona się miała 4 lata, to mundial dopiero wystartował.

0: Okej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 20.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Marek, szefowa Cię prosi.
2: Potem.
1: A teraz co robisz?
2: Walczę z potem.
1: Zrób to skutecznie.
2: Ale jak?
1: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
3: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
1: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.
8: Dziś w Stalowej Woli czeka nas pogodowy zawrót głowy. Poranek przywita nas słońcem, a termometry pokażą 21 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, dlatego nie popsuje nam planów. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, a słońce dalej będzie królować na niebie. Wieczorem nadal ciepło i słonecznie, idealnie na relaks na świeżym powietrzu. Zostańcie z Eską 2 po kolejne polskie hity.
9: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Jedna osoba ranna, to po zderzeniu osobówki z ciężarówką w Smęgorzewie w Małopolsce. Droga krajowa nr 73 między Szczucinem a Dąbrową Tarnowską jest zablokowana. Służby wyznaczyły objazd lokalnymi drogami. Kolejne aresztowania w sprawie planowanego ataku przy Białym Domu. Dwie osoby zostały zatrzymane w związku z podejrzeniem przygotowania zamachu podczas gali UFC. Napastnicy planowali użyć dronów, by wywołać panikę i zmusić uczestników gali do ucieczki. W innym miejscu mieli czekać pozostali członkowie grupy uzbrojeni m.in. w karabiny snajperskie. W tej sprawie zarzuty usłyszało już 5 osób. Dziś ceny paliw lekko w górę. Za litr benzyny 95 zapłacimy najwyżej 5,98 zł, a za diesla 6,11 zł.

0: Dzisiaj podziękowania oczywiście dla wszystkich ojców, bo dzisiaj dzień taty i przyjmuję cały czas SMS-y i messengery. Od was powiedzcie coś po tatowemu, jak to tata mówił. Wojtek na przykład w ten sposób pisze do mnie na 726-826-826. Tata zawsze mówił, jak się nie ma miedzi, to się na tyłku siedzi. Coś w tym jest, a wiadomo, że miedź do domu przynosił pewnie tata, dlatego tak mówił. Dobrze, odbierzmy telefon w takim razie. Halo, halo, halo, jak mówił tata, powiedz coś po tatowemu.
1: Niezawodny tatuś. Pić, myć i śpić.
0: Pić, myć i śpić. Piękne, to było takie słodziutkie nawet, proszę bardzo. I jeszcze jeden telefon odbierzmy. Halo, halo.
2: Z tej strony Dawid.
0: Hej, cześć, co tam tata mówił?
2: Mój tata to jeszcze mówił tak. Będziesz miał swój dom, to będziesz w nim rządził. A teraz masz się słuchać mnie. Dzięki, pozdrawiam.
0: Dziękujemy, pozdrawiam. No to jest najbardziej chyba tatowy tekst wszechczasów. SK2 726-826-826 albo Messenger. Co mówił tata? Takie, wiecie, takie zdania, które świadczą o tym, że ktoś jest ojcem. Dzisiaj zbieram. Zapraszam, można pisać, można dzwonić, można nagrywać głosówki.

0: Absolutnie nie będziecie sami, jeżeli będziecie z nami na Stadionie Narodowym strzelać karniaki za Sławkiem Peszko. Kolejna osoba dołącza do naszej reprezentacji, która pojawi się już 4 lipca na Stadionie Narodowym. No i tam wielki finał SK Karniaki Cup, w którym to wy będziecie grali główną rolę, o ile oczywiście zgłosicie się do naszej zabawy. Wczoraj Dorota się zgłosiła i wczoraj Dorota wykończyła to, co do powiedzenia miał Sławek Peszko, i radości końca nie było.
1: Jedziesz na PGE Narodowy w lipcu, poznasz Sławka Peszkę. Cieszysz się?
2: Proszę Państwa, tak, to było podejście. Nie wiem, z której nogi, z lewej, z prawej, nieważne, ważne, że bramka.
1: Strzeliłaś tego karnego, brawo Dorota.
0: No, prawdziwy karny to się będzie strzelało dopiero na Narodowym, razem ze Sławkiem Peszko. Żeby się tam znaleźć, to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, wypełnić formularz, powiedzieć, napisać nam, dlaczego to wy powinniście zostać powołani do naszej reprezentacji, a później trzeba wykończyć to, co mówi Sławek Peszko. To wygwizdane słowo. O to słowo mi chodzi. Hasło na dzisiaj brzmi:
3: Mistrzostwa Świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
0: No, i to wygwizdane słowo bardzo mnie interesuje. Zapraszam po 7:00 kolejne powołania. Być może ktoś dołączy do Doroty i naszej już całkiem niemałej ekipy.
4: SK2.
5: Graj z nami i strzel coś ze Sławkiem Peszko.

0: 8826826 w sprawie tych tatusiowych, najlepszych tekstów, które no, każdy tata powiedzieć powinien. Proszę bardzo, na przykład Monika napisała mi, że mój tata zawsze mówił, lepiej niech pada, niż ma być błoto. Mama tego nienawidziła. A to, ale to jest mądre. Słuchajcie, no to jest mądre jednak. Piotrek, jakbyś w stare majtki nową gumkę włożył, proszę bardzo. To jest też powiedzenie tatusia. Odbieramy jeszcze może jakiś telefon, proszę bardzo. Halo, halo.
1: Cześć, tu Ewelina. Często coś było tak, jak zapomniałam zgasić światła, to było... Zgaś to światło! Co ty myślisz, że pieniądze rosną na drzewach? Pozdrawiam.
0: Ucięło. Ale nie, pieniądze nie rosną na drzewach. Każde dziecko wie, że pieniądze są w bankomacie. Eska.

0: widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los.
2: Co za sztos. Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie trzech. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 6,49.

0: Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga! Organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
4: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
3: Wspaniale się to ogląda.
4: A jak smakuje?
3: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
5: I po reklamie.
6: Dziś rano w Stalowej Woli czeka nas przyjemna pogoda. Termometry pokażą około 20 kresek, a na niebie zobaczymy jedynie niewielkie chmury. Ciśnienie będzie stabilne, więc nie musimy się martwić o nasze samopoczucie. Wiatr będzie delikatny, dlatego nie przeszkodzi w codziennych planach. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, a wieczorem utrzyma się na tym poziomie. Na niebie nadal będą widoczne tylko małe chmury. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
7: Minęła siódma, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Niepewny przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski. Kancelaria prezydenta Ukrainy informuje, że wizyta jest nadal analizowana. Zełenski miał przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Wątpliwości pojawiły się po sporze wokół orderu Orła Białego. Więcej Michał Rawa.
8: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
9: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
8: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
7: Gwałtowna nawałnica na Podhalu. Mieszkańcy Białego Dunajca mówią, że woda pojawiła się błyskawicznie. Ulice zamieniły się w rwące potoki. Skutki burzy odczuli też mieszkańcy sąsiedniego Poronina.
10: No tak, przyszła taka pompa strasno. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało, zadużyło i wyszło na drogę, idzie ulicami.
11: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, za Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Jeden z budynków lekko uszkodzony.
10: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą radę siczki go od razu ogarnąć.
7: A na miejscu był Łukasz Bobek. Pierwsza rozprawa Dariusza Mateckiego w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS po wyjściu z sali rozpraw powiedział, że to dopiero część jego wyjaśnień. Proces toczy się przed Sądem Okręgowym w Szczecinie. Matecki ma też zarzuty dotyczące fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
5: Eska 2 Sport.
7: Kolejne reprezentacje z awansem na mundialu. Argentyna, Francja i Norwegia zapewniły sobie miejsce w 1/16 finału.

0: Dwie bramki strzelił też Lionel Messi w spotkaniu z Austrią. Argentyńczyk został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Norwegię do zwycięstwa nad Senegalem 3-2 poprowadził Erling Haaland, który również zdobył 2 gole. A przed chwilą zakończył się mecz Algierii z Jordanią. Algieria wygrała 2-1. Zmiany na ławkach trenerskich w Ekstraklasie. Tomasz Kaczmarek został nowym trenerem Radomiaka. Zastąpił Bruno Baltazara, a z kolei z Pogoni Szczecin zwolniony został Tomasz Tomasberg.
1: No i mamy już dokładnie trzy minuty po godzinie 7. Moi drodzy, mówi się, że w zimę obchodzimy Święto Trzech Króli, ale w wakacje też obchodzimy Święto Trzech Króli. W wakacje w Polsce zawsze króluje nam deszcz, kleszcz i barszcz. Czyli jednak Ryszard Petru miał rację. Łącznie jest ich 7, 6.
2: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: Jak słyszycie, też mam problemy z liczeniem o tej porze, tak więc również i ja mógłbym swoją partię założyć. A propos deszczu, to proszę bardzo, kropla deszczu już teraz.

0: i od dawna to wiem.
1: Tak właśnie brzmi Męskie Granie 2026. Dzisiaj po godzinie 17 w ogóle będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na Męskie Granie. I takich zaproszeń mamy mnóstwo, więc słuchajcie Radia SK2, bo będziemy je co jakiś czas wam rozdawać. Dzisiaj na pewno po 17 takie zaproszenie do kogoś poleci i ktoś, a raczej kilka osób będzie mogło się na Męskie Granie wybrać. Moi drodzy, upały nam doskwierają rzeczywiście, ale upały doskwierają też Francuzom. Dały się we znać tak im mocno, że ludzie nawet, nie wiem, nie szukali basenów, nie ochładzali się gdzieś tam jakąś butelką wody mineralnej. Nie, oni po prostu skakali do rzeki. W Paryżu tak było. Ludzie po prostu nie czekali, skakali do kanałów. Największy tłok był w ogóle na kanale Saint-Martin, w gigantyczny basen. Problem w tym, że jakość wody w tym kanale pozostawia wiele do życzenia, ale to jednak nie przeszkadzało ludziom w kąpieli. A dlaczego nie? Woda to woda, prawda? No i okej, nie ma sprawy, tylko proszę pamiętać, żeby się po takiej kąpieli dobrze wykąpać.

0: No, jeżeli chodzi o czas, to mamy 17 minut po godzinie 7. To jest doskonały czas na to, żeby coś strzelić na przykład.
1: SK, Karniaki Kao.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: No to strzelamy.

0: takim razie. Strzelamy, być może dzisiaj ustrzeli coś. Justyna, dzień dobry.
1: Cześć, witam was.
0: Justynka zgłosiła się do naszej zabawy SK Karniaki Cup, wysyłając nam coś takiego. Oczywiście, że zasługuje na powołanie w domyśle, dlatego, że jak każda żona, wszystko wiem najlepiej, więc i jak strzelać karne, też chętnie wam to udowodnię. Proszę bardzo, jaka ty jesteś odważna. Ty jesteś pewna siebie, można wręcz powiedzieć.
1: To już taki wiek, że już ma się pewność siebie.
0: Przeżyłaś co swoje, prawda, i teraz już możesz patrzeć na innych, odwracać się i patrzeć na innych z tyłu. Rozumiem cię doskonale.
1: Tak.
0: No właśnie o to chodzi. Dobrze, Justynko, w takim razie zobaczymy, czy wiesz też, co chciał powiedzieć Sławek Peszko. Przypominam, za chwilę wypuszczę ci zdanie od Sławka. Ty musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak Peszkin skończy zdanie. Jeżeli się uda, jedziesz z nami i oczywiście z osobą towarzyszącą na Stadion Narodowy postrzelać karniaki. A jeżeli ci się nie uda, to zgarniesz od nas stówkę. Okej?
1: Okej.
0: Jesteś gotowa?
1: Jestem.
0: Dobrze, to uwaga. Słuchaj się, co mówi dzisiaj Sławek do nas.
2: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy...
1: stole.
0: Powiedziałaś stole, tak?
1: Tak.
0: Jesteś tego pewna na
1: 100%? Tak.
0: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... jedziesz na Stadion Narodowy!
1: Ha, super, super! Świetnie!
0: Brawo! No to...
1: akurat zaczynam urlop!
0: Proszę bardzo, jak to się wszystko ładnie składa. No to moja droga, jakżeś powiedziała, to tak teraz musisz zrobić. Będziesz musiała nam pokazać, jak się strzela te karne.
1: Wam jak wam, ja zabieram męża.
0: A mąż też potrafi?
1: Teraz to już musi.
0: To wiesz co, to masz jeszcze trochę czasu, to go naucz strzelać karniaki.
1: Okej.
0: Dobra? Justyna,
1: dobra.
0: Kolejna powołana biało-czerwona, która na Stadionie Narodowym z nami i ze Sławkiem Peszko będzie strzelała karniaki. A jeżeli wy chcecie również jak Justyna dostać takie powołanie, to zapraszamy sk2.pl. Wypełnijcie formularz i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście dostać swoje 3 sekundy na to, żeby wykończyć Sławka Peszkę, a już niebawem na naszej stronie sk2.pl pojawi się nowa zagadka. No, gratulacje Justyna i czekamy na kolejnych reprezentantów.
3: SK Karniaki Cup.
4: Strzel i wygraj w SK2.

0: No dobra, no to posłuchajmy w takim razie, jak to dokładnie brzmiało, bo rzeczywiście to jestem wam oczywiście winny.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się przy stole.
0: No i o to chodzi. Przy stole stół załatwił Justynie. Bilet na Stadion Narodowy i tam będzie mogła sobie powalczyć razem z osobą towarzyszącą o 10 tysięcy złotych, a ogólnie i dostanie od nas i kieszonkowe, i nocleg, i tak dalej, więc jeżeli naprawdę chcecie być razem z Justyną i razem z nami na Narodowym, to nie czekajcie. Wchodzicie na sk2.pl, wypełniacie formularz i wtedy poczekacie sobie chwilkę na telefon od nas. Jutro kolejna osoba na pewno nie wiem, czy na pewno, ale może zgarnąć powołanie. Wystarczy, że wykończy Sławka Peszkę.
2: SK.

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit

0: Maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet, z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
7: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca. Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie.
10: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się przyjemnie. Rano termometry pokażą 21 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne, co z pewnością ucieszy tych, którzy lubią słoneczne poranki. Wiatr będzie słaby, ale wyczuwalny, a jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, a wieczorem utrzyma się na tym poziomie, nadal bezchmurnie. Bez względu na pogodę w SC2 w Stalowej Woli zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
11: Jest 7.30, Paulina Horbatowska, to są newsy SK2. 4 osoby trafiły do szpitala, to najnowsze informacje z Małopolskiego Smęgorzewa. Przypomnijmy, na drodze krajowej 73 osobówka zderzyła się z tirem.
12: Droga krajowa numer 73 ze względu na rozlane płyny eksploatacyjne jest nadal całkowicie zablokowana.
11: Informuje kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Policja wyznaczyła objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Tragedia we Francji. Nie żyje dwoje dzieci. Dzieci w wieku 2 i 4 lat zmarły w samochodzie. Miały wejść do pojazdu bez wiedzy matki i zatrzasnąć się w środku. Według prokuratury przyczyną śmierci był upał. Wczoraj temperatura we Francji sięgała 43 stopnie. Coraz więcej ojców na urlopie rodzicielskim. W zeszłym roku skorzystało z niego 57 tysięcy mężczyzn. 3 lata wcześniej było ich niespełna 4 tysiące. Ojcowie spędzają na urlopie średnio 43 dni, a matki 143.

0: Tak się śpiewa po beatowemu, a jak się mówi po tatowemu, 38 minut po godzinie 7, wracamy do naszego tematu głównego tak naprawdę, bo przypominam wszem i wobec, ci, którzy się dopiero obudzili, może jeszcze nie wiedzą, dzisiaj Dzień Ojca obchodzimy, no i pytam się was, jak to się mówi po tatowemu, czyli co każdy tata mówić powinien. Karolina napisała do mnie na Messengerze, podczas jakichkolwiek prac remontowych w domu mój tata zawsze mówił, jest dobrze, nikt z tego strzelać nie będzie. No, coś w tym jest, rzeczywiście. Jest takie zdanie, które ojcowie wypowiadają. Proszę bardzo, odbieramy telefon 7268 2686.
1: Cześć, tu Aśka z Fabianic.
0: Hej.
1: Mój tata zawsze gadał, jak wchodził do pokoju, kiedy nie byłam sama. Pośpiech wskazany tylko przy łapaniu pcheł. Pozdrawiam was wszystkich.
0: Widzę, że tutaj tata kogoś nakrył. No dobra, okej. I mamy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, jak mówi tata?
2: Cześć, mój tata mówił, kiedy chciałam iść na dyskotekę, to mówił, tak, pójdziesz, a nie na dyskotekę. Pozdrawiam.
0: A jakbyś poszedł na tą dyskotekę, to tata by wtedy z tobą zatańczył. SK2.

0: na propos robienia co się chce, te afery szpitalne zataczają coraz większe kręgi. Portal Zero.pl właśnie donosi, że kolejna pani poseł z Koalicji Obywatelskiej, pani Małgorzata Pępek, wepchnęła się w szpitalu w Żywcu na badania poza kolejnością. Takie badania u normalnej osoby, normalne osoby na takie badania czekają 2 lata, a pani poseł po 3 tygodniach dostała się na takie badania. 3 tygodnie, proszę bardzo, no i ta rąbcie od razu wyłapali, jak to pani poseł jeszcze nie tak dawno temu, bo zaledwie 7 lat temu obiecywała tak: skrócimy czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty do maksimum 21 dni. Proszę bardzo, pani poseł czekała 3 tygodnie, czyli jakby nie patrzeć, 21 dni. I wy mi mówicie, że politycy nie dotrzymują obietnic. No ludzie, no.
1: SK2.

Oj tam, ja powiem, co macie robić. Macie wziąć telefony w dłoń i napisać do mnie na 726-826-826 albo na Messengerze, bo to jest ten czas, kiedy już można zgłaszać się do państw miast. Gramy po godzinie 8. 726-826-826 albo Messenger. Na Messengerze zostawcie swój numer telefonu, żebym mógł do was oddzwonić. A dzisiaj zgłaszamy się rymem do słowa, oczywiście. Do jakiego słowa? No, do słowa tata. Eska.

0: Reklama.
1: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
3: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
4: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
5: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
8: Kia. Movement that inspires.
0: I po reklamie.
9: Dziś w Stalowej Woli możemy spodziewać się przyjemnej pogody. Rano niebo będzie lekko zachmurzone, a temperatura wyniesie około 21 kresek. Powietrze będzie czyste, a wiatr łagodny, więc można spokojnie cieszyć się dniem. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, co sprawi, że będzie naprawdę ciepło. Jutro również zapowiada się dobrze, z niewielkim zachmurzeniem i maksymalną temperaturą do 28 kresek. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
10: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to są newsy Eski 2. Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego. Prokuratura bada sprawę oszustw finansowych byłego koordynatora SOR-u. Drugie postępowanie dotyczy tak zwanej ścieżki VIP dla polityków oraz braku właściwego nadzoru nad oddziałem ratunkowym. Więcej o tym Michał Rawa.
11: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
12: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
11: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
10: Zatrzymanie podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. 49-letni Dariusz R. został zatrzymany w pobliżu swojego domu. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Do zatrzymania doszło wczoraj po południu, mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
13: Przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
10: A przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się dzisiaj. Noc rekordów na Mundialu. Norwegia pokonała Senegal 3-2, a dwa gole zdobył Erling Haaland, bijąc rekord swojego kraju na Mistrzostwach Świata. Szybko przyćmili go jednak Messi i Mbappé. Argentyna i Francja także wygrały swoje mecze. O czym więcej już teraz Mateusz Gołębiewski.
14: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na Mundialach Messi ma już 18 bramek i jest

0: Mateusz Gołębiewski.
1: Kończąca się kolejka spotkań należała jednak do Leo Messiego. Argentyna pokonała w drugim meczu Austrię 2-0, a kapitan Albiceleste strzelił oba gole. Mógł nawet ustrzelić hat-tricka, lecz nie wykorzystał rzutu karnego. Na mundialach Messi ma już 18 bramek i jest

0: Również ustrzelił dublet i ma już 16 bramek na mistrzostwach, a francuscy dziennikarze przypominają, że jest o 11 lat młodszy od Messiego.
1: Dziękujemy, to był Mateusz Gołębiewski.
2: SK2 Sport.
1: Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Bad Homburgu. Polka przegrała w pierwszej rundzie turnieju WTA 500. W dwóch setach pokonała ją Japonka Naomi Osaka. Algieria wciąż walczy o awans. Algierczycy pokonali Jordanię 2-1 i pozostają w grze o 1/16 finału mundialu. Dziś kolejne mecze. Portugalia zagra z Uzbekistanem, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga. Wieczorem Anglia zmierzy się z Ganą, a Panama z Chorwacją.
3: 3 minuty po godzinie 8, czyli co mówicie, że MBP goni tego, Messiego, tak? I zobaczycie, że go dogoni. Macie to jak w banku.

To jeszcze raz powiem, 10 minut po godzinie 8, a w naszym kraju dzieją się też i dobre rzeczy, piękne rzeczy, takie szlachetne. Rekordowa zbiórka butelek w Lubinie. Na pomoc chorej koleżance ruszyli jej koledzy, zebrali prawie 40 tysięcy butelek kaucyjnych, później oddali to wszystko do tych butelkomatów, czy tam do tych punktów odbioru i dzięki temu jeszcze tam lokalna firma dorzuciła coś od siebie, prawda? Ogólnie wyobraźcie sobie, że dzięki takiej zbiórce udało się im zebrać 30 tysięcy złotych na pomoc dla swojej koleżanki. I to wszystko z kaucji. No to jest jednak, widzicie, to jest jednak sukces. Trzeba to teraz uczcić butelką soku, na przykład jabłkowego, prawda? Jak się wypije, to zawsze

0: Ładnie, ładnie to było zaśpiewane, prawda, przez Roxy, bardzo ładnie. A teraz ładnie zagramy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Czas na Państwa miasta. Dzisiaj ze sobą zmierzą się Tomek i Grzegorz. Dzień dobry, panowie.
4: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry. To szybko tłumaczę zasady naszej zabawy. Mam koło, na kole są litery. Każdy z was z tego koła dostanie później ode mnie po literze i podajecie hasła w danej kategorii na daną literę. To hasło musi się zaczynać tą literą. To o tym pamiętajcie. No i ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje albo jest niepoprawne, no to nie zaliczam tej odpowiedzi i każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne.

0: Są jokery na kole, kto wylosuje jokera, ten sobie wybiera literkę dla siebie. No i kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzenia wartości 500 zł, a kto zdobędzie mniej punktów, wygrywa prezenty od Radia SK2. Czy wszystko jasne?
1: Jasne.
2: Jest.
0: Dobra, dwa razy jasne. Dzisiaj Tomek odpowiada jako pierwszy. Tomku, w prawo czy w lewo kręcimy?
1: W prawo.
0: Poszło w prawo koło. I zatrzymało się na, mój drogi, jokerze. Czyli sam wybierasz dla siebie literkę.
1: Literka K.
0: Literka K, tak?
1: Tak.
0: Na literkę K jest to najpopularniejszy ten przerywnik polski. Muszę się upewnić, tak?
1: Tak.
0: Mówisz o K. No dobra. Niech będzie w takim razie. Literka K dla ciebie. To, Tomku, poproszę na literkę K państwo.
1: Kolumbia.
0: Miasto.
1: Kielce.
0: Znana postać.
1: Kaczor Donald.
0: Roślina.
1: Kwiatek.
0: Kolor.
1: Konwaliowy.
0: Zawód.
1: Kierowca.
0: No, ten kierowca jeszcze był na wybrzmieniu. Roślina, kwiatek. Kasia kręci głową, ale poczekaj. Czekaj. Zaraz, sprawdzę, co tutaj nam... Powiem ci tak, że mądrzejsi ode mnie profesorowie twierdzą, że kwiat to nie cała roślina, to jest jeden z organów rośliny. No, tak więc to nie jest nazwa, czyli tutaj, no niestety, kwiat, nie mogę... Gdybyś powiedział konwalia, dlaczego nie powiedziałeś konwalia? Dobrze, tak więc 1, 2, 3. 3 punkty dla Tomka, 3 punkty dla Tomka. Grzegorz, 3 punkty do przebicia.
3: Dobrze,
0: zobaczymy,
3: próbujemy.
0: Czy się uda. No to próbujemy w takim razie. Prawo czy w lewo?
3: Prawo.
0: Proszę bardzo, pokręciliśmy. Aj, było blisko jokera, ale nie. Literka M. M jak mama.
3: Dobrze, w porządku.
0: Tak, w porządku? To zobaczymy
3: tak
0: zaraz,
3: jest.
0: Czy w porządku. Dobrze, Grzegorz, poproszę na literkę M państwo.
3: Maroko.
0: Miasto.
3: Malbork.
0: Tytuł filmu, serialu.
3: Mój Nikifor.
0: Imię.
3: Maria.
0: Roślina.
3: Mak.
0: Kolor.
3: Magnoliowy.
0: No nie, magnoliowy już był na wybrzmieniu.
3: Nie, no magenta
0: to się chyba nazywa.
3: Tak jest,
0: to jest coś
3: tak,
0: takiego.
3: Chyba tak. Tak.
0: Mój Nikifor powiedziałeś, tak?
3: Tak jest.
0: No oczywiście, że jest taki film, nawet oglądałem. Roślina, tutaj nie mamy... Roślina to był mak, czyli wszystko jest legitnie. Mój drogi, no to jakby nie patrzeć, jest 4-3 dla Grzegorza.
3: Super.
0: Dla Grzegorza 4-3.
3: Tak, to się cieszę, to będzie prezent dla taty.
0: Proszę bardzo. Czyli sobie od ust odetkniesz i dasz tacie.
3: No tak, za wychowanie, za całe życie się należy.
0: Tomka pokonał niestety kwiat, ale spokojnie, Tomek, do Tomka lecą prezenty od Radia SK2, a Państwa Miasta wracają jutro po godzinie 8.
4: Państwa Miasta w Radiu SK2.
5: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

ale jak już macie marne wino, to do takiego marnego wina przydałoby się na przykład, nie wiem, marne mięso, a z tym jest, nie ma problemu. U nas podobno ostatnio Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę w

Ale jak już macie marne wino, to do takiego marnego wina przydałoby się na przykład, nie wiem, marne mięso, a z tym jest, nie ma problemu. U nas podobno ostatnio Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła kontrolę w

0: W latach 90. mogę powiedzieć tylko tyle. Żadnego mięsa mielonego osoba wychowana w latach 90. się nie boi. Dlaczego? Bo oglądaliśmy filmy.
1: Kotlet z psa trzeciej kategorii. Pomielony razem z budą. Eskart.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
4: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo.
3: I wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
8: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: I po reklamie.
15: Dziś w Stalowej Woli możemy spodziewać się przyjemnego poranka z temperaturą około 22 kresek. Niebo będzie lekko zachmurzone, ale słońce będzie się przebijać. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych sprawach. Jakość powietrza jest dobra, dlatego można odetchnąć pełną piersią. Po południu temperatura wzrośnie do 26 stopni, co zapewni nam ciepły dzień. Czy słońce, czy deszcz, w SC2 w Stalowej Woli zawsze gramy.

0: same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
1: Minęła 8.30. Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Zarzut usiłowania zabójstwa niemowlęcia dla 27-latka. Mężczyzna miał rzucić 6-miesięcznym dzieckiem o podłogę. Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim, mówi Wojciech Piktel z prokuratury okręgowej w Suwałkach.
2: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
1: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Uniwersytet Warszawski i Jagielloński na pierwszym miejscu. Obie uczelnie egzekwo wygrały najnowszy ranking akademicki Perspektywy 2026. Wśród uczelni zawodowych najlepsza okazała się Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie. Młodzi Brytyjczycy za powrotem do Unii. 60% osób w wieku od 18 do 28 lat poparłoby ponowne wejście Wielkiej Brytanii do wspólnoty. Przeciwnego zdania jest 9% badanych, a dzisiaj mija 10 lat od referendum w sprawie Brexitu.

akurat przy takiej pogodzie to na balkonie absolutnie lato nie stygnie, wręcz przeciwnie, może wykipieć, bo dzisiaj naprawdę piękna pogoda prawie, że nad całym naszym pięknym krajem. A teraz, jeżeli chodzi o nasz kraj, to przenosimy się do czasów przedunijnych, moi drodzy. Tak, takie jeszcze były, bo przecież do Unii weszliśmy w 2004 roku. No to dzisiaj sprawdzimy, co pisały gazety i albo portale rok wcześniej, czyli 2003 rok w naszym kąciku odkurzającym. A dzisiaj odkurzyłem dla was takiego newsika. Sernik na słono zaproponowany przez toruniankę Joannę Tosik był ozdobą pokazu kuchni polskiej w Brukseli. W ubiegłym tygodniu z głównej restauracji Parlamentu Europejskiego serwowano potrawy, które zwyciężyły w konkursie Polskie danie dla Europy, pisała gazeta Nowości 23 czerwca 2003 roku. Osobiście nie wiem, po co Europie polskie danie. Europa ma już danie, prawda?

0: gdyby tak rzucić to wszystko i wyjechać do jakiegoś fajnego, pięciogwiazdkowego hotelu.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: No oczywiście, że tak, oczywiście, że Polska jest najfajniejsza i udowadniamy to w Radiu SK2. Ruszyła nasza zabawa o takiej właśnie nazwie. Polska jest najfajniejsza. Wczoraj Asia jako pierwsza starała się o pobyt w pięciogwiazdkowym hotelu dr Irena Ellis w Polanicy Zdroju, bo o ten pobyt w tym hotelu w tym tygodniu walczymy. Tych hoteli będziemy bardzo dużo, prawda? Mnóstwo tak naprawdę. Przez całe wakacje będziecie mogli wyjechać albo w góry, albo nad morze, albo gdzieś tam nad jezioro. No, tego będzie pokorek i ciut więcej nawet. Ale żeby wziąć udział w naszej zabawie, no to najpierw trzeba wejść na sk2.pl, zgłosić się poprzez specjalny formularz, a później zostać odpytanym przez nas na antenie Radia SK2. No i wczoraj Asia została odpytana. 8 pytań udało się Asi zadać, 7 poprawnych odpowiedzi i 1 zła, a więc chcąc nie chcąc Asia prowadzi na razie w naszym tygodniowym finale. Kto chce Asię dzisiaj pobić, to powinien się zgłosić na sk2.pl i czekać na telefon od nas, bo wiadomo, Polska jest najfajniejsza, ale jeszcze fajniejsza jest, jak się patrzy z okna wypasionego pięciogwiazdkowego hotelu.
1: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: To ja tylko dodam, że kolejny finał dzisiaj po 15:00.

0: 5 minut do godziny 9, nawet już trochę mniej niż 5 minut do godziny 9. Dzisiaj Dzień Ojca świętujemy. Pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby złożyć jakieś życzenia tatusiom. A właśnie się was pytałem, co też prawdziwy tata powinien powiedzieć, chociaż raz w życiu, czyli tatowe powiedzenia. I proszę bardzo, jeszcze mamy głosóweczkę od Mariana. Zapraszamy, co tata powinien według ciebie mówić?
1: Idź się zapytaj mamy. Powiedział chyba każdy ojciec na świecie. Pozdrawiam, Marian.
0: Pozdrawiamy również. No i tym właśnie sposobem rozbiliśmy bank, co oczywiście każdy tata też lubi.
2: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2!
0: Ale nie, tak serio, to wszystkiego dobrego wszystkim tatom, szczególnie też temu mojemu. I co, słyszymy się jutro.

0: za restorantem.
1: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
2: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek.

0: Wpadaj dziś do KFC. Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
3: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: I po reklamie.
6: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się całkiem przyjemny dzień. Przed południem słońce będzie dominować nad chmurami, a temperatura osiągnie 22 stopnie. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o zbytnią wietrzność. Jakość powietrza pozostanie dobra, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu termometry pokażą nawet 26 kresek, dlatego cieplej się zrobi. Tyle na teraz. Zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
7: Minęła 9, Paulina Horbatowska, to są newsy Eski 2. Uwaga kierowcy, utrudnienia na S8 w Łódzkiem. Droga w stronę Warszawy jest zablokowana. To po zderzeniu autobusu z autem osobowym w pobliżu Tomaszowa Mazowieckiego. Ranny został 16-letni pasażer samochodu. Policja wyznaczyła objazd, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Niepewna wizyta Wołodymyra Zełenskiego w Polsce. Kijów ma dziś zdecydować, czy ukraiński prezydent przyjedzie do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. To efekt napięcia między Warszawą a Kijowem po decyzji prezydenta Karola Nawrockiego o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego. Powodem ma być nadanie ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
8: Nowym elementem sporu jest fakt, że prezydent Nawrocki, jak twierdzi jego kancelaria, nie został zaproszony na gdańską konferencję, a Polskę reprezentować ma premier Donald Tusk.
9: Nie wybiera się prezydent na imprezę, na którą nie został zaproszony. Nie wybiera się też żaden z podległych mu urzędników.
8: Mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta. Ważnym kontekstem jest też to, że wczoraj wieczorem do pałacu dotarł order Orła Białego, odebrany prezydentowi Zełenskiemu przez Karola Nawrockiego. Mimo wszystko, ukraińskie media apelują do prezydenta Ukrainy o przyjazd, argumentując, że konferencja ma kluczowe znaczenie dla przyszłej odbudowy kraju po wojnie. Media zaznaczają również, że decyzja nie została jeszcze podjęta i jest analizowana po specjalnej naradzie z udziałem prezydenta.
7: Ojcowie częściej korzystają z urlopów rodzicielskich. Dane ZUS pokazują, że coraz więcej mężczyzn angażuje się w opiekę nad dziećmi. Wpływ na to miała m.in. zmiana przepisów w kwietniu 2023 roku.
10: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień.
7: Mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału ZUS.
5: SK2 News. Stalowa Wola.
11: Agnieszka Gazda. Budowa przeprawy przez rzekę San w Stalowej Woli coraz bliżej finału. Most został już podwieszony, a obecnie usuwane są podpory tymczasowe. O aktualnym postępie prac mówi Joanna Szarata, rzecznik podkarpackiego ZDW.
12: Rzeczowanie MMS buduje ostatni segment estakady w celu połączenia całego obiektu. Trwa montaż wózków rewizyjnych pod mostem oraz kap chodnikowych na płycie pomostu. Wykonywane jest oświetlenie, roboty brukarskie, humusowanie oraz nawierzchni najezdniach dodatkowych.
11: Prace mają się zakończyć na przełomie roku.
13: 9:03 na zegarach. Dziś święto wszystkich tatusiów, ojców, ojczulków. Każdy nazywa swojego tatę po swojemu. Możecie mi dać znać, jak to jest u Was. Jakie ksywki macie dla swoich ojców? 726-826-826 albo też Messenger Radia SK2. A czego życzymy wszystkim ojcom? Świętego spokoju. Oczywiście, że tak. I najlepszych polskich hitów także. Kasia Grodzka, dzień dobry. Gramy Andrzej Piaseczny. Na początek muzycznie.
14: No to gramy.

0: Połamać język można na najlepszych polskich hitach. Symetryczno-liryczna i zespół Enej w Radiu SK 2. Natomiast wiele osób połamało sobie zęby na języku dyplomacji. Póki co oczywiście nie dotyczy to Donalda Trumpa, prezydenta USA. On mówi co chce, jak chce. Ostatnio mocno pogniewał się na kraje europejskie. Chodzi oczywiście o kwestię konfliktu z Iranem, że nic w ogóle nie robimy. I podsumował Stary Kontynent stanowczo w jednym z wywiadów, cytuję: Włochy bardzo złe, Niemcy bardzo złe. Ja wiem, że pan prezydent sporo czasu spędza w sieci i w tej swojej podróży po internecie chyba dobrnął do naszej biało-czerwonej części i zaraził się memem.
1: Panie, tak się nie robi.
2: Co pani o tym sądzi?
1: Bardzo źle. Peskat.

0: proszę bardzo.
1: Tak brzmią muzyczne polskie lata 90. Warius Manx. Co ciekawe, Anita Lipnicka napisała ten utwór, czyli piosenkę księżycową, dla swojego pierwszego narzeczonego, który przyjeżdżał pod jej blok motocyklem i zabierał na takie romantyczne przejażdżki. Jak wspomniała w jednym z wywiadów, całe szczęście, że mieszkałam na parterze. No, trudno się nie zgodzić. Jeśli podobają Wam się takie muzyczne wspomnienia,

0: To po godzinie 11 mam dla Was kolejny wehikuł czasu. Dobrze powiedziałam? Nie, po 10. Już za godzinę. Kolejny wehikuł czasu. Wskoczymy sobie na chwilę w lata 80. Warto zostać z Radiem SK2.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
2: Latem to Polska jest najfajniejsza.
1: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
2: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na Ciebie.
1: Polska jest najfajniejsza.
2: Lato na wypasie tylko w SK2.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
5: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Auto RUT Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
6: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
7: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
8: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: Avatar, ogień i popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
10: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
9: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
11: Sali się nie poddają!
12: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
9: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
13: Ogień zszedł z poczem góry.
9: Awatar, ogień i popiół.
12: Stajemy do walki!
9: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney+. Szczegóły na disney+.com.
14: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.

0: czy muzyka może być sztuką walki? Oczywiście, że tak, i to potwierdza jak najbardziej. Daria Zawiałow to Punk Fu w Radiu SK2, czyli jej kopniak z półobrotu pochodzący z drugiego albumu, czyli z Helsinek, to rok 2019. Gramy wam po polsku, to się nie zmienia, przed nami newsy punktualnie o 10.
1: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie, moja rezerwacja zaraz zostanie anulowana. A, muszę jeszcze raz podać dane karty.
3: Uważaj, bo zanim ty wyjedziesz na wakacje, pieniądze mogą wyjechać z twojego konta. Takie wiadomości lepiej sprawdzaj. To może być próba wyłudzenia danych. A jeśli jesteś klientem mBanku, pomogą ci w tym specjaliści Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świat.

0: świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
3: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
5: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
8: I po reklamie.
9: Dziś w Stalowej Woli czeka nas piękna pogoda. Przed południem niebo będzie błękitne, a słońce mocno przygrzeje, podnosząc temperaturę do 23 kresek. Wiatr północno-zachodni będzie łagodny, co sprawi, że spacer będzie przyjemnością. Po południu słońce nadal będzie dominować, a temperatura wzrośnie do 26 stopni. Jutro spodziewamy się więcej chmur, ale słońce też się pojawi, a termometry pokażą do 28 kresek. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 newsy.
10: Minęła 10:00, Paulina Chorbatowska, to są newsy Eski 2. Dariusz R. najpewniej usłyszy dziś zarzuty. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony. Został zatrzymany w Mierzawie po 4 dobach poszukiwań.
11: Być może po sekcji zwłok prokurator wróci do Jędrzejowa i będzie przesłuchiwał podejrzanego.
10: Sąd zadecydował wobec zatrzymanego 2-tygodniowy areszt. Prokuratura będzie wnioskowała o przedłużenie do 3 miesięcy. Nadciąga tropikalny upał. Miejscami słupki rtęci pokażą nawet 40 stopni i nie chodzi o południową Europę, a o południową i zachodnią Polskę. Według prognoz IMGW apogeum wysokich temperatur przypadnie na najbliższą niedzielę i poniedziałek. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
12: Już pod koniec tego tygodnia temperatury zaczną szybko rosnąć, a w weekend nad Bałtykiem mogą sięgnąć nawet 38 stopni Celsjusza. Najgoręcej ma być na Dolnym Śląsku, w rejonie Zgorzelca i Jeleniej Góry, gdzie prognozowane jest nawet 40 stopni w cieniu. Podobne temperatury prognozowane są na zachodzie kraju w poniedziałek i we wtorek. Fala gorąca obejmuje również znaczną część Europy. We Francji czerwony alert obowiązuje już w ponad połowie departamentów, a w kilku miastach odnotowano ponad 43 stopnie.
10: Rusza kolejny etap budowy CPK. Prawie 150 milionów złotych będzie kosztować wykonanie fundamentów pod terminal pasażerski. Ministerstwo Infrastruktury podpisało umowę z wykonawcą. To przejście od projektowania do realnych prac, mówi minister Dariusz Klimczak.
13: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
10: Spółka rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie. Zgodnie z podpisaną umową budowa ma ruszyć we wrześniu.
14: SK2 News. Stalowa Wola.
15: Emanuela Kwaśniak. Dziś Dzień Ojca i to dobry moment, by przypomnieć, że ojciec ma prawo do płatnego urlopu po narodzinach dziecka. Na Podkarpaciu w pierwszych 4 miesiącach tego roku urlop ojcowski wykorzystało już blisko 2,5 tysiąca mężczyzn. Coraz więcej ojców sięga też po urlop rodzicielski. I jeszcze przypomnienie dla kierowców. W Tarnobrzegu zamknięty jest przejazd kolejowy w ciągu ulicy Bema. To w związku z remontami. Objazd wyznaczono ulicą Szlachecką i Aleją Warszawską. Utrudnienia do 10 lipca.
8: Minęła 10:00, w tej godzinie potańczymy sobie z tegorocznym składem Orkiestry Męskiego Grania, bo Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino zmontowali dla nas kawałek Tańcze. Przy okazji przypomnę, u nas możecie zdobyć podwójne karnety na Męskie Granie w Żywcu. Taka szansa już dziś po 17:00. Kasia Grodzka, dzień dobry.

0: Chodzi nóżka, prawda? Ma chodzić, oczywiście. Human i Polski, bo i my gramy wam po polsku. Tutaj Radio SK2. Uwaga, listę obecności sprawdzam. Emilia, Paulina, Kamil, Janusz, Dorota i też dziś rano Justyna zasiliła jedenastkę marzeń Radia SK2 Karniaki Cup i rymując brzmiało to tak.
1: Mistrzostwa świata to święto futbolu, a każdy wie, że święta najlepiej spędza się

0: Czy...
1: Stole.
2: Powiedziałaś stole, tak?
1: Tak.
2: Jesteś tego pewna na 100%?
1: Tak.
2: No, no dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
1: Ha, super, super! Świetnie!
3: Pięknie się Justyna ucieszyła. No właśnie, Justyna i spółka już 4 lipca spotkają się na wielkim finale na PGE Narodowym, poznają Sławka Peszkę, będą mieli szansę zgarnąć 10 tysięcy złotych. Kolejna szansa na zasilenie tegoż właśnie składu już jutro po 7, a zgłoszenia przyjmujemy na sk2.pl.
4: SK2.

0: czasu.
1: Mówią o niej diwa polskiej sceny muzycznej, choć jest znana także jako Monika Ross, czyli arcywróg z serialu Klan. W tym wehikule czasu zagram wam wielki hit od Izabeli Trojanowskiej, ale ciekawostka będzie bardziej współczesna, bo mnie na przykład zaskoczyło to, że pani Izabela jest zapaloną wędkarką. Zajęła nawet pierwsze miejsce podczas zawodów wędkarskich aktorów w Białobrzegach, złowiła i najwięcej ryb, i też największego leszcza ze wszystkich. Może to właśnie o wędkarstwie jest kawałek Wszystko, czego dziś chcę? Posłuchajmy.

0: Nie jesteś 17 gorącej polskiej dwudziestki, ale literka N przy kawałku Bój się Boga, dziewczyno, świadczy o tym, że mocno Ola trzyma się tej pozycji i tylko od was zależy, czy podskoczy w tym zestawieniu. Głosy zostawiacie na sk2.pl, a kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
4: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskim.

0: Wyjące wyniki egzaminów maturalnych. Wybierz klasę Twoich marzeń i oczekiwań. Humanistyczną, przyrodniczą, politechniczną, ekonomiczną lub psychologiczną. U nas masz możliwość wyboru języka, którego się nauczysz. Angielski, niemiecki czy hiszpański. Wybierz LO Nisko. Jedna szkoła, wiele możliwości. www.lonisko.pl.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia, miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK. Sponsor główny Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ach, taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: I po reklamie.

0: Ten kawałek kultu od zawsze kojarzył mi się z wakacjami i w zasadzie nie wiedziałam, dlaczego tak mi się kojarzy. Okazuje się, że słusznie, bo został wydany 15 sierpnia 1998 roku. Ewidentnie piosenka wakacyjna. Gdy nie ma dzieci, zespół Kult. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2 punktualnie o godzinie 11 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: I po reklamie.
14: Dziś w Stalowej Woli czeka nas prawdziwie ciepły dzień. Termometry pokażą około 25 kresek, a słońce będzie dominować na niebie. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silniejsze podmuchy. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich. Po południu słońce nadal będzie królować, a chmur będzie niewiele. Temperatura wzrośnie do 26 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
15: Jest 11. Paulina Chorpatowska, to są newsy Eskin 2. Sprzątanie po powodzi błyskawicznej na Podhalu. W Białym Dunajcu trwa usuwanie skutków gwałtu.

0: Pewnej ulewy i liczenie strat. Wystarczyło 20 minut intensywnego deszczu, by rzeka wylała i zalała ulicę Miłośników Podhala. W szczytowym momencie było na niej wczoraj pół metra wody, mówi Krzysztof Leja z Zakopiańskiej Straży Pożarnej.
1: Odnotowaliśmy łącznie 35 zdarzeń, w tym zalanych piwnic w budynkach to 21. Działania łącznie na obiektach to było w 23 miejscach zdarzenia. Łącznie około 140 strażaków brało udział w działaniach, 35 pojazdów Straży Pożarnej.
2: Jeśli chodzi o szacowanie strat, w tym momencie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej chodzą od domu do domu, sprawdzają, czy jest zalana piwnica, czy jest zalana posesja. Służby gminne również są w terenie, fotografują i dokumentują straty, jeśli chodzi o przede wszystkim drogi rolnicze, bo tak to wygląda, że te drogi rolnicze całkowicie porwało.
0: Dodaje Marcin Gandera, wójt gminy Biały Dunajec, a strażacy w tej górskiej miejscowości dziś nie mają już kolejnych wezwań. Sprawa pobicia Adama Niedzielskiego trafi do mediacji. Taką decyzję podjął sąd w Siedlcach, gdzie ruszył proces dotyczący ataku na byłego ministra zdrowia. Dwóm oskarżonym grozi do 7,5 roku więzienia. Na mediację zgodzili się zarówno obrońcy, jak i Adam Niedzielski.
3: Sąd w związku ze zgodnym wnioskiem stron postanowił skierować sprawę do postępowania mediacyjnego.
0: To postępowanie zostanie przeprowadzone latem i odbędzie się prawdopodobnie w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. Dla synów jest bohaterem, dla córek pierwszą miłością. Dziś Dzień Taty. Z tej okazji pytamy dzieci z Radomia, jacy są ich tatusiowie i czego im życzą.
4: Fajny, bo układa ze mną puzzle. Z tatą układam klocki Lego. Też ze mną układał puzzle, potem bawił się lalkami.
5: Żeby się cieszył, że nas ma i jeszcze żeby ten dzień to było dla niego spełnienie marzeń.
0: A z dzieciakami rozmawiała Sandra Białek-Pawłowska.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
7: Emanuela Kwaśniak. W Stalowej Woli rusza budowa i przebudowa ulic Cyprusowej, Torowej i Bratkowej. Prace mają potrwać 16 miesięcy. Trwają zapisy na wakacje z wojskiem. To propozycja dla osób w wieku od 18 do 35 lat, które chcą sprawdzić się podczas 27-dniowego szkolenia wojskowego. W regionie trwa już pierwszy turnus, a kolejny ruszy 17 sierpnia w Nisku i Nowej Dębie. Uczestnicy poznają m.in. podstawy taktyki strzelania czy survivalu. Zapisy prowadzi niżański WCR.
8: Ja tutaj życzyłam tatusiom spokoju, a tu takie piękne komplementy od dzieci dla ojców miała dla nas Paulina w newsach. Nic dodać, nic ująć. Wszystkiego najlepszego. Tu Radio SK2. Na początek muzycznie z ciszą, na uspokojenie. Przybędzie Kamil Bednarek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Tu Radio SK2, Ewelina Lisowska w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów. Dobrze, że astronomowie mają otwarte rozumy i badają różne bardzo ciekawe rzeczy. Ostatnio odkryli, że kometa o nazwie 3i Atlas, którą obserwują od jakiegoś czasu, może mieć, uwaga, 12 miliardów lat i powstała w jednym z najzimniejszych miejsc galaktyki. To taka lodowa bestia jest, wiecie. Ja nie wiem, czy też urodziło wam się pewne pytanie. Czy my możemy jakoś zaprosić tę kometę bliżej naszej orbity? Za chwilę ma być 40 stopni. Taki weekendowy city break przydałby się i lodowej komecie, i nam tu na Ziemi również.
1: SK2. SK2.

Ten z gwizdaniem. Taki tytuł roboczy tuż przed premierą tego nowego singla zdradził Dawid na swoich storiesach. A teraz już wiemy, że chodziło o Na Błysk, który mam dla Was w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów Radia SK2. Można dołączać do gwizdania.

0: Pawłach, a dziś po 15 kolejny quiz o Polsce. Wczoraj Asia odpowiedziała dobrze na 7 pytań, źle na jedno. No i ten wynik jest dziś do pobicia. Zgłoszenia przyjmujemy na esk2.pl.
1: Esk2.
2: Autopromocja.
1: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
2: Latem to Polska jest

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sun.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
6: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
8: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: I po reklamie.

0: czy za wszystko mi się śni?
1: Witaminy z grupy B. Bardzo ważne oczywiście dla organizmu, chociaż my w tych najbliższych dniach dziś również nałykamy się witaminy D, aż chyba za bardzo. Sporo słońca i upały przewidywane są na terenie całej Polski, więc uważajcie na siebie, chowajcie się, uciekajcie przed tym słońcem, nie wystawiajcie, no bo wiadomo, jak to się może skończyć. Bledka B012. Gramy wam w Radiu SK2. Powoli zbliża się południe. Przed nami też newsy w Radiu SK2.
2: Reklama. Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy. Polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99

0: za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black & White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Dziś w Stalowej Woli czeka nas przyjemne popołudnie. Słońce będzie królować na niebie, a temperatura sięgnie 25 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się martwić o chłodne podmuchy. Wieczorem słońce spróbuje przebić się przez chmury, a termometry nadal pokażą około 25 stopni. Jutro spodziewamy się więcej chmur, ale słońce też się pojawi, a temperatura wzrośnie do 28 kresek. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
14: Jest 12. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Gorąco na linii Kijów-Warszawa. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego wciąż niepewne. Prezydent Ukrainy dzisiaj ma podjąć decyzję w sprawie wizyty w Gdańsku. Chodzi o konferencję dotyczącą odbudowy Ukrainy. Jego przyjazd stanął pod znakiem zapytania po odebraniu mu orderu Orła Białego. A tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki w reakcji na nazwanie jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Wyłącznie zepchnięcie na dalszy plan bieżącej polityki obu państw może wpłynąć na poprawę stosunków polsko-ukraińskich, przekonuje pochodząca z Kijowa dziennikarka i badaczka migracji dr Olena Bobakowa.
15: Bardzo źle, że Ukraińcy, że moi rodacy nie chcą uznać, że na Wołyniu odbyła się czystka etniczna, odbyło się ludobójstwo. Natomiast sposób, w który Polska prowadzi debatę na ten temat, bardzo paternalistyczny, ciągle pouczający. Ten sposób też jest nie do akceptacji.
14: Konferencja dotycząca odbudowy Ukrainy już w czwartek. Prawie 2,5 miliona złotych wyłudzone z tarczy finansowej prowadzonej w czasie pandemii COVID-19. W śledztwie zatrzymano 13 osób, dwóch podejrzanych aresztowano. Do wyłudzeń miało dojść przez wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Składaniem ich mieli się zajmować dwaj bracia z Krakowa. Zdaniem śledczych sprawa jest rozwojowa, niewykluczone są kolejne zatrzymania. Ściany już stoją, dom rośnie w oczach. Ministerstwo Obrony Narodowej odbudowuje budynek zniszczony przez sojuszniczy pocisk, dom w Wyrykach Woli na Lubelszczyźnie, który został uszkodzony podczas akcji neutralizacji rosyjskich dronów we wrześniu ubiegłego roku, ma być w pełni gotowy w grudniu.
16: Dostaliśmy następne zapewnienie, że nie mamy się o co martwić, to będzie postawione, wykończone i na Boże Narodzenie mamy być na swoim.
14: Mówi Tomasz Wesołowski, właściciel budynku. Resort obrony zapewnia, że pokryje wszystkie koszty związane z odbudową, a poszkodowana rodzina nie zapłaci ani złotówki.
12: SK2 News. Stalowa Wola.
17: Emanuela Kwaśniak. Wypadek podczas prac budowlanych na poligonie w Nowej Dębie. Ranny został 29-letni mężczyzna, który po upadku z murów znoszącego budynku trafił do szpitala śmigłowcem LPR. Do zdarzenia doszło dziś rano. Choć wypadek wydarzył się na terenie poligonu, sprawę wyjaśniają policjanci, bo miejsce nie podlega jurysdykcji wojskowej. Stalowa Wola wróciła do treningów po letniej przerwie. W sobotę odbędzie się gra wewnętrzna.

0: a pierwszy oficjalny sparing zaplanowano 4 lipca z Wiślanami z Kamienia.
1: Minęła 12, w tej godzinie mam dla Was kawałek od Darii Zawiałow, który w 2018 roku o mało nie zgarnął Fryderyka w kategorii utwór roku, ale ostatecznie statuetka trafiła do Corteza, więc trochę muzycznej historii też dla Was mam w tej godzinie. Bryska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: 100% polskich hitów, także rockowych. Gramy wam w Radiu SK2, to Urszula, a skoro już tak się przedstawiamy, to przed nami Kamil, czyli Nosel i jego wkrętka.
1: Nosel wkręca.
2: Ja telefonuję z centrali telewizyjnej, proszę pani, bo widzę, że tutaj nabyła pani drogą kupna od nas telewizor ostatnimi czasy i ktoś chyba opcji, proszę pani, tutaj nadzoru kamerowego nie wyłączył pani, za co bardzo panią przepraszam i teraz chciałabym, proszę pani, za pani pośrednictwem też to wyłączyć. Mogłaby pani?
3: A no tak, no.
2: Tak, i widzę, że tutaj, proszę pani, już panią podglądali ci chłopacy, którzy byli na drugiej zmianie, za co bardzo przepraszam i ja te opcje, proszę pani, podglądania ze strony telewizora muszę pani wyłączyć, a gdyby pani mogła kombinację na pilocie włączyć, no to byśmy, proszę pani, spróbowali to wyłączyć.
3: Pani co, ale to syn zainstalował, nie ja instalowałam, także ja się na tym
2: tak,
3: nie
2: znam. Tak, ale na zakładzie tutaj u nas, proszę pani, nie odinstalowali tego monitoringu, bo tam pani ma taką czerwoną kropkę od telewizora.
3: No, ja nie widzę kropki żadnej czerwonej na telewizorze.
2: Momencik, niech pani podejdzie do tego telewizora.
3: No, proszę bardzo, jestem.
2: Moment, widzę panią, w okularach pani jest, a pokój jest taki zielonkawy.
3: Matko bosko, no powiedz jaj.
2: Nie, ja panią bardzo przepraszam, to powinno być dopilnowane, zwłaszcza na rynek europejski, bo na rynek, proszę pani, zachodnioamerykański, to akurat nie sami się sobie wyłączają, a na europejski, no.
3: To jak można było mnie pozwalać? No szlak mnie zaraz trafi.
2: Nie, proszę pani, ja pani obiecuję, że to nigdzie indziej nie trafi, proszę pani, tylko będzie wewnątrz w firmie, proszę pani, spokojnie. I dlatego też dzwonię, żeby to pani wyłączyć. Gdyby pani mogła kombinację, proszę pani, spróbujemy, czy u pani to zadziała.
3: Mam go włączyć? Mam włączyć telewizor,
2: niech pani włączy telewizor, tak, niech pani włączy.
3: Dobra, no jest.
2: Będziemy robili kombinację z nadzieją taką, że ta kombinacja zadziała u pani, bo wie pani, odległość też może robić swoje. A gdyby pani mogła teraz kombinację 5-0-5.
3: No jest, no.
2: Co pani widzi na telewizorze? Coś pani wyskoczyło?
3: Nie, ten kanał.
4: Nie,
3: następny.
2: A widzę tam jakaś jeszcze jedna osoba się zjawiła. Dalej panią widzę. No kurde, to nie działa.
3: To jest syn obok. Stań się tam.
2: Dobrze, ostatnią kombinację, proszę pani, zróbmy. 4-0 niech pani wklika.
3: Ale jest program, cały czas idzie.
2: No, bo to ma iść, bo to pilotem pani musi wyłączyć.
3: Tak, 4-0. No, pisałam. I program następny pisze.
2: No i widzi pani, już mam teraz ciemne. Nie widzę już pani. Dobrze, wyłączyliśmy to, na całe szczęście.
3: Aha, dobra, czyli mnie

0: Pani już nie widzi.
1: Już teraz widzę czarną plamę, proszę pani.
0: Czyli widzieli mnie w piżamie.
1: No tak, i nawet tam pani chyba coś jadła jeszcze.
0: Ja pierdolę, śniadanie.
1: Proszę pani, to ja może przyłączę do Krzysztofa, to on pani wszystko wyjaśni.
2: Została wkręcona w Radio SK. Chyba.

Dzisiejsze wehikuły czasu mają wędkarski podtekst, bo tak jak Izabela Trojanowska kocha wędkarstwo, tak i z rybką wiele wspólnego ma przebój Krzysztofa Krawczyka, który dla was przygotowałam. I już tłumaczę, przy powstawaniu piosenki autor tekstu najpierw spisuje sobie tak zwaną rybkę, czyli ciąg totalnie przypadkowych słów, które pasują akurat do rytmu tegoż utworu, potem tekst jest poprawiany. No w tym przypadku przez pomyłkę rybka została wysłana do Krzysztofa Krawczyka, który od razu wszedł do studia i ją nagrał. No i wyszedł z tego potężny hit. Byle było tak przed nami w Radiu SK2.

i Artura Rojka czekali na te wieści co najmniej od 2020 roku, czyli od premiery jego ostatniego albumu. We wrześniu ma się ukazać krążek Chciałbym urodzić się, żeby latałem, a na nim ta oto nowość w objęciach już teraz w Radiu SK24.

0: Kelly.
1: No w tym roku pana Artura na koncertach męskiego grania nie zobaczymy. Jak wiadomo, artysta przed laty mocno angażował się w tenże projekt, ale w sumie co się dziwić, przed nim premiera płyty i jego własna trasa koncertowa. Przypomnę, start trasy męskiego grania już w ten weekend, tradycyjnie w Żywcu. A wy możecie zgarnąć u nas podwójne karnety na to wydarzenie. Szczegóły po godzinie 17 u Kingi Barygi. Warto zostać z Radiem SK2.
2: SK2.
3: Autopromocja.
4: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
5: Sławek, co mówiłeś?
4: No mówię, że zawsze byłem mocny.

0: Strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theme, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
11: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
12: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
2: I po reklamie.
15: Najlepsze polskie hity.
16: Polskie hity.
15: SK2. SK2.

0: Każdy, kto będzie budował w ten weekend zamki na piasku, no temu ja zazdroszczę po prostu. Bardzo chętnie by się pojechało gdzieś nad morze, szczególnie jeżeli widzę na mapach pogodowych, że prawie 40 stopni upału na terenie miast ma być właśnie weekend. Rozsądnie korzystajmy z tego słońca, z odpoczynku. Lady Punk, zamki na piasku. Gramy wam tuż przed godziną 13 na antenie Radia SKA2. Zbliżają się newsy, te punktualnie o 13.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. IDD

0: Marek, szefowa cię prosi.
1: Potem.
0: A teraz co robisz?
1: Walczę z potem.
0: Zrób to skutecznie.
1: Ale jak?
0: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
2: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
0: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
3: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Kaufland jest. I po reklamie.
11: Dziś w Stalowej Woli zapowiada się naprawdę przyjemne popołudnie. Słońce będzie nam towarzyszyć przez większość dnia, a temperatura osiągnie 26 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu. Wieczorem możemy spodziewać się nieco

0: Więcej chmur, ale słońce nadal będzie się przebijać, a termometry wskażą 25 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.
1: Jest 13. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. To już pewne, prezydent Wołodymyr Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Ukraińska premier Julia Sfyrydenko oświadczyła w internetowym wpisie, że to ona będzie przewodniczyła delegacji na konferencji dotyczącej odbudowy jej kraju po wojnie. To efekt ostatnich napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Premier Donald Tusk zaznacza, że konferencja się odbędzie, a on nie będzie podsycał napięć.
2: Niezależnie od tego, jaka delegacja przybędzie do Gdańska, my swoją robotę wykonamy. Przygotowaliśmy 200 porozumień i umów, w tym wiele jest umów bezpośrednio polsko-ukraińskich.
1: Konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał zarzuty. Dożywocie grozi 49-latkowi, którego po

0: Mężczyzna odpowie za zabójstwo teścia i usiłowania zabicia teściowej. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystun. Ustaliłeś, że mężczyzna nie miał niebieskiej karty, ale jego żona kilkakrotnie uciekała z domu po awanturach. Podobnie było w piątek przed tragedią, kiedy schowała się w pobliskim domu swoich rodziców. Jak zabójca wszedł do budynku?
1: Do środka dostał się, wybijając okno. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Uderzył go kilka razy nożem, a potem zadał cios teściowej. W tym czasie żona wybiegła z domu i schowała się w pobliskich zaroślach. Zabójca nie mógł jej znaleźć, następnie wsiadł na hulajnogę i uciekł. Po zgłoszeniach od sąsiadów, którzy widzieli go w okolicy, policjanci otoczyli teren i zatrzymali 49-latka w pobliżu jego domu. Nie stawiał oporu, był wycieńczony i od razu przyznał się do zabójstwa.
0: Szkolenia, zwiedzania, a nawet sparing z młodzieżowymi drużynami smoków. Zgrupowanie w Akademii FC Porto. Taka nagroda czeka na zwycięzców trzeciej edycji turnieju z Orlika na stadion. Mowa o największym turnieju piłki nożnej dla młodzieży w Polsce. Rejestracja drużyn trwa tylko do końca czerwca.
2: SK2 News. Stalowa Wola.
3: Emanuela Kwaśniak. Modernizacja linii kolejowej PADE w Sandomierzy trwa, ale nowych pociągów regionalnych na razie nie będzie. Samorząd województwa podkarpackiego nie ujął ich w przetargu. Na nowe połączenia m.in. przez Stalową Wolę poczekamy prawdopodobnie do 2032 roku. Stalowa Wolska Biblioteka zaprasza do wakacyjnego book crossingu Zaczytane Wędrowanie. Do 21 sierpnia w Bibliotece Głównej można zostawić przeczytaną książkę i zabrać inną na wakacje. Warto dołączyć do niej krótką wiadomość dla kolejnego czytelnika.
4: Jak ktoś trzyma ze Skąd Dwa, to tylko zyskuje, między innymi chociażby zaproszenia na festiwal Męskie Granie. Tak a propos, nasłuchujcie, bo nie wiecie, kiedy zdarzy się taka okazja, że będzie można po nie sięgnąć. A w tej godzinie sięgniemy na pewno po tegoroczny hymn Męskiego Grania. Nareszcie to będzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, ale też w tej dziesiątce Wiktoria Kida, Perfekt. I teraz na początek Kasia Kowalska, Nobody, Rafał Adamczak. Dzień dobry.
5: Bez reklam. Jeden po drugim.
2: Teraz gra

0: wiecie, czym pachnie mi ten hit? Pierwszym tańcem weselnym. Też macie takie skojarzenia? No to piąteczka. Paula od dziś w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity. Za chwileczkę Papa Dance i na Story 20 po pierwszej.
1: SK, Karniaki K.
2: Strzel i wygraj w SK2.
0: A dzisiaj rano u Wajdy Jarząbka, no udało się, moi drodzy, bo Justyna tak strzeliła, że od razu trafiła. Jakie słowo by...

0: Za chwileczkę Papa Dance i na Story 20 po pierwszej.
1: SK Karniaki K.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: A dzisiaj rano u Wajdy Jarząbka, no udało się moi drodzy, bo Justyna tak strzeliła, że od razu trafiła. Jakie słowo?
3: Stole, tak?
4: Tak.
3: Jesteś tego pewna na 100%?
4: Tak.
3: No dobra, to mi nie pozostaje nic innego. Jak ogłosić, Justyna, że... Jedziesz na Stadion Narodowy!
4: Super, super! Świetnie!
0: Justyna dołączyła do naszej jedenastki i faktycznie będzie z nami 4 lipca na naszym evencie SK Karniaki Cup na Stadionie Narodowym. Tam też Sławek Peszko. Będzie wielkie strzelanie, będzie niezła impreza z SK-ową ekipą w Lodży Wipowskiej. Do tego jeszcze, moi drodzy, dajemy każdemu tysiaka taki

0: można sięgnąć po 10 tysięcy złotych dodatkowe. Nieźle, co? No ale dobra, dzisiaj już do 11 dołączyła Justyna, jak słyszeliście, a to znaczy, że mamy kolejną zagadkę Sławka Peszki, w której znowu jest wygwizdane jedno słowo i waszym zadaniem jest odgadnąć, co to za słowo. Jutro rano znowu do kogoś zadzwonimy, a zagadka czeka chociażby na sk2.pl, chociaż ja teraz wam ją zagram. Posłuchajcie, możecie bawić się w typowanie, jakiego słowa w tej zagadce Sławka teraz brakuje.
1: W życiu najważniejsze są trzy rzeczy. Dobry humor, święty spokój i pełna...
0: A? No właśnie! Co tam było wygwizdane? Tak to rozpracujcie, pomyślcie troszeczkę i zgłaszajcie się na sk2.pl. Tutaj możecie sobie w kółko słuchać tej historii, tej zagadki. Może wam coś przyjdzie do głowy, ale zgłaszajcie się koniecznie i sprawdzajcie szczegóły zabawy na sk2.pl. Jutro od rana znowu dzwonimy. Halo, czemu tu nie gra to, co miało mi zagrać? Uwielbiam takie chochliki, ale że w dzień ojca mi takie rzeczy? No dobrze, to teraz mam nadzieję, że zagra.
2: SK Karniaki Kao.
3: Strzel i wygraj w SK2.
0: I tak się udało. Chyba nasz program emisyjny strzelił, ale jakiegoś focha tutaj przez moment. No to teraz już Papa Dance, proszę ruszyć nóżką, może biodrem, a może się ruszyć? Nie wiem, nie wnikam. 22 po pierwszej.

Niby najnowszy klip od Dawida Poczciar, bo taki tytuł nosi ten numer, ale to już numer bardzo dobrze znany i lubiany, bo takie wam gramy. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, 29 minut po godzinie 13, ale gramy też nowości, na które warto zwrócić uwagę i po które bardzo chętnie i bardzo ciekawi sięgamy i wam je przedstawiamy. Teraz właśnie taka nowość u nas w SK2, Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. No, miło zagrać piosenkę, kiedy tak naprawdę dopiero co za nami pierwszy dzień lata.

0: Nie jest kilka czynników, które powodują, kiedy je słyszymy, że wdychamy sobie, ach, ten Warius Manx. To wokal Kasi Stankiewicz, to wokal też, to nie, nie, nie wokal, to dźwięk saksofonu, zdecydowanie to miałem na myśli, ale tak, tak się rozmarzyłem przy okazji tego numeru, jakże kultowego, ten sen, że właśnie tak się potem ze mną dzieje. Warius Manx i ten sen to finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2, a za chwilę Kasia Sienkiewicz, nie sama, bo z bratem Jackiem i całą kompanią, czyli będzie kwiat jabłoni.
1: Autopromocja.
2: Skaliste wybrzeże Chorwacji? Czy piaszczyste plaże nad Bałtykiem?
3: Latem to Polska jest najfajniejsza.
2: Zgłoś się na sk2.pl i wygraj weekend w najpiękniejszych zakątkach Polski.
3: Pięciogwiazdkowe hotele czekają na ciebie.
2: Polska jest najfajniejsza.
3: Lato na wypasie tylko w SK2.
4: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
11: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?

0: dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
11: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
14: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: I po reklamie.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Polska 2, bo u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 14. Jak komuś dzisiaj gorąco, to pewnie ucieka się do różnych sposobów, żeby się chociaż odrobinę ochłodzić. Jednym z takich sposobów mogą być przydatne kostki lodu, czy to do picia, czy też może do, nie wiem, jakichś chłodnych, zimnych okładów. Ale skąd w ogóle wzięły się kostki lodu? To wam opowiem po godzinie 14, skąd to się wzięło. Po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów, jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Energofarm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
14: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
17: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
19: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
20: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99 zł. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Stalowej Woli szykuje się przyjemne popołudnie. Słońce przejmie kontrolę nad niebem, a temperatura wzrośnie do 26 kresek. Wiatr będzie łagodny, więc nie musimy się obawiać żadnych gwałtownych podmuchów. Wieczorem termometry nadal pokażą około 26 stopni, co zapewni nam komfortowe warunki. Jutro również zapowiada się słonecznie, a temperatura może sięgnąć nawet 28 kresek. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
24: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
1: Jest 14. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Wołodymyr Zełenski powinien przyjechać do Gdańska. Tak wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentuje decyzję ukraińskiego prezydenta. Ostatecznie to nie on, a szefowa rządu będzie stała na czele delegacji w czasie konferencji dotyczącej odbudowy kraju po wojnie. Jest to efekt napięć na linii Warszawa-Kijów i odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego. Zdecydował o tym prezydent Karol Nawrocki, ponieważ jednej z ukraińskich jednostek nadano imię bohaterów UPA. Wicepremier Kosiniak-Kamysz nie ukrywa rozczarowania postawą Wołodymyra Zełenskiego.
2: Jest współorganizatorem i współzapraszającym. Przez swoją decyzję dzisiaj nie przyjeżdża na tę konferencję. My zrobimy wszystko, żeby efekty dla Polski budowy bezpieczeństwa i współpracy z Ukrainą były jak najlepsze.
1: Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w Gdańsku w czwartek. W środę cena benzyny nieco niższa, diesel bez zmian. Litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 97 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Warunki są spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. Ministerstwo Energii zapowiada koniec programu ceny paliw niżej, a wprowadzono go, by zrekompensować nagły skok cen ropy w związku z wojną w Ukrainie. W związku z wojną w Iranie. Minister energii Miłosz Motyka przyznał, że program spełnił swoje zadanie.
7: Uważaliśmy w resorcie energii $80 za baryłkę i niżej oraz cena diesla poniżej $1000 za tonę. To jest ten moment, kiedy możemy mówić o odchodzeniu od działań osłonowych i one zaszły.
1: W obecnym kształcie program ma obowiązywać do końca czerwca. Liczył ponad 230 cm długości i ważył prawie 100 kg. Gigantycznego suma na stawach w Starym Sączu złowił nasz słuchacz pan Arek.
23: Hol trwał około 40 minut, holowałem go blisko 400 metrów do brzegu. Ciężko było, no jestem bardzo szczęśliwy, zadowolony.
1: Ryba, co najważniejsze, trafiła z powrotem do stawu.
25: SK2 News. Stalowa Wola.
26: Emanuela Kwaśniak. Rozbudowa drogi wojewódzkiej 872 między Nową Dębą a Niskiem wchodzi w końcowy etap. Na odcinku Nowa Dęba-Krzątka trwają już prace wykończeniowe. O postępie robót w kierunku Niska mówi Joanna Szarata, rzecznik PZDW.
27: Wykonawca kontynuuje roboty. Od układania nawierzchni, przez roboty brukarskie, umacnianie rowów, jak również przebudowy kolizji. Realizowane są dwa ronda, w Nisku i w Przyszowie. Zakończono budowę 18 przepustów.
26: Całość ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku.
28: 2,5 minuty po godzinie 14, jeżeli się chłodzić, to czym? Lodem oczywiście. Można kostki lodu dodawać do napojów, można też... No, a to już pewnie wy wiecie, co można. W każdym razie, skąd się w ogóle wziął taki pomysł, że lód w kostkach, kostki lodu i tym podobne, o tym opowiem, skąd to się wzięło. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, jestem przygotowany. Będzie Sylwia Grzeszczak, będzie duet Kuba i Kuba, na początek Lambery i Ostatni Most. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Myślicie, że jak pójdziecie na koncert Krzysztofa Cugowskiego albo Budki Syfera, to usłyszycie takie tango? Teraz? Mówię o tych koncertach, które obecnie grają. No, to próbujcie, próbujcie. No tak się porobiło, co zrobić, ale hit wielki. Najlepsze polskie hity gramy w Radiu SK2 i Budka Suflera i takie tango w tej dziesiątce hitów jeden po drugim już za nami. Za chwilę Oskar Cyms, co noc, 17 po drugiej na zegarkach, ale miało być teraz o tych kostkach lodu.
1: Skąd to się wzięło?
0: Jeżeli łapiecie się za głowę, bo myślicie, że kostki lodu były z nami od zawsze i to w ogóle bardzo prosta sprawa, okazuje się, że wcale tak nie było. Przez większość historii ludzkości zdobycie lodu było prawdziwym luksusem. Wyobraźcie sobie, że nawet jeszcze w XIX wieku lód wycinano zimą z zamarzniętych jezior i rzek, a potem przechowywano w specjalnych lodowniach wyłożonych trocinami. W Polsce i wielu innych krajach był to normalny sposób chłodzenia żywności. Przełom nastąpił wraz z rozwojem sztucznego chłodnictwa pod koniec XIX wieku. Zaczęły pojawiać się pierwsze maszyny do produkcji lodu, ale kostki lodu w domach upowszechniły się dopiero w XX wieku razem z lodówkami. W 1933 roku pewien Amerykanin opatentował metalową foremkę z ruchomymi przegródkami, dzięki której można było łatwo wyjąć kostki. To rozwiązanie stało się przodkiem dzisiejszych pojemników na lód, a ów Amerykanin to Lloyd Grove Kaufman. Później producenci lodówek zaczęli montować automatyczne kostkarki i od tego momentu lód w kostkach stał się codziennością na całym świecie. Dzisiaj powstają nawet specjalne kostki o różnych kształtach. Od kuli po gigantyczne sześciany do drineczków, wiadomo, bezalkoholowych. A jak się okazuje, największym producentem lodu w kostkach na świecie są restauracje fast foodowe. Badania w Stanach wykazały, że niektóre lokale zużywają więcej lodu niż napojów, a na przykład przeciętny Amerykanin zużywa rocznie ponad 180 kg lodu, czyli więcej niż waży dorosły niedźwiedź brunatny. To porównanie z niedźwiedziem to chyba nie do końca trafione, co?
1: Skąd to się wzięło?

0: 27 po drugiej to jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity. Robert Gawliński, Nie stało się nic. 23 czerwca w kalendarzu, Dzień Ojca, więc mam nadzieję, że te najlepsze polskie hity, które gramy, są też ulubionymi polskimi hitami waszych ojców. Mam nadzieję, że każdy poczciwy ojciec słucha SK2, że podoba mu się na przykład, no nie wiem, albo granie Roberta Gawlińskiego, a może synu Wiktorii zespołu Jam.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Bo Sen of Victory to jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów zespołu Jam, jednocześnie jedna z chyba najpiękniejszych polskich ballad. Ta piosenka pochodzi z albumu Zemsta Nietoperzy, to był rok 1987. Do dzisiaj uznawana jest za jeden z hymnów polskiego rocka. Autorem tekstu był lider grupy Ryszard Riddle, który stworzył utwór pełen symboli i metafor. Chociaż wielu słuchaczy przez lata próbowało odczytywać tekst bardzo dosłownie, sam wokalista tłumaczył, że Victoria nie jest konkretną kobietą. Tu nie chodzi o kobietę, to raczej symbol wolności, marzeń, takiego lepszego życia, czyli czegoś, do czego człowiek nieustannie dąży. W czasach PRL-u taki przekaz bardzo trafiał do ludzi, którzy marzyli o większej swobodzie, możliwości decydowania, krótko mówiąc, o takim dobrym własnym losie. Muzycznie utwór łączy charakterystyczne dla Jamu bluesowe brzmienie z taką rockową energią. Refren śpiewany jest do dziś na koncertach przez kilka pokoleń fanów, a Sen of Victory regularnie pojawia się we wszelkich możliwych zestawieniach najważniejszych polskich piosenek wszechczasów. No właśnie, jeżeli pojawicie się na koncercie Jamu i pojawi się Sen of Victory, na pewno będzie śpiewać i ojciec, i syn, i córka, i matka. To wiele pokoleń, o których wspominałem. Więc teraz róbcie głośniej, bo jak lubicie tę piosenkę, no to możecie sobie pośpiewać. Ja wam w wehikule czasu ją teraz przypomnę. Jam, Sen of Victory.

0: 23 minuty, będzie 15, Roxana Węgiel, Anyone I Want To Be w Radiu SK2. Tutaj Roxy śpiewa, że życie to nie tylko czerni i biel, ale życie to nie tylko wielkie hity, te kultowe, ale to też hity, które wam gramy, a dopiero mogą stać się wielkimi hitami. To nowości. W zeszłym tygodniu odwiedził nas duet Dawid Kwiatkowski i Margaret i oni piękną piosenkę o miłości nam przynieśli. Później cię opowiem. To jest nowość na naszej playliście w Radiu SK2 i ten numer już teraz w waszych uszach.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Później ci opowiem, Dawid Kwiatkowski i Margarety na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Coś mi się wydaje, że kwestią czasu jest, kiedy ten numer będzie numerem jeden w gorącej polskiej dwudziestce, a najnowsze notowanie w najbliższy piątek. I to wy decydujecie o tym, co na którym miejscu dokładnie. Ostatnia pierwsza trójka to na trzecim były moment od Kasi Sienkiewicz, na drugim nie ma miejsca jak dom od Mroza, a pierwsze miejsce to sezon od Dawida Podsiadło. Ale co ja tam wam będę mówił? Posłuchajcie.
1: Autopromocja.
2: Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
3: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek.
4: Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś.
3: Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach.
4: Zagłosujcie na sk2.pl.
2: Gorąca polska dwudziestka.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
2: Zakochaj się w polskiej muzyce.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
9: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
10: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości, design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
11: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
12: Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
13: Zdobądź wymarzony zawód. Wybierz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku. W technikum kształcimy w zawodach technik, elektryk, energetyk, elektronik, informatyk, mechatronik, automatyk, robotyk, programista, technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, ekonomista, technik reklamy, technik organizacji turystyki. Zapraszamy także do szkoły branżowej pierwszego i drugiego stopnia. www.rcez-nisko.pl.
14: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
15: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują Twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Zwykle

0: To Stanisław Sojka i Tolerancja w Radiu SK2. O 15 będą najświeższe newsy. Potem rozpoczynamy kolejną godzinę z najlepszymi polskimi hitami. Na jej otwarcie Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny. Nie kłam, że kochasz mnie. Ale też po 15 kolejny finał naszej zabawy wakacyjnej. Polska jest najfajniejsza. Do zgarnięcia w piątek będzie pobyt w hotelu dr Irena Ewis Polanica Zdrój. A w ogóle przez cały czas trwania naszej zabawy czeka mnóstwo fajnych hoteli w Polsce, gdzie możecie odpoczywać i spędzać wakacje dzięki nam, dzięki SC2. Zestawy kosmetyków też czekają, więc na co wy macie czekać? No na nic. Wchodźcie na sk2.pl i tam się zgłaszajcie do zabawy. Może już za chwilę na antenie SK2 się usłyszymy.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: W Stalowej Woli popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 26 kresek, a słońce będzie dominować nad chmurami. Wiatr jedynie delikatnie powieje, co sprawi, że nie odczujemy żadnych gwałtownych zmian. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na samopoczucie. Jutro również czeka nas słoneczna aura z temperaturą sięgającą 28 stopni. Warto przygotować się na kolejny ciepły dzień. Najświeższe newsy pogodowe w SC2 w Stalowej Woli za godzinę.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Jest 15. News SK2, Jakub Koniaczkowicz. Na początek tragiczny wypadek na Śląsku. W miejscowości Brynek w powiecie tarnogórskim na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się dwie osoby.

0: Grabówki. Kierujący pojazdami zginęli na miejscu, ranne zostały 3 osoby, w tym 2 dzieci. Trwa ustalanie przyczyn wypadku, mówi Kamil Kubica z policji w Tarnowskich Górach.
1: Śmierć poniosła 29-letnia mieszkanka Tworoga, a także 37-letni mieszkaniec Zabrza. Do szpitala przytomne trafiły pasażerki pojazdu. Były to dziewczynki w wieku 5 i 11 lat oraz 38-letnia pasażerka.
0: Na miejscu pracuje prokurator, droga jest zablokowana, policja kieruje na objazdę. Echa afery w Szpitalu Południowym. Wstępne wyniki kontroli NIK-u potwierdzają nieprawidłowości w placówkach medycznych. Pod lupę wzięto czas pracy lekarzy i tak zwane kominy płacowe. Kontrola pokazała, że w jednej z wojewódzkich stacji pogotowia medyk przepracował 488 godzin. W ciągu miesiąca to prawie 17 godzin na dobę, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu chce, aby rekomendacje przygotowali teraz ministrowie sprawiedliwości i zdrowia.
2: Tak, aby przede wszystkim uniemożliwić wykorzystywanie i żeby znaleźć jednak sposób na sankcje wobec tych, którzy odpowiadają za sytuację, w której ktoś, kto jest ustosunkowany, może bez kolejki korzystać z publicznej ochrony zdrowia.
0: Sondaż Instytutu Badań Polster dla Superekspresu wskazał, że respondenci winą za sytuację w Szpitalu Południowym obarczają głównie dyrekcję placówki. Wskazało tak 40% pytanych. Choć oficjalnie jeszcze się nie zaczęły, to część z nas myślami jest już na wakacjach. O plany na lato zapytaliśmy mieszkańców Szczecina.
3: Nad morze, w góry, objazd po krajach bałtyckich, więc zarówno będę od strony naszej, jak i od strony fińskiej.
4: Nie mam pracy.
5: A ja do Włoch lecę.
6: Mam ranczo swoje w lesie i właśnie jedę po samochód.
0: Oficjalnie wakacje rozpoczną się już w piątek.
7: SK2 News. Stalowa Wola.
8: Emanuela Kwaśniak. Podkarpacie przeznacza w tym roku 300 tysięcy złotych na ratownictwo wodne. Środki trafiły do bieszczadzkiego WOPR, rejonowego WOPR w Tarnobrzegu i rzeszowskiego WOPR. Ratownicy zapewnią dyżury i patrole na najważniejszych akwenach regionu. Do 30 czerwca trwa nabór do rezydencji artystycznej Rewizja Rozwadów w Stalowej Woli. Program skierowany jest do studentów i absolwentów kierunków artystycznych i humanistycznych. Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i honorarium. Szczegóły na strefaspotkań.pl.
9: 2,5 minuty po godzinie 15 to SK2, Rafał Adamczak, dzień dobry. Polska jest najfajniejsza. Czy ktoś ma wątpliwość? Tak jednocześnie nazywa się nasza zabawa wakacyjna, do której już Was zapraszam. Zgłoszenie na sk2.pl, tam szczegóły. Zaraz w tej sprawie na pewno do kogoś zadzwonię i będą pytania. I trzeba odpowiedzieć na jak najwięcej w 30 sekund. Oczywiście pytań dotyczących Polski. Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny, Nie kłam, że kochasz mnie, tak muzycznie zaczynamy, a potem MS Lowic i Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno.

0: wtorkowe popołudnie, a dokładnie mamy dzisiaj Dzień Ojca. Proszę o tym nie zapominać. 23 czerwca, 15 po 15 dokładnie. Dokładnie się złożyło. SK2, najlepsze polskie hity. Maciej Musiałowski i Flora już za nami.
1: Sponsorem konkursu jest Ziaja, producent kosmetyków w serii Sopot Sun.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
0: Wakacje zaczynają się za chwilę, wróciła już nasza kultowa wakacyjna zabawa. Kultowa zdecydowanie, bo już tam towarzyszy i w zeszłym roku, i teraz mamy kolejny. Polska jest najfajniejsza. Chodzi o to, żeby wykazać się wiedzą w temacie Polski i odpowiedzieć na jak najwięcej pytań w 30 sekund pytań dotyczących Polski. I odpowiedzieć dobrze. Na tym to polega. Wczoraj próbowała Joanna. Odpowiedziała na 8 pytań. 7 odpowiedzi było dobrych, 1 zła. I ten rekord Joanny jest do pobicia. Dzień dobry, Arku. Ty będziesz dzisiaj próbował. Myślisz, że uda się? Jest to do zrobienia?
3: Tak, myślę, że jest do zrobienia.
0: Ale jeżeli chodzi o twoje uwielbienie do Polski, to ty się zachwycasz Podlasiem, z tego co widzę, co nam napisałeś na sk2.pl. Podlasie to jest twój dom, czy ty tam bywasz turystycznie? Jak to wygląda?

0: Będziesz dzisiaj próbował. Myślisz, że uda się? Jest to do zrobienia?
1: Tak, myślę, że jest do zrobienia.
0: Ale jeżeli chodzi o twoje uwielbienie do Polski, to ty się zachwycasz Podlasiem z tego, co widzę, co nam napisałeś na sk2.pl. Podlasie to jest twój dom, czy ty tam bywasz turystycznie? Jak to wygląda?

0: Jeżeli się okaże, że w tym tygodniu będziesz najlepszy, czego ci oczywiście z całego serca życzę, to w piątek hotel dr Irena Eris, Polanica Zdrój, stoi otworem, może dla ciebie, albo dla kogoś, kto faktycznie w tym tygodniu okaże się najlepszy. No to co, chyba jednak czas wziąć się za bary z tym wyzwaniem. Pytania czekają, zegarek czeka, 30 sekund, pamiętaj, musisz odpowiedzieć na jak najwięcej pytań dotyczących Polski. Pytań nie przeskakujemy, nie wracamy, idziemy zawsze do przodu, odpowiadasz tak lub nie, pytania są zamknięte, czas mierzymy od momentu, kiedy skończę czytać pierwsze pytanie. Czy to jest jasne?
1: Tak jest.
0: No dobra, Arku, w takim razie zaczynamy. Czy w Polsce obowiązuje zakaz jedzenia w miejscach publicznych?
1: Nie.
0: Dobrze. Czy Maja Chwalnicka otrzymała w tym roku tak zwaną wściekłą kartę do Wimbledonu?
1: Tak.
0: Źle. Czy w tym roku można strzelić karniaka na narodowym zespławkiem Peszko i SK2?
1: Tak.
0: Dobrze. Czy Polska była jednym z założycieli Unii Europejskiej?
1: Nie.
0: Dobrze. Czy w Polsce obchodzimy Dzień Niepodległości 3 maja?
1: Tak.
0: Źle. Czy w Polsce są góry wyższe niż 3000 metrów?
1: Nie.
0: Dobrze. A, czas się akurat skończył. Arku, tam z tą Mają Chwalińską to było pytanie trochę podchwytliwe. Zapytałem, czy otrzymała wściekłą kartę. Ona otrzymała dziką kartę. Tak, to było dokładnie, jeżeli chodzi o Dzień Niepodległości, no to w Polsce 11 listopada. 11 listopada. Podliczamy, odpowiedziałeś na 1, 2, 3, 4, 5, 6 pytań. 4 odpowiedzi dobre, 2 złe. Ale bardzo proszę, no to jest gorszy wynik już u Joanny, ale mam nadzieję, że drogi Arku się teraz nie zasmucisz jakoś specjalnie tym. Tym bardziej, że mam dla ciebie, uwaga, zestaw kosmetyków Ziaja z serii Sopotsan, Gdynia, no i masło kakaowe na słoneczne wakacje. Więc mój drogi, na tym Podlasiu te kosmetyki myślę, że się sprawdzą, a do tego cały czas jeszcze możesz próbować w naszej zabawie. Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i udowodnimy, że Polska jest najfajniejsza, chociaż i tak to robimy. Dziękuję ci pięknie, do usłyszenia, dobrego dnia i fajnych wakacji życzę.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki. Cały czas na prowadzeniu mamy w takim razie Joannę, moi drodzy. Przypomnę, 8 odpowiedzi, 7 dobrych, 1 zła. Sytuacja może się zmienić. Finał tygodnia w najbliższy piątek, a wy sprawdzacie szczegóły zabawy na sk2.pl i tam do tej zabawy się zgłaszajcie.
2: SK2. Polska jest najfajniejsza.
3: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor Ziaja, producent kosmetyków serii Sopot Sam.

0: Gość, który potrafi w dostarczaniu atrakcji, dał nam nowe hity w ostatnich tygodniach. Właśnie ten sezon, ale też na błysk padło nam w uszy i daje też koncerty w ramach trasy obrotowy Tour. Dawid Porciadło, absolutny mistrz. To są najlepsze polskie hity. To jest SK2, a na zegarkach już tylko 29 minut. Brakuje do godziny 16. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Ewakuacja 400 osób i dwugodzinny paraliż lotniska w Pyrzowicach. Powodem bagaż zostawiony bez opieki na pierwszym piętrze. To już druga taka sytuacja w tym miesiącu.
2: Każdy porzucony bagaż wymusza reakcję służb ochrony, co najczęściej skutkuje ewakuacją części pyrzowickiego lotniska i opóźnieniami.
1: Zaznacza Piotr Adamczyk, rzecznik lotniska w Pyrzowicach. Pozostawienie bagażu bez opieki na parkingu lub terenie terminali grozi mandatem w wysokości 500 zł. 29-latek ostrzelał z wiatrówki okno mieszkania w Kluczborku w województwie opolskim. Usłyszał już zarzuty, grozi mu do 5 lat odsiadki. W środku byli wtedy ludzie, na szczęście nikomu nic się nie stało. Policjantom udało się namierzyć mężczyznę dzięki nagraniom z monitoringu. Mężczyzna przyznał się do winy. Umówienie wizyty lekarskiej bez wiszenia przy słuchawce. Od sierpnia będzie można umówić się online na

Pierwszą wizytę do kolejnych specjalistów to m.in. wizyty u lekarza chorób zakaźnych, chorób płuc czy endokrynologa. Łącznie zakres centralnej e-rejestracji rozszerzy się o 8 kolejnych świadczeń.

A dzisiaj to górą chyba wszyscy ojcowie, co? Bo to Dzień Ojca, 23 czerwca. Golec Orkiestra, BDS i Gromi w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity, 18 minut do godziny 16. Ja nie chcę, tatuś dzisiaj wszystkie mecze obejrzy, nawet w nocy, jak da radę. Może nie upominajmy się o telewizor w takich wrażliwych momentach, tym bardziej, jeżeli tatuś kibicem jest. A może taki porządny tatuś kibic powinien znaleźć czas na to, żeby pokopać dzisiaj w piłę z pociechami? Nie wiem, tak rzucam te wszystkie rozwiązania, no bo wiadomo, że fajny tata to... Ciekaw jestem, jakbyście dokończyli to zdanie. Jeżeli chcecie, bardzo proszę, czekam na te wasze dokończenia, na głosówki wasze, na Messengerze SK2. Fajny tata to... O, i zaraz się przekonamy. A wyobraźcie sobie tak jeszcze na chwilę, wracając do tematyki meczów i tematyki mundialowej, że w samym sercu Toronto, w jednym z biurowców przy Wellington Street West... Jest złota rybka, nie, że ona tam mieszka, ale ktoś ją tam ma w akwarium. Rybka się nazywa uroczo Swim MVP, w nawiązaniu do piłkarza słynnego. I ona stała się prawdziwą sensacją, bo przepowiada wyniki mundialowych meczów. No, pewnego czasu jest taka moda, że zwierzaki te wyniki przepowiadają, ale ta rybka zachwyca skutecznością. Ta skuteczność sięga aż 80%. I teraz mieszkańcy Toronto i turyści z całego świata z zapartym tchem śledzą kolejne prognozy niezwykłej wyroczni. Swim MVP, tak nazywa się rybka. Może gdzieś w sieci można ją odnaleźć i sprawdzić typowania.

0: Ja nie wiem, czy można się sugerować w jakikolwiek sposób tymi typowaniami, ale jeżeli skuteczność 80%, to taki wynik mówi chyba sam za siebie. Ciekaw jestem, czy to przypadek, czy może tam jest coś, nad czym powinni pochylić się naukowcy?
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak?

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
3: Już dziś w KFC czeka na ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autoród Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajq.pl.
10: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
11: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz

0: i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
1: To będzie ostatnia reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: To Daria Zawiałow tak nas trochę zaczepia muzycznie, śpiewając Hej Hej w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Kolejne będą już po godzinie 16, zaraz po najświeższych newsach. Damy m.in. Ania Dąbrowska, ale też drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Tak to się w tym roku poukładało. Tańczę. Ten numer wam zagram. Przy okazji pamiętajcie, że w SK2 mamy dla was mnóstwo biletów na tegoroczny festiwal Męskie Granie. Te bilety będą do zdobycia, właściwie już są do zdobycia w SK2. A kiedy dokładnie i jak? Ha! Nasłuchujcie, żebyście tego momentu nie przeoczyli, bo na pewno was zaskoczymy. A gdyby ktoś na Jarząbka czekał, on po 16 też będzie.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Avatar Ogień i Popiół już w najbliższą środę w Disney Plus.
1: Ten świat to coś więcej niż widać gołym okiem.
0: Porywający spektakl nagrodzony Oscarem.
2: Wcale się nie poddają!
3: Właśnie tak, nigdy się nie poddają!
0: Epicka wizja Jamesa Camerona. Ponad 2 miliony widzów w polskich kinach.
4: Ogień zszedł z boczem góry.
0: Avatar Ogień i Popiół.
3: Dajemy do walki!
0: Oglądaj już w najbliższą środę w Disney Plus. Szczegóły na disney.com.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
7: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
8: W Stalowej Woli wtorkowe popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Na niebie pojawi się tylko kilka chmur, a temperatura osiągnie aż 27 kresek. Powietrze będzie czyste, a ciśnienie pozostanie stabilne, co oznacza, że nie musimy się martwić o nagłe zmiany. Jutro także możemy spodziewać się kontynuacji dobrej pogody. Termometry pokażą maksymalnie 28 stopni, a słońce będzie dominować na niebie. Jeśli coś się zmieni w prognozach, na pewno damy Wam znać za godzinę.
7: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Jest 16. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nożownik ze świętokrzyskiej Mierzawy usłyszał już zarzuty w prokuraturze. 49-letniemu Dariuszowi R. grozi dożywocie za zabójstwo teścia i usiłowanie zabicia teściowej.
10: Podejrzany oświadczył, że częściowo przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, jednakże nie określając zakresu tego przyznania się, odnosząc się do zarzutu, nie przedstawił okoliczności.
9: Powiedział nam prokurator Tomasz Rurasz z prokuratury okręgowej w Kielcach. Śledczy złożyli już wniosek w sprawie aresztu tymczasowego. A według naszych ustaleń mężczyzna w ostatnim czasie leczył się i przyjmował leki psychotropowe. W dniu tragedii Dariusz R. ruszył za żoną, która po awanturze ukryła się w domu swoich rodziców. Swoją furię wyładował na teściu, który bronił dostępu do córki. Sprawcę, byłego policjanta, ujęto po kilkudniowej obławie. W Białym Dunajcu na Podhalu trwa wielkie sprzątanie po nawałnicy, która w poniedziałek zalała część miejscowości. Ponad 20 domów zostało podtopionych. W niektórych piwnicach było niemal metr wody i mułu.
11: Tu sofa do wyrzucenia, jedna, druga. Zamrażarka wysiadła.
12: Narzędzia też były zostawione, no nikt się nie spodziewał. 25 lat był spokój.
13: Zawilgł mnie to wszystko i ten prawie metr wody, nie?
12: Tam u sąsiadki trzeba iść, piec zalał całą kotłownię, bo miałem wkopioną piec chyba do wyrzucenia raczej.
9: Pracownicy gminy Biały Dunajec prowadzą teraz szacowanie strat zarówno u mieszkańców, jak i w infrastrukturze. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się dziś, ich faworytem zostałaby Koalicja Obywatelska. Wynika z nowego sondażu Instytutu Badań Polster dla Superekspresu. KO umacnia pozycję lidera, osiągając 34,1% głosów respondentów. To o ponad 1 punkt procentowy więcej niż pod koniec maja. Na drugim miejscu z wynikiem 26,17% pozostaje partia Prawo i Sprawiedliwość. Zaraz za nią Konfederacja, Wolność i Niepodległość, która może dziś liczyć na 13%, 13,93% głosów.
6: SK2 News. Stalowa Wola.
14: Emanuela Kwaśniak. Dziś Dzień Ojca. I to dobry moment, by przypomnieć, że ojciec ma prawo do płatnego urlopu po narodzinach dziecka. Na Podkarpaciu w pierwszych 4 miesiącach tego roku urlop ojcowski wykorzystało już

0: już blisko 2,5 tysiąca mężczyzn. Coraz więcej ojców sięga też po urlop rodzicielski. I jeszcze przypomnienie dla kierowców. W Tarnobrzegu zamknięty jest przejazd kolejowy w ciągu ulicy Bema. To w związku z remontami. Objazd wyznaczono ulicą Szlachecką i Aleją Warszawską. Utrudnienia do 10 lipca.
1: Fajny tata to? Ha, no właśnie, czekam na wasze głosówki. Między innymi ta od Patrycji wpadła.
2: Siema, siema. Fajny tata to obecny tata, zaangażowany i przede wszystkim kochający mamę dziecka i dzieci. Dzięki, pozdrawiam.
1: O, i tak pięknie i dumnie, Patrycja. A gdybyście wy chcieli w tym temacie, to zapraszam na sk2.pl. Na sk2.pl, tylko naszego messengera z głosówkami. Rafał Adamczak, dzień dobry.

Żeby nie było, na Messengerze czekamy na głosówki. A to już Ania Dąbrowska, Serce nie sługa. Później drugi, no tak się w tym roku poukładało, hymn tegorocznego męskiego grania. Tańczę. Wejściówki na męskie granie do zgarnięcia u nas w SC2, więc nasłuchujcie uważnie, to już 4 po 4.

0: Tak, wam gra SH2. Tylko najlepsze polskie hity. Kombi, sen się spełni. 13 po 16, 23 czerwca, dzień ojca w kalendarzu. I pytanie, fajny tata to? No, wpadają wasze głosówki, wpadają na naszego Messengera.
1: Hej, tu Lena. Najlepszy tata to oczywiście mój tata. Umie naprawić dosłownie wszystko i jeszcze dzisiaj zdał prawo jazdy na motocykl.
0: No,
1: pozdrawiam.
0: To nawet trochę tacie zazdrościmy, tylko teraz się zacznie szukanie ogłoszeń, szukanie motocykla. Ciekaw jestem, co na to mama.
2: Jarządek, prawdę ci powie.
3: Pytanie brzmi, czy kierowca ma prawo nie wpuścić albo wyprosić z pojazdu osobę, która coś je. No to sprawdźmy. Czy w komunikacji miejskiej można jeść i pić? Odpowiedź brzmi, to zależy. Obowiązujące w Polsce prawo przewozowe zezwala, aby to przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, to się dokładnie nazywa, samodzielnie wydawał regulamin

Odpowiedź brzmi: to zależy. Obowiązujące w Polsce prawo przewozowe zezwala, aby to przewoźnik lub organizator publicznego transportu zbiorowego, to się tak ładnie nazywa, samodzielnie wydawał regulamin

0: Napisane jest, co można, a czego nie można robić w pojeździe. Dlatego, aby się upewnić, czy możemy jeść w tramwaju albo autobusie, to należy zapoznać się z przepisami określonymi przez daną firmę. Warto to zrobić, bo co miasto to trochę inny przepis. W Krakowie czy w Warszawie na przykład nie można w pojazdach pić alkoholu i jeść rzeczy, które mogą zabrudzić innych pasażerów albo wnętrze pojazdu, a to oznacza, że jeść można, ale nie wszystko. Z lodami na pewno do takiego autobusu albo tramwaju po prostu nie wejdziecie. Inaczej jest w Gdańsku, gdzie jedzenie i picie w autobusach jest całkowicie zakazane, a przewoźnik tłumaczy to tym, że jedzenie może coś pobrudzić, albo samemu możemy się tym jedzeniem podczas jazdy zadławić. Mówiąc inaczej, co kraj, to obyczaj, dlatego sprawdź regulamin przewozów, tam na pewno ta sprawa jest wyjaśniona.
1: Jarząbek prawdę ci powie w Radiu SK2.
2: Więc sami słyszycie, z kabanosem w autobusie... To się nie może udać, ale na spacerze to już inna sprawa. A Jarząbek ze swoją kolejną prawdą powróci jutro po godzinie 16. To już ma nam, po to jesteś na świecie, a za chwilę Oskar Cyms. Niech mówią.

0: Carla Fernandez, więcej, to jest Karwata, są najlepsze polskie hity. Za chwilę będzie piękna kołysanka. Mało tego, kołysanka dla nieznajomej od Perfektu. Ale jako, że 16.30 już teraz na zegarach, to czas na skrót najważniejszych newsów w SC2, Jakub Konieczkowicz.
1: 10 lat więzienia grozi byłym policjantom i prywatnym detektywom. Lubelska prokuratura oskarżyła 6 osób o przekroczenie uprawnień. Ustalono, że w latach 2014-2020 w sposób nieuprawniony pozyskali informacje z policyjnych baz danych. Chodzi o sprawdzanie danych ponad 180 osób. Żaden z podejrzanych nie przyznał się do winy. Nagrzane samochody są śmiertelną pułapką. Jeśli w upalny dzień zauważamy dziecko lub zwierzę w zamkniętym samochodzie, sytuacja wymaga natychmiastowej reakcji.
2: Gdy widzimy, że życie lub zdrowie jest zagrożone, należy zgodnie z artykułem 26 kodeksu karnego wybić szybę. Mamy do tego pełne prawo, ponieważ działamy wtedy w stanie wyższej konieczności.
1: Tłumaczy Karol Kiłyk z warmińsko-mazurskiej policji. Wystarczy godzina, by w upalny dzień temperatura w zamkniętym samochodzie wzrosła nawet do 60 stopni. Do końca czerwca trwają zgłoszenia do turnieju z Orlika na stadion. To największy w Polsce turniej piłkarski dla dzieci i młodzieży. Zwycięzców będzie gościć Akademia FC Porto. Polscy piłkarze zobaczą, jak wygląda szkolenie, zwiedzą miasto i tamtejszy stadion, rozegrają też sparingi z młodzieżowymi drużynami smoków.

0: Tańcz, to jest propozycja od Bledki. Przy okazji nowość na naszej playliście w Radiu SK2, bo u nas najlepsze polskie hity. Bledka śpiewa, że jutro będzie nowy dzień, ale dzisiaj jeszcze cały czas Dzień Ojca mamy, 23 czerwca. Fajnie mówić o własnym tacie, mój przyjacielu, prawda? No właśnie, tak trochę a propos. Krzysztof Krawczyk i Goran Bregowicz za chwileczkę i mój przyjacielu będzie, czyli dawka energii dla tych, którym ta energia może przysiada po pracy. A jeszcze a propos ojca, pamiętajcie, że ojciec jest tak samo ważny jak matka, a jak matka wyjedzie, to nawet ważniejszy chyba.
1: Autopromocja.
2: Homary smażone na maśle? Czy dorsz z frytkami i surówką?
3: Latem to Polska jest

0: Na konkurs Polska jest najfajniejsza zaprasza sponsor. Ziaja, producent kosmetyków z serii Sopot Sam.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami. Bezpieczną przyszłość.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To Autorud Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc.

0: siadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko.

0: nowy D-Rock. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
1: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Książka już w księgarniach.
2: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
3: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew Autoród w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.modajq.pl.
4: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego

0: 2033 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bike. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bike. Wybór staje się prosty.
1: I po reklamie.

0: Nie sami zostali już z Kingą Barygą. Kinga się wami zaopiekuje po godzinie 17. Oczywiście też grając najlepsze polskie hity.
1: Reklama.
2: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
4: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także, jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
10: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Wieczorem w Stalowej Woli czeka nas przyjemna aura. Niebo będzie niemal bezchmurne, a temperatura utrzyma się na poziomie około 25 kresek. Wiatr powieje umiarkowanie, co sprawi, że wieczór będzie idealny na relaks na świeżym powietrzu. Jakość powietrza pozostanie w normie, więc nie musimy się martwić o zdrowie. Jutro również zapowiada się słonecznie, a temperatura wzrośnie do 28 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Stalowej Woli wiadomości.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Jest 17. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Służby w gotowości przed falą upałów. To informacja po odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Do Polski nadciągają wysokie temperatury. Od czwartku do soboty w niektórych regionach termometry mogą pokazać blisko 40 stopni. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Gdzie i kiedy będzie najcieplej?
15: W zachodniej części kraju, dla Pomorza Zachodniego i województwa lubuskiego, synoptycy szykują ostrzeżenia drugiego, a nawet trzeciego stopnia. Najcieplejszej to w całym kraju będzie niedziela, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
16: Na przeważającym obszarze kraju temperatura maksymalna wyniesie około 35 stopni, a w zachodniej części kraju wzrośnie do około 38 stopni.
15: Służby są gotowe do działania i wyczulone na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów.
14: Prezydent odbierze ślubowanie od nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Według ustalenia naszych reporterów będzie nim Sławomir Patyra. Karol Nawrocki podjął dziś decyzję w jego sprawie po ubiegłotygodniowym wyborze Patyry na to stanowisko przez Sejm. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, kiedy ma dojść do ślubowania?
17: Ślubowanie według naszych nieoficjalnych ustaleń ma się odbyć w ciągu kilku dni w Pałacu Prezydenckim z zachowaniem pełnego ceremoniału. Sprawa ma duże znaczenie polityczne, bo wokół Trybunału Konstytucyjnego od miesięcy trwa ostry spór między rządzącą koalicją a obozem prezydenckim i PiS. Wybór i zaprzysiężenie nowego sędziego jest konieczne w związku z kończącą się kadencją Andrzeja Zielonackiego. Doktor habilitowany Sławomir Patyra jest konstytucjonalistą związanym z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od lat zajmuje się prawem konstytucyjnym i ustrojem państwa.
14: Naprawi rower i nauczy na nim jeździć. Zabierze też na mecz czy plac zabaw. Dziś w kalendarzu Dzień Ojca.
18: Lub z tatą grać w piłkę. Tata to bohater.
19: Czego można tacie życzyć?
18: Siły do samochodów.
20: Żeby był zdrowy, żeby się zawsze śmiał.
14: Opowiadały przedszkolaki z Lubelszczyzny, z którymi rozmawiała Maciej Kurek.
1: SK2 News, Stalowa Wola.
21: Emanuela Kwaśniak. Podkarpackie służby, w tym policja, straż pożarna oraz WOPR i

0: Kopry są już gotowe na nadchodzące wakacje. Mundurowi będą pełnili patrole zarówno na drogach, jak i w rejonie jezior i kąpielisk, ale także szczegółowe kontrole miejsc wypoczynku.
1: Będą wzmożone kontrole w ośrodkach, gdzie przebywają dzieci. Będą wzmożone kontrole przewoźników, którzy świadczą usługi transportowe.
0: Mówi wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul. Wakacje na Podkarpaciu rozpocznie ponad 280 tysięcy uczniów.
2: 3 minuty po godzinie 17. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca, jak już tutaj Kuba wspominał w najnowszych newsach, wiadomościach. No i dzisiaj z tej okazji pytamy Was o kultowe teksty Waszych ojców. Proszę bardzo, Kuba, możesz zacząć. Przyszło ci coś do głowy?
3: Czy mi przyszło coś do głowy? Chyba
2: komu
3: nie.
2: Komu świecisz sobie, czy mi? To jest taki kultowy i dobrze znany. Ale najpierw najlepsze polskie hity Wam gramy. Zapraszam na Messenger Radio SK2. Tam piszcie, jakie są kulty ojców. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Rotary na jednej z dzikich plaż. No dzisiaj patrząc na temperaturę, myślę, że wiele osób na taką dziką plażę chciałoby się wybrać. No może nie na dziką plażę, ale my wam proponujemy pójście na męskie granie. Co wy na to? Już 26 czerwca i 27 czerwca w Żywcu my mamy dla was podwójne bilety. Kto jest zainteresowany, kto jest chętny, dajcie znać na Messengerze Radia SK2, jakie kultowe teksty mówią wasi ojcowie. Może to jest właśnie dobry pomysł na prezent, jeśli ktoś się zapomniał, ktoś nie wie, co kupić tacie, to może właśnie takie bilety na męskie granie to jest właśnie ta dobra opcja? Jeśli tak, to piszcie do nas na Messengerze Radia SK2. Czekam na wasze wiadomości z kultowymi tekstami od waszych ojców. A już teraz gram. Taki przedsmak tych, dla tych, którzy będą na tych koncertach męskiego grania, bądź dla tych, którzy nie będą, no to mogą w Radiu SK2 posłuchać. Męskie granie orkiestra na kolana w wersji live. SK2.

0: Lady Punk, zawsze tam, gdzie ty. Tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Dzisiaj mamy 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Ja pytam was o kultowe teksty waszych tatusiów i Emilia się odezwała. Halo Emilia, co tam twój tata mówi?
1: Takie klasyki z moim tatą to: chodź, odpowietrzu na hamulce w aucie, będziesz deptać, oraz pytanie: a tak właściwie to ile ty masz teraz lat?

0: Emilia się odezwała. Halo Emilia, co tam twój tata mówi?
1: Takie klasyki z moim tatą to: chodź, odpowietrzu na hamulce w aucie, będziesz deptać, oraz pytanie: a tak właściwie to ile ty masz teraz lat?

0: pani.
1: No tak, oni się nie starzeją, więc może oni właśnie wybiorą się na koncert męskiego grania w Żywcu. Co ty na to, Emilia? No to już decyzję zostawiam tobie, oczywiście dla ciebie podwójne karnety, więc mam nadzieję, że w Żywcu będziecie się bardzo dobrze bawić w najbliższy weekend i dziękuję za te głosówki, ale cały czas czekam na kolejne. I gram kolejne najlepsze polskie hity, już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Sanach i Vito Bambino z numerem Ale Jazz.
2: SK2 Autopromocja.
3: Gorąca polska 20 radia SK2.
4: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
3: Gorąca polska 20.
5: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18.
3: Zakochaj się w polskiej muzyce.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dealer roku 2025 w kategorii sprzedaż? To nie przypadek. To auto RUT Stalowa Wola. Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autorut Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
8: Czas na finał rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
9: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
10: Zespół Szkół Wieżowem imienia Stanisława Staszica zaprasza do technikum o specjalnościach. Technik budownictwa, budowy dróg, usług fryzjerskich, przemysłu mody, technik organizacji reklamy, technik fotografii i multimediów. Zapraszamy także do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Branżowej pierwszego stopnia. Uwaga! Organizujemy bezpłatne kursy zawodowe poszerzające wiedzę i kompetencje niezbędne na rynku pracy. www.zsjeżowe.pl.
11: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: I po reklamie.

0: Ignacy i Czekam na znak. Tak wam gramy na zakończenie godziny 17. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity, między innymi Marisa i Odkochaj, ale także Igo i Helena. A oprócz tego oczywiście cały czas czekam na wasze kultowe teksty. Bardziej nie wasze, tylko waszych ojców. Dajcie znać, no bo dzisiaj świętujemy Dzień Taty.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jettura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jettur. Drive your future.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ach, w taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
7: I po reklamie.
8: Jest 18. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. O odbudowie Ukrainy bez prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Załęski nie przyjedzie na konferencję w Gdańsku. W tle ostry kryzys na linii Warszawa-Kijów. Przypomnę, po nadaniu ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Załęskiemu Orderu Orła Białego. Dwudniowa konferencja na rzecz odbudowy Ukrainy rusza w czwartek. Delegacji Ukrainy ma przewodniczyć premier Julia Sferydenko. Wypadek paralotnia na Podhalu. W rejonie Czarnego Dunajca 48-letni pilot spadł z wysokości około 50 metrów. Na miejsce wysłano śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Mężczyzna trafił do szpitala z poważnymi obrażeniami. Jak informuje policja w Nowym Targu, sprawę wypadku 48-latka przejęła Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. 3/4 Polaków ma w planach wakacyjny wyjazd, z czego połowa urlop spędzi w kraju. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Polską Organizację Turystyczną i portal travelist.pl. Najchętniej jedziemy nad polskie morze. Według badania w tym roku na wakacje wydamy średnio między 1000 a 2000 zł na osobę.
0: Prawie półtorej minuty po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ewelina napisała na messengerze radiowym: kultowe hasło ojca to nie śpij do południa, dzień ucieka. I w dorosłym życiu w pełni się z tym zgadzam. Spać na razie nie można, bo najlepsze polskie hity będą wam grać. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Na dobry początek Igo i Helena.
9: SK2.

0: Manon, krakowski Splin. 16 minut po godzinie 18. To jest Radio SK2, to są najlepsze polskie hity, a dzisiaj, przypominam, obchodzimy Dzień Ojca. Jako że Dzień Ojca, no to pytamy o najlepszy tekst waszych tatusiów. I uwaga, Milena napisała, ale to chyba bardziej tekst, do który mówi dziecko i jej mąż. Dziecko mówi: nie opłaca się sprzątać i tak będzie bałagan. Ojciec: nie opłaca się jeść, zaraz będziesz głodna. Jakbym to gdzieś już słyszała?
1: SK2.
0: Milenko, pozdrawiamy i gramy najlepsze polskie hity. Tap, Sand and Grace i Dach.

0: Grzegorz Chyży, Pod wiatr. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. A już teraz cofamy się do roku 1983.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: A bo właśnie w tym roku wydany zostaje numer Przeżyj to sam przez zespół Lombard. Można powiedzieć, że to jest ta piosenka w momencie wydania stała się takim nieoficjalnym hymnem pokolenia w czasach PRL-u. No, tekst miał zdecydowanie pobudzić społeczeństwo do działania wobec tej całej otaczającej rzeczywistości. Czy im się to udało? Na pewno po części tak. Czy numer cały czas jest popularny i znają go także młodsze pokolenia? Zgadza się. Dokładnie tak. Dlatego wam go gramy w Radiu SK2. Już teraz Lombard i Przeżyj to sam.

znam ją łuski. Dodaj pamiętnik, ten numer znacie doskonale, a już za chwilę, już za moment prezentujemy Wam nowość na antenie Radia SK2, czyli czy będziemy się pamiętać od Sarsy. Ten numer czeka na Was w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki, cały czas możecie na niego głosować, a to otwarcie nowej ery artystki, takiego nowego rozdziału muzycznego i też zapowiedź powstającego wydawnictwa. No ale cóż, moi drodzy, nie będziemy tutaj więcej przedłużać, po prostu gramy Sarsa. Czy będziemy się pamiętać w Radiu SK2?

0: Dawaj.
1: Wierszyk brzmiał tak. Piękne nasze polskie morze, a w tym morzu dziewczę chorze. Z dala słychać syren gwizdy, woda sięga jej do kolan. A Rym będzie jak wody przybędzie. Pozdrawiam was i wszystkich ojców. Hej.
0: Pozdrawiamy, Karolina, oczywiście wszystkim tatusiom. Składamy najlepsze życzenia i gramy kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Phil, pokaż na co cię stać, ale także Myslowic, scenariusz dla moich sąsiadów.
2: SK2. Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadnij.

0: Pamiętaj mnie.
1: Ale to jest dobre, ale to dobrze brzmi. Naprawdę? Sarsa? Czy będziemy się pamiętać? Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. I jeszcze tak podsumowując te teksty waszych ojców, to tutaj mam pewną propozycję od Karoliny. Halo, halo, halo, Karolina.
2: Cześć, ulubiony tekst mojego taty to wierszyk pewien.

0: Alowa wola!
1: Dziękujemy naszym klientom, to dzięki Wam zdobyliśmy ten tytuł. A dziś zapraszamy po coś naprawdę wyjątkowego. Nowy Volkswagen T-Roc. Dynamiczny, komfortowy. Stworzony, by robić wrażenie od pierwszej sekundy. Nowy T-Roc. Wsiadasz i nie chcesz wysiąść. Zapraszamy do salonu Volkswagena. Autoród Stalowa Wola przy ulicy Ken 49.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach. Bezpieczeństwo transgraniczne. Inteligentne technologie. Informatyka w biznesie. Inżynieria transportu i logistyki. Mechatronika. Projektowanie graficzne. Stosunki międzynarodowe. Pielęgniarstwo. Zarządzanie i inżynieria produkcji oraz nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.

0: umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda Jayku Autorut w Stalowej Woli przy ulicy Ofiar Katynia 32. www.autorut.omodajayku.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonów Bajk. Automix, Stalowa Wola, ulica Energetyków 2B. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: I po reklamie.

0: Lady Punky, sztuka latania, tak kończymy godzinę 18 po 19. Zabawa Nie mów tak, nie mów nie, ale także kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2, dlatego zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
7: Zbieramy ekipę na Orlika. Kto wchodzi do gry? Zagraj ze swoją drużyną w turnieju z Orlika na stadion i wyjedź na treningi do zagranicznego klubu. Wejdź na orlikanastadion.pl. Zapisz się na turniej i zagraj na wielkim stadionie. Masz czas do 30 czerwca.
8: Kampanie dofinansowane ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest minister sportu i turystyki. Partnerem strategicznym jest Orlen.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Emanuela Kwaśniak. Jeśli studiujecie kierunki artystyczne albo humanistyczne i szukacie pomysłu na coś więcej niż wakacyjny kurs, może zainteresować Was ta propozycja. Trwa nabór do programu rezydencji artystycznej Rewizja Rozładów w Stalowej Woli. Więcej o tym Krzysztof Pomorski.
12: To miesiąc pracy z mieszkańcami, lokalnymi historiami i własnymi pomysłami na działania kulturalne. W programie są m.in. warsztaty, spacery, tworzenie inicjatyw i realizacja autorskich projektów. Organizatorzy zapewniają m.in. zakwaterowanie i wyżywienie. Rezydencja odbędzie się od 31 sierpnia do 27 września, a zgłoszenia przyjmowane są do końca czerwca.
11: Szczegóły na stronie strefaspotkań.pl.
0: 19 wybiła. Jeśli ktoś z Was śledzi Mundial, to przypominam, że już za chwilę pierwszy gwizdek w meczu Portugalii z Uzbekistanem. Trzymamy kciuki. Kto za kogo, no to już dopytywać nie będę. Ale zagram Wam najlepsze polskie hity, a do tego dorzucę jeszcze zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Można się już zgłaszać. Zapraszam serdecznie. Messenger Radia SK2 jest dla Was otwarty. A już teraz Jan Borysewicz, Paweł Kukiz, bo tutaj jest jak jest.
1: SK2.
0: Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Na to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie. Jak dobrze się tego słucha, jak dobrze się to śpiewa. Takie hity można usłyszeć w Radiu SK2, bo tutaj gramy wam najlepsze polskie kawałki. Swoją drogą już za chwilę również się pobawimy. Pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. No i jeśli macie ochotę, to możecie się zgłaszać. Wystarczy na Messengerze Radia SK2 zostawić swój numer telefonu, a ja za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Gdybyście się zastanawiali, na czym ta zabawa polega, to już tłumaczę. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się to uda, to zgarniacie ode mnie kubek Radia SK2. Czy są tutaj jacyś chętni? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam numer telefonu zostawiacie, a już za chwilę do kogoś z was dzwonię.
2: SK2

0: Daria Zawiałow z tobą na chacie. Tak wam gramy w Radio SK2. A teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak. Nie mów tak. Nie mów nie.
0: O właśnie, przyszedł moment, żebyśmy pobawili się w nie mów tak, nie mów nie. A razem z nami będzie bawiła się Karolina. Cześć Karolino.
2: Cześć.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
2: Właśnie jadę do mojego przybranego taty na Dzień Taty.
0: Wow, no to super, dobrze. A czy my ci troszeczkę możemy poprzeszkadzać?
2: No jeżeli trzeba, to proszę bardzo.
0: Dobra, to do zgarnięcia jest kubek Radia SK2, taki ładny, czerwony, w którym kawa smakuje zdecydowanie lepiej, ale żeby ten kubek zgarnąć, to trzeba się pobawić w nie mów tak, nie mów nie. Czyli ja zadaję ci 6 pytań, ty na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały i na to wszystko masz 30 sekund. Jeśli ci się uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK2.
2: No dobra, próbujemy.
0: Dobra, próbujemy. No, czyli jesteś gotowa?
2: Jestem gotowa.
0: Dobrze, to zaczynajmy. Byłaś ostatnio u fryzjera?
2: Być może.
0: Wolisz mieć krótkie czy długie włosy?
2: Co ty?
0: Powiedziałaś, że długie?
2: Chyba.
0: Twoje włosy są koloru blond?
2: Owszem, owszem.
0: Często myjesz włosy?
2: Zdarza się.
0: Od szamponu szczypią oczy, prawda?
2: Tam.
0: Wow, brawo, Karolina, mamy to, udało się przed czasem, oczywiście. Wielkie gratulacje dla ciebie. Mamy dla ciebie kubek Radia SK2. No i super, gratuluję, że udało ci się przebrnąć przez te pytania, bo wbrew pozorom, przyznaj szczerze, że to nie jest łatwe.
2: Nie jest łatwe, zwłaszcza, że jest presja czasu i jestem totalnie zaskoczona z tym telefonem.
0: Wow, no ale super, udało się, wielkie gratulacje dla ciebie i oczywiście pozdrawiam ciebie i też tatę, do którego jedziesz.
2: Dzięki serdeczne.
0: Trzymaj się, miłego dnia, hej.
2: Miłego, dziękuję bardzo.
0: Dzięki.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: Moi drodzy, a my gramy dalej. Był już sezon, to teraz czas na błysk. I Dawid Podsiadło to nowość na antenie Radia SK2. Miłego słuchania.

0: się nikt. Ale głos. Ale piękne. Jeremi Sikorski i Tylko My, tak wam gramy w Radio SK2. To jest najnowszy numer od tego artysty i on też czeka na was w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. To wszystko w waszych rękach. Wy możecie głosować. Ależ oczywiście. Wystarczy, że tylko wejdziecie na sk2.pl, zakładka gorąca polska dwudziestka i tam wybierzecie. Postawicie plusik bądź minusik przy waszych ulubionych numerach. Wszystko w waszych rękach. A już w najbliższy piątek po godzinie 18:00 w imieniu Łukasza Zduńczyka zapraszam was na najnowsze notowanie. Ale spokojnie, do tego notowania mam jeszcze trochę czasu, a to oznacza, że już teraz do godziny 20:00 pogram wam jeszcze trochę najlepszych polskich hitów. Przygotowałam takie numery jak na przykład Jonatan, PZ i Liwka, Obejmuje noce, ale będzie też Roxy i Faust na szeroką wodę.
1: SK2. Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla

0: budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna. Już za chwilę godzina 20, to oznacza kolejne najlepsze polskie hity i będzie m.in. duet idealny. Kuba i Kuba i Stygnie lato.
1: Reklama.
2: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia, Ghana, Portugalia, Uzbekistan, Panama, Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: To będzie ostatnia reklama. Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
4: Emanuela Kwaśniak. Przeczytana książka nie musi kończyć swojej przygody na Twoim

0: Jej Półcem może ruszyć dalej w drogę. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli zaprasza do wakacyjnej odsłony Book Crossingu pod hasłem Zaczytane wędrowaniem. Zasada jest prosta. Przynosicie przeczytaną książkę, zostawiacie ją na specjalnym regale i w zamian możecie zabrać inną lekturę na lato. Akcja trwa do 21 sierpnia w Bibliotece Głównej na parterze.
1: 20 wybiła. Jeśli są tutaj tacy, którzy delikatnie w siebie zwątpili, albo w swoje możliwości, albo zdenerwował was szef i ten wtorek nie był najlepszy, to mam coś, co muzycznie może spowodować, że poprawi wam się humor. Bro, i jeszcze będzie pięknie. Tak zaczniemy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

chłopcy z Placu Broni. Kocham cię, tak wam gramy 14 minut po godzinie 20. Przypominam wszystkim, że dzisiaj 23 dzień czerwca, a to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Ojca. Może to właśnie odpowiedni moment, żeby to słowo kocham cię powiedzieć? Tak tylko delikatnie sugeruję. Swoją drogą Viola napisała do nas wiadomość na Messengerze Radio SK2, że ona zrobiła 50 słoików dżemu truskawkowego i trochę opadła z sił. I siedzi na kanapie i słucha Radio SK2 i najlepszych polskich hitów, a roboty przed nią jeszcze drugie tyle. No to słuchaj, Violu, ja mam taki jeden sposób, bo otóż okazuje się, że jeśli macie jakiś kryzys, to możecie obejrzeć zdjęcia słodkich zwierzaków. Mówią eksperci bowiem, że to poprawia produktywność. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze najlepsze polskie hity, które za chwilę będę wam grać i uwierzcie mi, że ta produktywność wzrośnie do 100%. I wtedy zrobicie wszystko,

0: wszystko szybko, w ekspresowym tempie. Wiolu, ty również. No to co? To gramy dalej. Najlepsze polskie hity już teraz Sanach, et cetera na disco. Ach, jak ja to lubię, ach, jak wy to lubicie.
1: SK2.

0: podoba i chce tu zostać. Tak wam gramy w Radiu SK 2, 25 minut po godzinie 20, a już teraz...
1: SK 2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu i przenosimy się w lata 80, bo to właśnie wtedy powstał jeden z największych przebojów Haliny Frąckowiak, Papierowy Księżyc. Znacie? Jeśli tak, to czas sobie ten numer przypomnieć. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc, tak wam gramy w Radiu SK 2 w ramach wehikuł czasu.

Wiktoria Kida, Oskar Cyms, Księga Żywiołów. Gdy będziesz sam, tak wam gramy w Radio SK2. A już teraz, moi drodzy, przyszedł czas na nowość. I tutaj przychodzę do was z propozycją od Krzysztofa Zalewskiego. To, można powiedzieć, jest taki letniaczek, bo jak sam artysta mówi, to letni, niepoważny numer, którego protagonista budzi się na kacu i doznaje olśnienia. Jak on brzmi? No to już musicie posłuchać sami. To nasza nowość na playliście Radio SK2. Krzysztof Zalewski i Tak, Tak.

0: Krzysztof Zalewski. Tak, tak, ten numer zdecydowanie brzmi jak dobry letniaczek. I takie też będziemy wam grać tutaj w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, ale przypominam, że ten numer także czeka w propozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. A jak głosować i o co w tym właściwie chodzi? No to już sam Łukasz Zduńczyk wam opowie.
1: SK2. Autopromocja. Gorąca polska dwudziestka Radia SK2.
2: Kiedy tylko pojawia się w naszym studiu, pod budynkiem radia gromadzą się tłumy jego wielbicielek. Tym razem Dawid Kwiatkowski przyszedł jeszcze z kimś. Nową piosenkę nagrał z Margaret. Później ci opowiem, jest w naszych propozycjach. Zagłosujcie na sk2.pl.
1: Gorąca polska dwudziestka.
3: Najnowsze notowanie gramy w każdy piątek po 18:00.
1: Zakochaj się w polskiej muzyce.
4: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Przemyślu oferuje bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: bezpieczeństwo transgraniczne, inteligentne technologie, informatyka w biznesie, inżynieria transportu i logistyki, mechatronika, projektowanie graficzne, stosunki międzynarodowe, pielęgniarstwo, zarządzanie i

0: Nowości. Design i projektowanie wnętrz oraz fizjoterapia. 25 lat doświadczenia uczelni to same korzyści dla studentów. Nowoczesny kampus, wysokie stypendia i gwarantowane miejsce w akademiku. Odpowiadamy na realne potrzeby rynku pracy. Studiuj z nami bezpieczną przyszłość.
1: Radio SK oraz burmistrz miasta Dębica zapraszają na Dni Dębicy 2026 w ramach SK Music Tour. Gwiazdą wieczoru pierwszego dnia będzie Dawid Kwiatkowski, a drugi wieczór należeć będzie do zespołu Zakopower. 3-4 lipca, Stadion Miejski przy ulicy Akademickiej w Dębicy. Partnerzy wydarzenia: Miasto Dębica oraz Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK. Sponsor główny: Kolpol, sklep internetowy z żywnością, który pokochało miliony Polaków.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: A dziękuję za nasze wspólne dzisiejsze spotkanie. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17:00, ale przypominam, że najlepsze polskie hity zostają z wami aż białego rana.
1: Reklama.
2: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
1: Spędź czas aktywnie w Stalowej Woli.
0: Za murami ponad stuletniego gmachu kryje się historia pełna zwrotów akcji. Od reprezentacyjnej ulicy dawnego Rozwadowa, przez sąd, szpital wojenny i więzienie, aż po przestrzeń sztuki. To tutaj przecinają się losy dzisiejszej Stalowej Woli i Alfonsa Karpińskiego, jednego z najciekawszych malarzy młodej Polski. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z panią Justyną Maziarz, edukatorką z Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego w Stalowej Woli. Rozmawiamy nie tylko o życiu artysty, ale także o jego twórczości, którą dzisiaj można podziwiać na wystawie stałej.
2: To może zaczynając od początku, jak wyglądała historia budynku, w którym się dzisiaj znajdujemy?
3: Myślę, że bardzo ważne jest, aby zacząć od tego, że ulica Rozwadowska, przy której obecnie znajduje się Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, nosiła nazwę niegdyś Pańska i przez lata była reprezentacyjnym traktem miasta, co oznacza, że zamieszkiwali przy niej bardzo istotni mieszkańcy dla Rozwadowa. Znajdowały się tutaj także ważne instytucje dla tego miasta, takie jak chociażby Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, sąd czy szkoła. Galeria Malarstwa Alfonsa Karpińskiego mieści się w ponad 120-letnim budynku dawnego sądu. Został on wzniesiony z inicjatywy austriackich władz zaborczych. I to, co jest bardzo istotne, sąd wcześniej urzędował w innym obiekcie, który spłonął w pożarze w 1882 roku. I to właśnie w tym gmachu pracował ojciec Alfonsa Karpińskiego, Alfons Karpiński senior. Pełnił on funkcję sędziego powiatowego w Rozwadowie. Jak mogą się Państwo domyślić, obecność urzędu, jakim był sąd, wpływała istotnie na prestiż miasta, bo zamieszkiwali tutaj sędziowie, adwokaci, notariusze, którzy wpływali na to, w jaki sposób miasto było odbierane, prawda, przez chociażby kupców przybywających tutaj. To, co jest bardzo ważne, podczas II wojny światowej opuszczony budynek z inicjatywy księdza Michała Potaczały przeobrażony został w szpital polowy, a dwa lata później utworzono w budynku sądu więzienie. Po przyłączeniu Rozwadowa do Stalowej Woli oraz ustanowieniu nowego powiatu, sąd stał się powiatowym, a następnie rejonowym. Kiedy sąd został przeniesiony do nowo wybudowanej siedziby, a zabytkowy budynek przejęło pod swoją opiekę Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, w 2019 roku w gmachu otwarto Galerię Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, gdzie prezentujemy w części stałej dorobek malarza. Bardzo ważną częścią naszego funkcjonowania, naszej działalności jest także organizowanie wystaw czasowych.
2: To może zanim przejdziemy do tego, co mieści się we wnętrzu Galerii Malarstwa, to przejdźmy sobie do postaci samego Alfonsa Karpińskiego. Kim był, kiedy żył i w jaki sposób był związany z Rozwadowem?
3: Alfons Karpiński był młodopolskim malarzem urodzonym w 1875 roku w Rozwadowie. To, co należy podkreślić, to to, że odebrał bardzo staranne wykształcenie w Krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, której dyrektorem był Jan Matejko, w Monachium pod patronatem Antona Azbego. W Wiedniu, gdzie osiągał sukcesy, zdobywając nagrody, między innymi jako jedyny Polak w historii Akademii Wiedeńskiej Prix de Rome za obraz Kawiarnia. W latach 1918-1927 pełnił funkcję wiceprezesa Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Należał między innymi do wiedeńskiej secesji, grupy Zero, Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka. Brał udział w licznych wystawach w Polsce i za granicą, ale to, co istotne w jego twórczości, to to, że upodobał sobie Paryż, zresztą jak wielu młodopolskich artystów. Myślę jednak, że mówiąc o Alfonsie Karpińskim, należy podkreślić, że specjalizował się w portretach. I to właśnie portrety były malarstwo portretowe i postać kobiety były najobszerniejszą, a zarazem najciekawszą częścią artystycznego dorobku Karpińskiego.
2: Czy w takim razie portretował kobiety, które znał, czy również takie kobiety spotkane na przykład na ulicy?
3: Myślę, że wiele kobiet chciało się przejrzeć w jego oczach, bo artysta, o którym opowiadam, miał umiejętność wychwytywania tego, co w fizjonomii kobiece piękne, co

0: przykuwało uwagę. Więc malował nie tylko kobiety, które znał, ale chciały pozować mu liczne aktorki krakowskie, artystki.
1: A czy w takim razie z powodzeniem mu pozowały?
0: Bardzo ciekawe pytanie, bo teraz przychodzą mi na myśl słowa Karpińskiego, które przeczytać możemy w jego wspomnieniach. On napisał je dla profesora Juliusza Starzyńskiego i pokazuje to, że artysta był także mistrzem ciętej riposty, bo właśnie a propos portretów kobiecych, mawiał, że malowałem portrety na zamówienie. Niestety modele z małymi wyjątkami mało interesujące. Naturalnie im gorszy model, tym miał większe pretensje do lepszego wyglądu na portrecie. I teraz w odniesieniu do pani pytania, okazuje się, że kobiety malował z chęcią i właśnie to, o czym wspominałam, skupiał się na cechach charakterystycznych wyglądu. Na jego obrazach zauważyć możemy elementy biżuterii, wyeksponowane kapelusze, dodatki. Bardzo istotna była dla niego poza czy ułożenie ciała kobiecego.
1: Czyli możemy też poznać tajniki mody z tamtych czasów.
0: Jak najbardziej. Tajniki mody, fryzury charakterystyczne dla kobiet tamtego okresu. Myślę, że niektórzy słuchacze słyszeli o nazwisku fryzjera, jakim był Cierplikowski, a więc te fryzury na Cierplikowskiego charakterystyczne. Także tak, możemy poznać i fryzury, i charakterystyczne elementy ubioru z tamtego okresu.
1: A czy portretował tylko kobiety?
0: Prócz wizerunków prezentujących kobiety, w działalności artystycznej, w dorobku artystycznym Alfonsa Karpińskiego znajdziemy także obrazy przedstawiające mężczyzn. Na naszej stałej wystawie prezentujemy także obraz przedstawiający chłopca. Można powiedzieć, że jest to pewnego rodzaju rzadkość, ponieważ młodopolski artysta głównie malował osoby dorosłe. Obok portretu bardzo ważną częścią jego twórczości artystycznej były martwe natury. I artysta zazwyczaj przedstawiał fragment wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem róż, piwoni, chryzantem, maków. Przedstawienia te uzupełniał o takie wanitatywne motywy, którymi były także róże, takie jak chociażby zegar. Elementy japońskie, figurki japońskie także na tych obrazach się pojawiały. Także prócz właśnie portretów kobiecych, ważną częścią dorobku artystycznego Karpińskiego były martwe natury, ale także pejzaże czy sceny rodzajowe.
1: A co w takim razie przedstawiał Karpiński na obrazach właśnie o tej tematyce martwej natury?
0: Artysta zazwyczaj przedstawiał fragmenty wnętrza salonu z wyeksponowanym wazonem z bukietem kwiatów żółtych, różowych, białych, róż, piwoni, chryzantem.
1: Nie bał się kolorów.
0: Nie bał się kolorów. Uwielbiał róże. Były jego ulubionymi kwiatami. I wracając do pytania, w jaki sposób związany był Karpiński ze Stalową Wolą. Tak jak wspominałam, on przyszedł na świat w Rozwadowie. Jako jedno z sześciorga dzieci Alfonsa Karpińskiego seniora i Barbary Heleny Spyszów. W wieku około 10 lat po krótkich pobytach w Jordanowie i Wadowicach osiedlił się wraz z rodziną w Krakowie. No i tam zaczęła się ta wielka sztuka.
1: Tutaj wspomina pani o tematyce, która, jak możemy usłyszeć, jest dość różnorodna, bo mamy i portrety, autoportrety, martwą naturę. A czy podobnie właśnie jak tematyka obrazów Karpińskiego, tak właśnie technika ich wykonania była również różnorodna?
0: To, co charakterystyczne dla Alfonsa Karpińskiego, i przykładem jest chociażby obraz pod tytułem Kwieciarki, jest technika, która nosi nazwę sfumato, od włoskiego słowa dym. I w malarstwie olejnym jest to łagodne przejście z partii ciemnych do jasnych. Patrząc na poszczególne obrazy, na pewno widać poszukiwania stylistyczne młodopolskiego artysty. Przykładem jest chociażby obraz, który prezentujemy na ekspozycji pod tytułem Pejzaż. On z kolei mówi o pełnym zrozumieniu dla młodopolskich zasad sztuki pejzażowej. I kolejnym takim, myślę, ciekawym obrazem w dorobku artystycznym młodopolskiego artysty jest obraz pod tytułem Prometeusz, który wspaniale ilustruje poszukiwania stylistyczne końca XIX wieku.
1: Tutaj rozmawiałyśmy sobie o stylu artystycznym Alfonsa Karpińskiego, a teraz chciałabym przejść

0: iść do serca galerii, w której się znajdujemy, czyli do wystawy stałej, właśnie w całości poświęconej twórczości Alfonsa Karpińskiego. Jak właśnie została zaprojektowana ta przestrzeń?
1: To, co było najistotniejsze podczas aranżacji tej przestrzeni, to był wybór charakterystycznych dla życia twórczości Karpińskiego miejsc i wątków. Zaczynając zwiedzanie, pierwszym punktem jest stacja rozwadów, bo tytuł nawiązuje nie tylko do miejsca urodzin młodopolskiego artysty, o którym Państwu dzisiaj opowiadam, ale odsyła także do wystawy stałej Muzeum Regionalnego, stacja rozwadów między Lwowem a Krakowem. Drugim etapem zwiedzania jest warsztat. Tak jak Państwu wcześniej wspominałam, artysta studiował w różnych ośrodkach w Krakowie, Monachium, Wiedniu, gdzie zdobywał staranne wykształcenie. Kolejnym bardzo ważnym elementem zwiedzania jest Kraków, no i tutaj właśnie Młoda Polska. Karpiński współtworzył fenomen Młodej Polski, aktywnie działał, spotkał się z Cyganerią Krakowską w kawiarni artystycznej Jamie Michalika, uczestniczył w działalności kabaretu Zielony Balonik. No i co ciekawe, jeszcze przed wyjazdem na wiedeńskie studia bardzo zachwycił się podkrakowskim folklorem, więc często bywał w Bronowicach między innymi, czy w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejnym ważnym elementem wystawy jest Paryż. Młodopolski artysta zakochał się w Paryżu. Ten go fascynował pod każdym względem. Ulice, kawiarnie, postaci, które spotykał, które mógł obserwować na paryskich ulicach.
0: Czy portretował także francuskie kobiety?
1: Tak, portretował francuskie kobiety. Miał nawet swoją ulubioną modelkę o imieniu Jane. No i właśnie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego możemy zobaczyć także obrazy przedstawiające tę ulubioną modelkę młodopolskiego artysty. Jednym z nich jest obraz wykonany suchymi pastelami, gdzie modelka Karpińskiego zapozowała mu w pięknym, dekoracyjnym kapeluszu. I to, co jest charakterystyczne dla tego obrazu, to taki przenikliwy wzrok Jane. No i właśnie, nawiązując do takim łącznikiem między Paryżem a Jane, kolejny etap zwiedzania wyznacza nam przystanek Kobieta. I tutaj nie tylko młodopolska femme fatale, paryska modelka, krakowska aktorka, ale też bardzo ważna kobieta w życiu Alfonsa Karpińskiego, młodsza od niego o 25 lat żona, córka krakowskiego adwokata Władysława Chmielarczykówna. Jednym z ciekawych obrazów, który prezentujemy na wystawie stałej, jest portret Józefiny Rogosz-Pieńkowskiej. Obraz ten przedstawia kobietę działającą na wielu polach, poetkę, pisarkę, aktorkę. Jej drugim mężem był malarz Pieńkowski. I to, co jest bardzo istotne, kobieta ta była muzą artystów Młodej Polski. Z powstaniem tego obrazu wiąże się pewien skandal obyczajowo-artystyczny. Mianowicie podczas malowania innych modelek, mam tutaj na myśli Pieńkowskiego oraz Karpińskiego podczas pracy, pada pomysł, aby sportretować żonę właśnie Pieńkowskiego. Niestety w trakcie malowania mąż modelki podejmuje decyzję o niekończeniu dzieła. W związku z tym młodopolski artysta, o którym dzisiaj Państwu opowiadam, musi dokończyć dłonie Pieńkowskiej, wzorując się na innej modelce. Później pojawiają się także żądania dotyczące tego, aby nie prezentować obrazu na zbliżającej się wystawie zero. Nawet sam Pieńkowski proponuje zakup obrazu, ale Karpiński na ten pomysł się nie zgadza. Istotnym elementem zaaranżowania przestrzeni wystawy stałej jest miejsce stworzone na wzór pokoju pracowni artysty według archiwalnego zdjęcia pracowni Alfonsa Karpińskiego. W pomieszczeniu zaaranżowanym na wzór pracowni Alfonsa Karpińskiego znajdą Państwo autoportret młodopolskiego artysty czy wizerunki jego ulubionych kotów.
0: Znamy imiona tych kotów?
1: Koty Karpińskiego, jeden z nich miał na imię Fifi, drugi natomiast Żabunia. Tak jak wspominałam wcześniej, ważnym elementem dorobku artystycznego Karpińskiego były portrety. Ważnym były także martwe natury. To kolejny punkt

0: można powiedzieć, który wystawę zamyka. Znajdą Państwo także część, którą nazwaliśmy aneks. Ukazuje on mało znaną działalność Karpińskiego w oddziale grobów wojennych podczas I wojny światowej. Zadaniem młodopolskiego artysty w tym okresie było dokumentowanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie Galicji Zachodniej.
1: To już tak podsumowując wystawę stałą, ile właśnie obrazów stworzonych przez Alfonsa Karpińskiego możemy na niej znaleźć?
0: Na ekspozycji znajduje się ponad 80 prac artysty. Ponad 70 prac pochodzi ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. Pozostałe to depozyty i wypożyczenia. Łącznie prezentujemy kilkadziesiąt obrazów olejnych, szkice. Wśród nich znajdą Państwo akty czy studium postaci oraz grafiki, akwarele i pastele.
1: Z tego co wiem, w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego oprócz wystawy stałej możemy też zwiedzać wystawy czasowe. W jaki sposób właśnie wymyślacie tematykę właśnie tych wystaw czasowych?
0: Bardzo istotną częścią naszej działalności jest działalność edukacyjna. W związku z tym, że zawsze zwracamy na to uwagę, aby przyciągnąć rzeszę uczniów i stąd pomysły na wystawy edukacyjne.
1: A skoro już mówimy właśnie o wystawach czasowych, to właśnie przez jak długi czas można właśnie oglądać takie wystawy czasowe u Was? Czy to jest miesiąc, dwa, trzy, czy pół roku?
0: Bywa różnie. Tak jak Pani wspomniała, niektóre wystawy prezentujemy miesiąc, niektóre nawet kilka miesięcy do pół roku.
1: A czy przychodzi Pani do głowy właśnie jakaś wystawa, którą kiedyś prezentowaliście, która właśnie była taka wyjątkowo ciekawa?
0: Muszę przyznać, że według mnie każda wystawa jest bardzo ciekawa i ma potencjał. Natomiast warto powiedzieć kilka słów o wystawie Jak maki mieniące kobiety w malarstwie Włodzimierza Tetmajera. Na niej prezentowaliśmy niesamowite obrazy młodopolskiego artysty, przedstawiające chociażby jego małżonkę, która była jego najwierniejszą modelką. Kolejną wystawą, o której warto wspomnieć, była wystawa z pracowni w 150. rocznicę urodzin Alfonsa Karpińskiego. Na niej prezentowaliśmy obrazy Olgi Boznańskiej, u której Alfons Karpiński miał okazję być i widzieć jej pracownię w Paryżu, czy Wojciecha Weissa. I to między innymi pozwoliło na pewno lepiej zrozumieć kontekst chociażby młodej Polski i twórczości Alfonsa Karpińskiego. Osoby, które nie mogą odwiedzić nas, będąc fizycznie w Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego, mogą wejść na naszą stronę internetową w zakładkę Zbiory cyfrowe i tam obejrzeć obrazy Alfonsa Karpińskiego.
1: Czyli ma Pani na myśli taki wirtualny spacer?
0: Poniekąd tak.
2: Sport w naszym mieście.
3: Od ponad dwóch dekad zachęca do aktywnego odkrywania świata i budowania relacji ponad pokoleniami. Mowa o Stowarzyszeniu Azymut ze Stalowej Woli. Dzisiaj to nie tylko wyjazdy i warsztaty, ale przede wszystkim społeczność ludzi połączonych pasją do podróży, historii i wspólnego działania. Już teraz zapraszam Was do wysłuchania mojej rozmowy z prezesem tego stowarzyszenia, panem Jarosławem Grzegorczykiem.
1: No to może na początek, jak narodził się pomysł właśnie na utworzenie stowarzyszenia i skąd taka nazwa Azymut?
4: Stowarzyszenie Azymut powstało w 2003 roku z potrzeby stworzenia miejsca, które będzie inspirowało dzieci i młodzież do aktywnego spędzania czasu oraz poznawania świata. Na przestrzeni 20 lat Azymut rozwinął się z inicjatywy lokalnej w organizację prowadzącą szeroką działalność poprzez obozy, kolonie, zimowiska, warsztaty i zajęcia dla różnych grup wiekowych. Stworzyliśmy trzy kluby. Klub małego podróżnika skupiający dzieci i młodzież, klub podróżnika skupiający osoby dorosłe i seniorzy. To jest taki trzeci klub, który działa. Łączy ich przede wszystkim pasja do podróży, pasja do historii, potrzeba aktywności społecznej, aktywności, która rozładuje taki codzienny, można powiedzieć, stres, codzienną, prawda, taką naszą codzienność, chęć poznawania świata oraz wspólne relacje.
1: Można powiedzieć, że w Azymucie jest tak jakby międzypokoleniowo.
4: Prowadzimy zajęcia międzypokoleniowe. Można powiedzieć, że Azymut łączy pokolenia.
1: To w takim razie ilu członków tak mniej więcej łączy teraz stowarzyszenia?
4: W tej chwili mamy około 100 osób.
1: Takich czynnych uczestników wycieczki?

0: wycieczek?
1: No tak, można tak powiedzieć.
0: Widzę, że jest chyba z przymrużeniem oka.
1: Każda wycieczka jest inna, każdy wyjazd jest inny, każde warsztaty są inne, są przygotowywane dla każdej grupy wiekowej, prawda? W związku z tym dzieci oddzielnie, dorośli, seniorzy. No nie ukrywam, że mamy bardzo silną grupę seniorów, bardzo silną grupę osób dorosłych, które no, przyciągają góry wycieczki. Tak działa nasza Zymut, który, prawda, stawia na rozwój przez doświadczenie, współpracę i empatię, aktywny styl życia i odwagę do realizacji marzeń przede wszystkim. Trzeba się odważyć, spróbować swoich sił.
0: W jaki sposób wybieracie właśnie takie kierunki podróży? I gdzie najczęściej może wyjeżdżacie?
1: Szukamy ciekawych miejsc w Polsce, miejsc, które jeszcze nie były odwiedzane przez naszych członków, naszych przyjaciół, którzy uczestniczą w naszych podróżach. Szukamy no, czegoś, co przyciągnie, prawda? Historia, przyroda, kultura.
0: A tutaj na Podkarpaciu też gdzieś jeździcie? Albo odwiedzacie jakieś miejsca częściej niż inne?
1: No tak, oczywiście Podkarpacie jest bardzo piękne, już nie wspomnę o Bieszczadach, ale przede wszystkim nasze tereny, okoliczne miejscowości Stalowej Woli, które przyciągają dużo osób, Lasy Janowskie, okoliczne nasze gminy, które w każdej miejscowości jest coś ciekawego, co warto odwiedzić, a nie każdy tam był, nie każdy to widział.
0: A jakieś przykłady oprócz Lasów Janowskich?
1: Oczywiście każda gmina, tak jak wspomniałem, ma coś ciekawego, prawda? Wspomnijmy na przykład gminę Bojanów. Na jej terenie znajduje się miejsce, na którym był wybudowany zamek króla Władysława Jagieły, z którego zbudowano później klasztor kapucynów. Mało kto o tym wie, na przykład znajduje się na terenie prywatnym studnia zamkowa w miejscowości Przyszów. Zresztą szlak, który jest, można wytyczyć szlak wokół Łęgu, prawda? Bardzo ciekawy do wycieczek pieszych czy też rowerowych.
0: Czyli tu już mamy różne rodzaje tych wycieczek, piesze, rowerowe, a czy jakieś górskie też?
1: Tak, oczywiście góry przyciągają ludzi. My na przykład zdobywamy koronę gór, także jest grupa osób, która jeździ systematycznie co miesiąc, zdobywamy kolejne szczyty. Wszystkie nasze wyjazdy dostosowane są do wieku uczestników. Program edukacyjny i rekreacyjny, wybór atrakcyjnej lokalizacji oraz ciekawostek historycznych danego miejsca.
0: A jak wygląda przygotowanie właśnie takiej wycieczki właśnie dla dzieci i młodzieży? I gdzie najczęściej na przykład takie młodsze osoby wyjeżdżają?
1: Każda wycieczka jest przygotowana pod daną grupę, tak jak wspomniałem. Jeżeli chodzi o dzieci, to jest najbliższy teren, najbliższy tutaj czy Góry Świętokrzyskie, czy Roztocze, czy Lasy Janowskie. Osoby już starsze wyjeżdżają w inne zakątki, oddalone od Stalowej Woli i jest większy stopień trudności do pokonania.
0: A czy w tych wycieczkach są również takie zagraniczne?
1: Tak, organizujemy wycieczki zagraniczne. Jako Azymut zwiedziliśmy już dość dużo krajów. Zwiedziliśmy Niemcy, zwiedziliśmy Czechy, Słowację, Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Bułgarię, Bośnię, Hercegowinę, Włochy, no i Ukrainę.
0: Czyli trzymacie się Europy na razie. A co jak skończą się kraje europejskie w takim razie?
1: No to będziemy myśleć co dalej. Na razie mamy dość dużo planów i chcemy je zrealizować.
0: A jakiego rodzaju wycieczki organizujecie? Bo tutaj pan mówi po Polsce, po Europie, ale jakiego typu? Czy to są tylko piesze i rowerowe wycieczki, górskie, czy jeszcze jakieś inne?
1: Oprócz wymienionych tych form, które pani wspomniała, organizujemy również wycieczki autokarowe do różnych miast, terenów w Polsce, tak jak powiedziałem, jak również spływy kajakowe.
0: A skoro już mowa o spływach, to przyszedł mi na myśl Ulanów, ten najbliższy tutaj.
1: Tak, organizowaliśmy spływ po Tanwi z Harasiuk do Ulanowa. Naszym ulubionym miejscem do spływu to jest Roztocze, rzeka Wieprz.
0: Czyli macie takie miejsca, do których lubicie wracać?
1: Tak, oczywiście. Każdy ma jakieś tam swoje miejsce, gdzie lubi wracać. Dla nas jest Roztocze bardzo fajne, ponieważ jest bardzo fajna przyroda. Miejsce, gdzie każdy odpoczywa.
0: A czy ma pan w głowie takie miejsce, wycieczki, miejsce i taka lokalizacja najbardziej oddalona od Stalowej Woli? Gdzie byliście?
1: Najdalej to Helsinki w Europie, a jeżeli chodzi o Polskę, no to Hel. Hel i zachodnie pomorskie, Szczecin, Świnoujście.
0: Przedrostek się nie zmienia.
1: Nie.
0: Tutaj mówimy o takich wycieczkach do odległych krajów, takich jak Finlandia i Helsinki, ale za takimi wyprawami myślę, że stoi też szereg takich działań przygotowawczych. Jak właśnie

0: stowarzyszenie przygotowuje swoich uczestników do takich wypraw i też może co zaleca zrobić przed taką wyprawą, czy może jakaś karta EKUS albo coś tego typu?
1: Tak, karta EKUS. Zalecamy, aby każdy uczestnik naszych wypraw posiadał kartę EKUS. Jest to bezpłatna karta, którą wydaje Narodowy Fundusz. My jako stowarzyszenie mamy wpis do ewidencji organizatorów turystyki pośredników. Posiadamy gwarancję turystyczną, to jest bardzo ważne, jak również wykupujemy polisy ubezpieczeniowe. Przede wszystkim bezpieczeństwo. Każde nasze wyjazdy, które organizujemy podczas wakacji, jak obozy, kolonie, zimowiska, muszą być zgłoszone do kuratorium oświaty. To nam daje poczucie bezpieczeństwa. Przede wszystkim doświadczona kadra, nadzór instytucji. Także szczegółowo przygotowany program pod każdy jeden wyjazd.
0: No właśnie, jak przygotowuje się taki program takiego wyjazdu i co on zawiera?
1: No musimy zapoznać się z krajem, z miejscowością, gdzie chcemy pojechać, co możemy pokazać uczestnikom naszych wyjazdów, tak aby zapamiętali to miejsce, patrząc na te walory turystyczne, historyczne i przyrodnicze.
0: A gdzie w takim razie znajdujecie takie informacje? Czy to jest internet, czy to są przewodniki turystyczne?
1: Oczywiście korzystamy z internetu, szukamy, czytamy, ale przede wszystkim szukamy w starych przewodnikach turystycznych.
0: Czyli szukacie takich niuansów?
1: Tak, takich ciekawostek, które może nie są teraz tak bardzo popularne, a jednak mają jakiś ślad na tle historii, na tle kultury danej miejscowości.
0: Tutaj mówimy o kierunkach, które odwiedza Stowarzyszenie Azymut, ale zastanawia mnie, jak wygląda proces wyboru takiego kierunku wycieczki. Czy pan właśnie jako prezes stowarzyszenia odpowiada właśnie za wybór kierunków takich wycieczek? Czy może robicie właśnie jakieś spotkanie, jakieś burze mózgów tu w miejscu, w którym się teraz znajdujemy i właśnie obgadujecie miejsca, które chcielibyście odwiedzić?
1: Wybór wycieczek polega na wspólnym spotkaniu i szukamy ciekawych miejsc, rozmawiamy, gdzie jeszcze osoby nie były, chcą zobaczyć.

Wybór wycieczek polega na wspólnym spotkaniu i szukamy ciekawych miejsc, rozmawiamy, gdzie jeszcze osoby nie były, chcą zobaczyć.

0: Regularne spotkania, wspólne wyjazdy, zajęcia tematyczne i warsztaty. To są w ramach klubu. Oddzielne są zajęcia dla dzieci, oddzielne zajęcia dla osób dorosłych, jak również zajęcia dla seniorów.
1: Jakiego typu to są zajęcia?
0: To są zajęcia sportowe, rękodzielnicze, zajęcia tematyczne, jak również, tak jak rozmawiamy, zajęcia historyczne, czyli organizujemy spacery po mieście, po najbliższej okolicy. Każda nasza wycieczka jest z przewodnikiem, korzystamy z usług Muzeum Regionalnego.
1: To kiedy w takim razie odbywają się właśnie poszczególne spotkania klubów, czyli klubu seniora, klubu młodego podróżnika i ten trzeci to?
0: Klub podróżnika. Zajęcia nasze odbywają się, jeżeli chodzi o klub seniora, to w klubie MK w każdą środę. Klub podróżnika to są soboty i plus raz w miesiącu wycieczka górska i dzieciaki raz w miesiącu plus wycieczka.
1: A czy w przypadku dzieciaków to też jest wycieczka górska, tak jak w przypadku seniorów?
0: No, seniorzy też chodzą po górach, ale to tak jak wspomniałem, że to góry to raczej dla klubu podróżnika. Dla seniorów są takie spokojniejsze szlaki. Dzieci również niedawno były z nami w wyższych górach, także sobie poradziły, także dzieci chodzą też po górach. Także zapraszamy.
1: Czyli w takim razie podróżujecie tutaj i chodzicie w polskie góry, czy również zagraniczne?
0: Tak, podróżujemy po górach polskich i wędrujemy.
1: No i może już tak na sam koniec, co powiedziałby Pan osobom, które chciałyby zacząć swoją przygodę z turystyką?
0: Rada dla początkujących? Nie trzeba doświadczenia, wystarczy tylko chcieć. Najważniejsze to zrobić pierwszy krok i wstąpić do azymutu. Wyruszyć z nami w drogę.
2: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: sprawa.
1: Magazyn lokalny.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony Agnieszka Gazda, a wy słuchacie magazynu lokalnego reporterów ze Stalowej Woli, Niska i okolic.
3: Historia Stalowej Woli.
2: Na pierwszy rzut oka to historia okupacji i wojennego terroru. W rzeczywistości to także opowieść o odwadze ludzi, którzy w najciemniejszych czasach ratowali innych. Od lekarzy, którzy sfingowali epidemię tyfusu, po bohaterów działających z dala od reflektorów historii. W rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego wracamy do wojennych losów Rozwadowa i Stalowej Woli, odkrywając zarówno dramat zakłady miejscowej społeczności żydowskiej, jak i niezwykłe historie tych, którzy przeciwstawili się okupantowi. Dzisiaj razem z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego zapraszamy Was w sumie na taką, można powiedzieć, kontynuację naszej poprzedniej rozmowy. Wtedy rozmawialiśmy o historii Rozwadowa, czyli dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli. Powiedzieliśmy sobie też o właśnie powstającej wtedy w latach 30. ubiegłego wieku Stalowej Woli. A dzisiaj cofniemy się do tematów wojennych, które poruszyliśmy ostatnim razem, ale można powiedzieć, że w takim dość dużym uproszczeniu, w takim skrócie. Więc dzisiaj właśnie dokładniej przyjrzymy się tej wojennej odsłonie Stalowej Woli. I myślę, że na sam początek zaczniemy sobie od początku okupacji na tych ziemiach, czyli od 15 września 1939 roku. Co właśnie wiemy o tych wydarzeniach z tego dnia?
4: Wiemy o tych wydarzeniach dość dużo z racji dość szerokich źródeł. 15 września figuruje m.in. w kronice miejscowego klasztoru kapucynów, który mieści się w Rozwadowie. I co tam możemy znaleźć? No, możemy znaleźć w zapiskach z 14 na 15 września, że w tamtym okresie rozwadów dotknęła, jak on to napisał, straszna kanonada artyleryjska. Rzeczywiście ten ostrzał ze strony Niemiec był dość mocny, no też z racji tego, że prawda, Rozwadów, Stalowa Wola to były tereny dość istotne strategicznie, prawda, zarówno dla państwa polskiego, jak i też w przyszłości zapewne Niemcy uważali go właśnie za taki dość spory kąsek, który można przechwycić. I jak zareagowała wtedy okoliczna ludność? Oczywiście ci ludzie budzili się w panice, wybiegali z domów i szukali schronienia. No, gdzie mogli szukać tego schronienia? No, przede wszystkim no właśnie w takim klasztorze, prawda? I co więcej, no, kiedy ci ludzie mogli już wyjść, że tak powiem, do swoich kryjówek o świcie, no mogli zobaczyć rezultat tak naprawdę tych działań, czyli polskie wojsko wycofujące się i oddziały niemieckie, które w zasadzie bez jakiegoś większego oporu zajęły Rozwadów, no i właśnie tą fabryczną Stalową Wolę, przejmując tak naprawdę całe zakłady południowe, całą miejscową infrastrukturę. No i ten moment możemy już w zasadzie zapisać jako początek tej kilkuletniej okupacji niemieckiej.
2: Czyli jakby ta walka polskich oddziałów z oddziałami niemieckimi na terenach Stalowej Woli to było zaledwie kilka godzin?
4: Raczej tak. No, pamiętamy z poprzednich audycji, że między innymi zajmując Tarnobrzeg pobliski, Niemcy rzeczywiście walczyli o te umocnienia, natomiast plan Polaków polegał już na wycofywaniu się bardziej na wschód, prawda, już w kierunku Lwowa, w związku z czym akurat Rozwadów, Stalowa Wola, no, były takim punktem bardziej, gdzie te działania bardziej oscylowały wokół kwestii opóźniania marszu wojsk niemieckich, aniżeli rzeczywistej, prawda, obrony, stawiania tam jakiejś linii obronnej, umocnień.
2: A czy wiemy w takim razie, jak zmieniło się życie codzienne mieszkańców tego miasta?
4: Oczywiście, że tak, natomiast musimy pamiętać, że generalnie te obszary objęte terenami generalnego gubernatorstwa, bo tak się nazywało ten twór, który można powiedzieć został utworzony na tej części ziem polskich, obejmował tak naprawdę obszar, który był objęty, wiem, że powtarzam, jednolitą polityką ze strony okupanta. To znaczy, nie jestem w stanie wskazać jakiejś specyfiki, jeśli chodzi o sam Rozwadów, prawda? Natomiast z pewnością wiązało się to, ta okupacja, ze stałą obecnością niemieckiego wojska, administracji, No, znamy to, prawda, nawet z filmów wojennych. Nakazy, zakazy, terror brutalny, szczególnie dla mniejszości żydowskiej, prawda, w zasadzie większości, bo pamiętamy, że ten rozwadów dysponował ogromną populacją procentowo żydowską i te osoby również były zagrożone tym terrorem, wypędzane. Aczkolwiek, no, należy też pamiętać, że Niemcy tworzyli coś w rodzaju takiego przyzwolenia na przemoc, który właśnie dotknięci byli w szczególności Żydzi, ale też i inne osoby niewygodne. Co więcej, dla mieszkańców, szczególnie tych związanych z zakładami południowymi, to też była dość specyficzna sytuacja, bo ta ich codzienna praca, którą wcześniej wykonywali, była już

0: sformułowana w nieco innych warunkach, bo zakład zbrojeniowy produkował na rzecz okupanta, na rzecz jego potrzeb, prawda? Pracownicy dostali niemiecki nadzór, no i oczywiście te stałe elementy niemieckiej polityki, czyli godzina policyjna, strach przed łapankami, ograniczanie swobód poruszania, no, rugowanie też Polaków, prawda, z tych przestrzeni publicznej, przynajmniej z wielu miejsc publicznych, no to sprawiło, że rzeczywiście Rozwadów był kolejnym miejscem, który, no, był ewidentnym przykładem okupacji wojsk niemieckich, generalnie Niemców.
1: A czy mieszkańcy właśnie Rozwadowa, Stalowej Woli przejawiali taki opór wobec okupanta?
0: Tak, oczywiście zarówno Rozwadów, jak i Stalowa Wola i okolice były częścią, na której operowały jednostki Armii Krajowej, chociaż przyznam się szczerze, że mimo zasług AK na tych terenach, no zdecydowanie najmocniej w historii polskiego ruchu oporu na tych obszarach zapisała się historia dwóch lekarzy, o których już miałem okazję napomknąć, czyli o doktora Eugeniusza Łazowskiego i doktora Stanisława Matulewicza, którzy, no, wywołali słynną sztuczną epidemię tyfusu, prawda?
1: I na czym właśnie to polegało? Na czym polegała ta ich akcja właśnie ratunkowa, można powiedzieć?
0: Tak, no musimy pamiętać, jak już wcześniej wspomniałem, że Polacy na tych terenach, ale również i Żydzi, bardzo bali się łapanek, terroru niemieckiego. No i w pewnym momencie obydwaj lekarze odkryli coś ciekawego, to znaczy zauważyli, że jeśli wstrzyknie się pacjentowi niegroźną bakterii o nazwie, jak dobrze pamiętam, Proteus, tu pewnie osoby po medycynie mogłyby więcej terroru niemieckiego. No i w pewnym momencie obydwaj lekarze odkryli coś ciekawego, to znaczy zauważyli, że jeśli wstrzyknie się pacjentowi niegroźną bakterii o nazwie, jak dobrze pamiętam, Proteus, tu pewnie osoby po medycynie mogłyby więcej

0: tyfus. A pamiętajmy, tyfus był dla Niemców śmiertelnie poważnym zagrożeniem. Bali się go niekiedy nawet bardziej niż frontu, bo choroba mogła zdziesiątkować oddziały, prawda? Tu nie było możliwości wycofania się przed chorobą. I kiedy z laboratoriów wracały kolejne pozytywne wyniki badań z Wrocławia i okolic, niemieckie władze uznały, że ten region to ognisko jakiejś pandemii. W takim przypadku uznano, że trzeba je otoczyć, te tereny, kordonem sanitarnym. Ograniczono ruchy wojsk, urzędników, nie organizowano w ogóle większych pacyfikacji i w zasadzie dość rzadko przeprowadzano jakiekolwiek łapanki, no bo który żołnierz chciałby się narazić na kontakt z potencjalnym nosicielem bakterii?
1: A gdzie w takim razie przyjmowali ci lekarze? Czy to była jakaś przychodnia?
0: Oni działali generalnie na dość dużym obszarze, no bo i Stalowa Wola, i Rozwadów. W związku z czym oczywiście mieli swoje gabinety,

Dzięki temu oni zyskali jeszcze większą swobodę i mogli docierać do jeszcze większej grupy ludności. Mało tego, to miało też dość duży wpływ na sytuację party

0: trochę późniejsze czasy, natomiast 3000 około 300 w 31 spis wykazał mieszkańców Rozwadowa, w związku z czym można przypuszczać, że w 39 było ich około 3400, maksymalnie 500, i do tego należy jeszcze dodać drugie tyle, a może nawet i około 4000 w Stalowej Woli. Czyli już mamy prawie 8000, do tego jeszcze doliczamy ludność całych okolic i wtedy rzeczywiście może wyjść liczba około 10 parunastu tysięcy osób.
1: Czyli tutaj mieliśmy dwóch lekarzy, Eugeniusza Łazowskiego i Stanisława Matulewicza, którzy wymyślili fałszywą epidemię tyfusa. A czy to byli tacy jedyni bohaterowie tamtych czasów, którzy ratowali po prostu Żydów, Polaków i innych mieszkańców tych terenów?
0: Oczywiście, że nie. Tutaj doskonałym tego przykładem jest postać Alfredy Markowskiej, która akurat znalazła się w okolicach Rozwadowa w 1941 roku. Jej historia jest nieco tragiczna, zważywszy, że wszystko zaczęło się w okolicach Białej Podlaski w 1941 roku. Wówczas Niemcy napadli na około 80-osobowy tabor, w którym znajdowała się jej rodzina. Większość z nich została zamordowana, a sama Markowska mogła przeżyć, dlatego że akurat wędrowała w tamtym czasie po okolicznych wioskach. I po pewnym czasie udało jej się przedostać, między innymi za pośrednictwem pobliskich lasów, do Rozwadowa, który wówczas pełnił rolę, zresztą pamiętamy Rozwadów, kolejowe miasto, rolę takiego kluczowego węzła kolejowego, gdzie akurat znajdowało się obozowisko dla Romów zmuszonych przy pracy na kolei. Tam dołączyła do jej męża, który akurat znajdował się również w Rozwadowie. No i akurat oni zostali wtrąceni do getta po pewnym czasie lubelskiego, jak dobrze pamiętam. Później byli jeszcze przewożeni do kilku innych miast, ale ostatecznie udało im się uciec. No i wrócili do Rozwadowa, a tam zostali zatrudnieni na kolei, uzyskując tak zwaną kenkartę, która gwarantowała im możliwość pracy na rzecz III Rzeszy. Ona wykorzystała tę sytuację do tego, by nieść pomoc, bo pamiętamy, praca na kolei w tamtym okresie to nie była wdzięczna praca. To była praca nieraz i przy rozładunku ciał, przy podawaniu wody więźniom. Natomiast Markowska wykorzystała to do ratowania dzieci, które nieraz były podawane przez same matki z tych wagonów. Ona ratowała zarówno samych Romów, jak i też dzieci pochodzenia żydowskiego. Szukała też niekiedy młodych osób ocalałych po pogromach i egzekucjach, właśnie idąc w te miejsca. Natomiast o samej tej postaci wiemy niewiele. Przynajmniej o okolicznościach, w jakich to robiła. Dlaczego? Dlatego, że ona nie prowadziła jakiejś dokumentacji, ona nie była częścią jakiejś komórki konspiracyjnej. Przez co, no tak naprawdę, jej historia, poznanie tej historii jest utrudnione i zajęło naprawdę wiele lat. Co warto wspomnieć, takim głównym źródłem poznania w ogóle jej historii, to były tak naprawdę same relacje osób uratowanych, rodzin zastępczych, w których umieszczała ona te dzieci z fałszywymi dokumentami. W związku z czym, no tak naprawdę, to jest z jednej strony powód, dla którego ta pamięć przetrwała, ale też jednocześnie dla którego zniknęła na wiele lat. Dlatego, że oczywiście ja tutaj wspomniałem o tym braku dokumentacji, ale był jeszcze jeden powód, dla którego postać Markowskiej przez lata była troszkę nieznana, no, czy by nie powiedzieć zepchnięta może i na margines. W każdym razie pamiętajmy o tym, że przez wiele lat po wojnie nie mówiło się o zagładzie Romów, o mordowaniu ich przez Niemców i o romskich bohaterach. No też, jak sami dobrze wiemy, Romowie mają specyficzną społeczność, są dość w niektórych aspektach zamkniętą grupą. No a sama Markowska też to, co robiła, robiła raczej po cichu. Tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy w okresie już III RP w latach 2000 powstał film dokumentalny o niej, bo wtedy ta postać stała się nieco głośniejsza. No, otrzymała Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, została honorowym obywatelem jednego z polskich miast. Także no, dopiero pod koniec życia tak naprawdę, a ona urodziła się w 26 roku, Można powiedzieć, że wtedy dopiero zyskała tą sławę, na którą zasługiwała.
1: Czyli Alfreda Markowska przeżyła wojnę.
0: Oczywiście, że tak, przeżyła i później żyła dalej w swojej społeczności.
1: A jeśli

0: Chodzi o lekarzy, o których wcześniej mówiliśmy. Czy znamy ich dalsze losy?
1: Jeśli dobrze pamiętam, to dr Łazowski napisał książkę nawet na temat tego, co robili. Przy czym była ta kwestia, że obydwaj mężczyźni wyemigrowali po wojnie. W związku z czym już żyli na emigracji.
0: Teraz chciałabym się cofnąć troszkę do początku naszej rozmowy, gdzie wspominałeś, że rozwadów zamieszkiwali głównie Żydzi. A jak dobrze wiemy z historii, no III Rzesza i Adolf Hitler nie mieli zbyt kolorowych planów na życie właśnie dla tej grupy społecznej. No i chciałabym właśnie przejść do tego takiego, myślę, najtrudniejszego momentu naszej dzisiejszej rozmowy, czyli do kwestii społeczności żydowskiej, czyli właśnie tego, jak wyglądała rzeczywistość właśnie mieszkańców Rozwadowa podczas niemieckiej okupacji.
1: No, z pewnością była ona tragiczna. Tutaj należy pamiętać, ja to już wielokrotnie mówiłem na antenie, ale jeszcze zasygnalizuję, że polityka Niemców względem Żydów na przestrzeni lat się zmieniała. Tutaj pewnym przełomem jest połowa roku 1941, no nie druga połowa roku 1941, kiedy Niemcy rozpoczynają inwazję na Związek Sowiecki i okazuje się, że na terenach, na które oni wkraczają, znajduje się liczna populacja żydowska, częściowo złożona również z wygnańców, których, prawda, oni wcześniej wyrzucili za granicę, a którzy później musieli jakoś ułożyć sobie losy w nowej sowieckiej rzeczywistości. W każdym razie to wymusiło na nich przyjęcie planu tak zwanego ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej na konferencji w Wannsee. I tak naprawdę to, co wydarzyło się w Rozwadowie, było tego pochodną. Bo w lipcu 1942 roku Niemcy przystąpili właśnie do akcji Reinhardt, która miała na celu ostatecznie rozwiązać ten cały, nazwijmy to brutalnie, problem. Oczywiście tutaj operując językiem Niemców. I dzień przed akcją, akurat na terenie Rozwadowa, pojawiły się obwieszczenia nakazujące wszystkim Żydom stawić się na środku rynku. Zajutrz rozpoczęła się zaś kilkugodzinna operacja likwidacyjna. Najpierw Niemcy zgromadzili na terenach rynku całą ludność żydowską i dokonali selekcji. Kto się nadaje do pracy, kto nie, kto jest kobietą, kto jest osobą starszą. No i wszyscy ci, którzy według tych kluczy niemieckich nadawali się do dalszej pracy, popędzili w kolumnach na stację kolejową, gdzie ich załadowano do bydlęcych wagonów, wysłano do obozu, zakłady. Tam w Bełżcu akurat to był taki w zasadzie obóz główny, docelowy na tych terenach. No i zdecydowana większość nie wróciła. Natomiast starszych, chorych i tych, którzy już nie byli w stanie iść, rozstrzelano na miejscu. Jak możemy się przekonać, to już był koniec tak naprawdę całego żydowskiego Rozwadowa. Ocalały, tak jak zasygnalizowałem przed chwilą, jedynie pojedyncze osoby, które albo zdołały się gdzieś ukryć, albo jeszcze w jakichś innych okolicznościach udało im się przeżyć. W każdym razie Niemcy wymordowali wtedy wszystkich nieprzydatnych do pracy. Świadek Kazimierz Jackowski wspomina na przykład starszą Żydówkę, która wyszła na rynek podpierając się taboretem z kawałkiem chleba i została publicznie najpierw pobita przez niemieckiego oficera, a później zastrzelona. I taki los właśnie spotykał te osoby, także nie było to w żaden sposób zgodne z etyką, z jakimikolwiek zasadami. Żydzi nie byli ludźmi w polityce hitlerowców. No i tak naprawdę to był właśnie kres, można powiedzieć, tego żydowskiego Rozwadowa. Ja to wspomniałem o tym podziale, prawda, na osoby zdolne do pracy i na te tak zwane nieprzydatne. Wydaje się więc, że trzeba tu wspomnieć o obozie pracy, który powstał również i w Rozwadowie dla takich właśnie osób. Niemcy wierzyli, że a skoro już mają jakieś tam, powiedzmy, osoby zdolne do pracy, to niech trochę popracują, a później zajmą się nimi obozy czy karabiny. Akurat w okolicach Rozwadowa, jak wiemy, znajdowała się Stalowa Wola, znajdowały się zakłady południowe, świetna infrastruktura. Te zakłady południowe zresztą miały wtedy nieco inną nazwę, bo przekształcono je w zbrojeniowy kombinat Stahlwerke

0: Braunschweig. No a tam z kolei, jak wiemy, potrzebowano sporej liczby pracowników, oczywiście pracowników, no lepiej powiedzieć taniej siły roboczej. Też co należy wspomnieć, no w Rozwadowie była też infrastruktura wojskowa, która też zapewniała jednocześnie personelowi strażniczemu też możliwości stacjonowania tam. No i oczywiście wreszcie obóz w Rozwadowie miał jeszcze jedną dodatkową specyfikę, to znaczy był połączony kolejowo bardzo dobrze, prawda, w związku z czym te transporty mogły spokojnie kursować. W każdym razie, kiedy powstał ten obóz? On powstał w roku 1942 w sąsiedztwie cmentarza parafialnego. Teren cały otoczono drutem kolczastym, urządzono kilka prostych baraków. Obóz miał taki dość klasyczny układ, prawda, strażnice, wartownie, plac apelowy. Oto wszystko znajdowało się pod zarządem SS-manów, też wspieranym przy okazji przez strażników głównie pochodzenia ukraińskiego, a także kapo wywodzących się z kolei z samych więźniów. Także tak mniej więcej można powiedzieć funkcjonował ten obóz.
1: A czy wiemy w takim razie jak żyli więźniowie tego obozu?
0: Oczywiście warunki były skrajnie ciężkie, no, typowe dla niemieckich obozów pracy. No, było przepełnienie, baraki były brudne, jak wiemy brud, no to i choroby, głód, no i oczywiście terror często sadystycznych strażników. No, każdego dnia o świcie pracowników ustawiano w kolumny i pędzono z tej górki około 5 km do zakładów Stalowej Woli, a po parunastu godzinach pracy wracali oni tą samą drogą, byli nadzorowani przez strażników. Za każde przewinienie jakiekolwiek, no tak naprawdę groziły szykany, a często też i egzekucje na miejscu. No, szacuje się generalnie, że w ciągu tych kilku miesięcy samego funkcjonowania obozu, a tu pamiętajmy, pierwszy transport tam przyjechał w sierpniu 1942 roku, tak naprawdę, no można powiedzieć, większość więźniów albo ginęła, albo po prostu była zastępowana nowymi transportami pełnymi ludzi zdolnych do pracy. Z całym tym terrorem, z całym funkcjonowaniem obozu pracy w Rozwadowie wiąże się postać Józefa Schwambergera, który był SS-manem i właśnie jeden z takich komendantów żydowskich obozów pracy, przede wszystkim na terenie Rozwadowa, który zasłynął z wyjątkowego sadyzmu, choć pamiętamy, że akurat w SS było sporo osób z tego typu biografią. Natomiast on cieszył się sławą takiego, nazwijmy to, mordercy obozowego. Człowieka, który z pozornym spokojem organizował grabież więźniów, kazał im w parę minut oddać wszystkie przedmioty, grożąc krótką drogą na cmentarz. Także to tak wiemy mniej więcej z relacji, prawda, na temat tego, jaki on był. Nadzorował selekcję, egzekucję. No i też był oczywiście obecny w trakcie transportów. Tak naprawdę mówi się, że był on odpowiedzialny za śmierć setek Żydów, którzy w tym okresie pracowali w Rozwadowie, czy właśnie byli pędzeni do tej Stalowej Woli. Po wojnie ukrył się w Argentynie, jak część zbrodniarzy niemieckich.
1: Jak chyba większość.
0: Większość może nie, aczkolwiek faktem jest, że rzeczywiście Argentyna z różnych powodów w tamtym czasie udzieliła schronienia wielu niemieckim zbrodniarzom wojennym, których później tropił Mossad, Centrum Szymona Wiesenthala. No i w latach 80. również Schwamberger został ujęty, wydany RFN w tamtym okresie istniejącemu i skazano go na dożywocie za to, co robił podczas wojny. Ostatecznie wiemy, że zmarł w więzieniu w Stuttgarcie w 2004 roku. Generalnie cały ten obóz na tej Rozwadowskiej Górce istniał kilka miesięcy. Dlaczego tylko tyle? No przede wszystkim dlatego, że ten pragmatyzm niemiecki tutaj zadziałał. Niemcy wyliczyli, że codzienne pędzenie więźniów 5 km do zakładów i później ich powrót jest wysoce nieefektywny. W związku z czym ostatecznie podjęli decyzję o likwidacji obozu i przeniesieniu go na teren zakładów Stalowej Woli, gdzie jeszcze urządzono nowy obóz, który już był połączony z fabryką typowo. No i łącznie chyba około 350 więźniów uznanych za zdolnych do pracy później jeszcze przeniesiono do tego obozu. Także tutaj mamy kilkaset, ledwie prawda, kilkaset osób.

0: osób, a gdzie pozostałe tysiące, prawda? Tutaj jest właśnie odpowiedź, że wielu nie przeżyło tego.
1: A czy wiemy w takim razie, przez jak długi okres czasu istniał obóz właśnie w zakładach południowych? Czy to było do czasu kapitulacji Niemiec?
0: Znaczy z prostej przyczyny, z racji tego, że kapitulacja Niemiec, która nastąpiła w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku, nastąpiła w Berlinie. Czyli te tereny były już wówczas pod kontrolą wojsk Armii Ludowej, no ale przede wszystkim też Sowietów i sowieckiej strefy wpływów. I tak naprawdę koniec funkcjonowania zarówno tego obozu, jak i innych tego typu, to wkroczenie po prostu Armii Czerwonej na te tereny. I w 1944 po prostu jedynie, co Niemcy mogli zrobić, to jeszcze starać się zacierać ślady, bo jak wiemy, starali się, tak jak w Auschwitz między innymi, wysadzali piece, palili dokumentację, żeby nie było nic, co mogłoby świadczyć o ich zbrodni. Choć jak wiemy, i tak im się to nie udało. W każdym razie do lata 1944 te osoby musiały pracować w niemieckich zakładach, a później po prostu, kiedy Niemcy przystąpili do ewakuacji, tak naprawdę przystąpili też jednocześnie do zacierania śladów, czyli de facto do mordowania również więźniów. Część rozstrzelano na miejscu, a część po prostu wyprowadzano w marszach egzekucyjnych, część jeszcze w głąb Generalnego Gubernatorstwa. Tak naprawdę szacuje się, że przez te tereny obydwu obozów, w Rozwadowie i w Stalowej Woli, mogło przejść około 1200-1500 Żydów, z czego większość właśnie zginęła w wyniku wycieńczenia, egzekucji, później kolejnych jeszcze deportacji.
1: Zbliżając się już do takiego podsumowania naszej rozmowy, takie ostatnie pytanie to, jak właśnie zakończyła się okupacja niemiecka na terenie Stalowej Woli i Rozwadowa?
0: Jak zasygnalizowałem wcześniej, ona skończyła się latem 1944 wraz z przesunięciem się linii frontu i wkroczeniem do Stalowej Woli, Rozwadowa, wojsk Armii Czerwonej. Także co wiemy, przez 5 lat tak naprawdę zakłady południowe, te przedwojenne zakłady południowe, służyły gospodarce zbrojeniowej Niemiec. 31 lipca 1944 roku w Nisku dochodziło już do walk akurat właśnie pomiędzy Niemcami a Sowietami. No a jeszcze tego samego dnia tak naprawdę te walki się wyciszyły już na tej linii Stalowej Woli, Rozwadowa. No i zapadła po prostu cisza. Niemcy już byli nieobecni. Wkrótce weszli Sowieci. No i tak naprawdę można powiedzieć, że to jest koniec niemieckiego terroru, a po prostu początek już życia
1: nowego.
0: Tak, to jest początek już zupełnie nowej rzeczywistości, która bynajmniej również nie była kolorowa.
2: Historia regionu.
1: Historia getta w Dębicy to opowieść o stopniowym wykluczaniu, izolacji i zagładzie kilku tysięcy żydowskich mieszkańców miasta, wpisana w szerszy kontekst niemieckiej polityki okupacyjnej oraz decyzji podjętych między innymi podczas konferencji w Wannsee. To również los Żydów z Rozwadowa, czyli dzisiejszej dzielnicy Stalowej Woli i innych miejscowości regionu, którzy zostali przesiedleni do Dębicy, a następnie w większości wywiezieni i zamordowani. Ten trudny temat podejmuję dziś w rozmowie z doktorem Krystianem Propolą z Polskiego Towarzystwa Historycznego. No to zaczynając od początku, jak doszło do utworzenia getta w Dębicy i jaka była jego rola w ogólnym planie niemieckiej polityki wobec społeczności żydowskiej?
0: Ta polityka nie była jednolita, ale może po kolei. Getto zostało utworzone tak naprawdę niedługo po zajęciu Dębicy przez Niemców. Jeszcze w 1939 roku, prawda, tworzono wówczas Judenrat, czyli nazwijmy to taki samorząd żydowski, który po prostu tak naprawdę był w pełni zależny od okupantów, prawda, niemieckich, i w zależności od tego, na ile ci okupanci stosowali twardą politykę, na tyle ten Judenrat też sobie mógł pozwalać. No to jest też ciekawe zjawisko, ale mówię, to nie jest akurat tematem jakichś bezpośrednich rozmów.
1: Wiemy, ile generalnie mieszkało wtedy Żydów w Dębicy w tamtym 1939 roku?
0: Jak dobrze pamiętam, parę tysięcy. Tak szacuje się, że było to mniej więcej w przedziale 2-3 tysięcy. Co ważne, Żydzi też mieli swoich przedstawicieli w samorządzie. To jest też dość ciekawe zjawisko, prawda, że odgrywa

0: Rozmawiamy z ekspertem, jeśli chodzi o społeczność żydowską.
1: Ach, bardziej sowiecką, no ale dobrze, możemy tak mówić. W każdym razie, rzeczywiście, pamiętajmy, w 1939, to jest też bardzo ważne, to jeszcze nie był ani obóz, ani getto, ale też już nienormalne życie. Niemcy ograniczali ludności żydowskiej między innymi prawa do pracy, prawa do zaangażowania w działalność jakąkolwiek tak naprawdę w sferze publicznej. Tak naprawdę w większości przypadków alternatywą była dla nich tak naprawdę praca taka, nazwijmy to już wyzyskiem tak naprawdę.
0: A czy byli już wtedy w jakiś sposób oznaczani, że należą tak właśnie do tej społeczności żydowskiej?
1: Tak, to już od lat 30. w Niemczech się rozwijało. Generalnie ta segregacja, no pamiętajmy też o edyktach norymberskich, także generalnie polityka nazistów względem Żydów była od samego początku represyjna, przy czym, co jest istotne, nie chodziło od początku o ich taką zagładę, nazwijmy to. Dlaczego? Dlatego, że początkowo uważano, że najlepszym wyjściem będzie, jeśli oni po prostu wyjadą i ich nie będzie. Tak naprawdę w czerwcu 40 roku, generalnie ten 40 rok jest taki dość ciekawy z punktu widzenia samych zjawisk, bo wtedy tak naprawdę rozpoczynają się prace nad tworzeniem getta, prawda? Czyli na przykład w 41 na początku zostało utworzone getto w Dębicy. I to jest tak naprawdę ten moment, kiedy rzeczywiście już tworzą się takie pełnoprawne getta, prawda? Czyli takie, można powiedzieć, odgrodzone przestrzenie, odgrodzone dzielnice żydowskie, z których wysiedlano obywateli innego pochodzenia niż żydowskie i umieszczano samych Żydów. To jest w ogóle dość też istotne. Dlaczego? Dlatego, że no pamiętajmy, że te warunki były dość ciężkie, bo jeśli na przykład dana dzielnica mogła być zamieszkiwana w takich, nazwijmy to, pokojowych czasach przez parę tysięcy, no to zjawiskiem typowym w gettach było przeludnienie, ograniczony dostęp do żywności, więc te warunki z upływem czasu się zmieniały w coraz gorsze. Zresztą wydaje mi się dość dobry przykład, między innymi film Pianista, jeśli ktoś widział, jak te warunki z czasem wyglądały, no to no właśnie tak to by wyglądało. W każdym razie, jak to wyglądało w przypadku Dębicy, jeśli mówimy o tym początku 1941 roku? Generalnie oni wyznaczyli, Niemcy, jedną z takich najbiedniejszych dzielnic w pobliżu rynku. Czyli też to jest istotne, prawda, że nie szukają jakichś, powiedzmy, nawet nie zastanawiają się nad warunkami aprowizacyjnymi, za przeproszeniem upychają tych ludzi w miejscu, które powiedzmy byłoby mniej wartościowe od pozostałych, prawda? Także początkowo mamy to rzeczywiście te parę tysięcy tych Żydów dębickich, no a z czasem zjeżdżają kolejni. Żydzi w getcie dębickim pochodzili z różnych miejsc dzisiejszego Podkarpacia, między innymi także z Rozwadowa, z Tarnobrzegu, no, ale też i innych okolicznych miejscowości, bo wiemy między innymi o przykładach z Pilzna czy z Sędziszowa też. W każdym razie wspomniałem już o tych ciężkich warunkach, ale kiedy tak naprawdę, bo to jest istotne, Niemcy zdecydowali się na to, jak to dziś mówimy w historiografii, ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej, to są akurat słowa inspirowane konferencją w Wannsee, to był 20 stycznia 1942, kiedy rzeczywiście zdecydowano o tym, o tak naprawdę zagładzie milionów osób. 20 stycznia 1942, czyli data konferencji w Wannsee, nie była przypadkowa. Przede wszystkim dlatego, że nasi słuchacze mogą też mieć wiedzę, 1942 rok, jeśli interesują się dziejami II wojny światowej, to wiedzą, że trwa już wojna nie tylko na zachodzie, ale również i na froncie wschodnim, czyli agresja na Związek Sowiecki. Dlaczego to było istotne? Dlatego, że są różne przypuszczenia historyków, co ostatecznie było taką przyczyną, która skłoniła Niemców do zorganizowanej akcji zagłady. Natomiast najprawdopodobniej wynikało to z faktu, iż w momencie, kiedy Niemcy wkraczali na zachodnie tereny Związku Sowieckiego, nie spodziewali się, że natkną się na aż tak dużą liczbę ludności żydowskiej. I to trochę przeczyło, prawda, ich planom, bo ile na początku starano się ich, jak wspomniałem, tak brzydko wypchać z kraju, tak w tym momencie stwierdzono, że trzeba coś innego zrobić. No. I stąd właśnie

0: ostatecznie zapadła decyzja o ostatecznej zagładzie. Tak naprawdę 42 lato, czyli właśnie powiedzmy pełnię tak naprawdę akcji Reinhardt tak zwanej, no to właśnie moment, kiedy tak naprawdę rozpoczyna się seria deportacji do obozów koncentracyjnych, do obozów zagłady, ale też i czasami do niewolniczej pracy, co jest też istotne, bo Niemcy uważali, że oczywiście mordujemy, ale jeśli są wśród tych Żydów osoby, które mogą w jakiś sposób przysłużyć się przemysłowi, no to można jeszcze ich wykorzystać do momentu, aż powiedzmy przestaną być jakąś wartościową...
1: Potrzebni.
0: Tak, przestaną być taką wartościową siłą roboczą.
1: Czy
0: tak,
1: właśnie w getcie w Dębicy znalazły się takie osoby, które przetrwały przynajmniej przez jakiś czas?
0: Oczywiście, zresztą mamy dane, że jeśli dobrze pamiętam, przynajmniej jedna osoba jeszcze po wojnie mieszkała w Dębicy, pochodzenia żydowskiego albo parę, ale no samo to, prawda, jak często mówimy o...
1: Z kilku tysięcy parę osób?
0: Tak, no, tak jak na przykład mamy Rzeszów, prawda, gdzie większość Żydów zawieziono do Bełżca, zresztą Żydów z getta w Dębicy również tam zawożono, to był taki powiedzmy, że jeden z najbliższych obozów.
1: Czyli tych mieszkańców dzisiejszej Stalowej Woli, czyli Rozwadowa, Sędziszowa i tak jak mówiłeś, oni wszyscy trafili do Bełżca.
0: W zdecydowanej większości przypadków, bo wiadomo, czasem można ich było teoretycznie gdzieś indziej skierować, ale generalnie tak to wyglądało. Także w trakcie serii likwidacji właśnie taki był los najczęściej tych ludzi.
1: Tu przypomnijmy, to jest chyba lipiec, z tego co pamiętam.
0: Tak, to był dokładnie mówiąc 21 lipca 1942 roku. To była wtedy właśnie pierwsza, z ogólnie mówiąc, trzech deportacji, które wtedy spotkały właśnie mieszkańców getta w Dębicy. Oprócz też, co jest istotne, bo tu oczywiście mówimy o tych wywożonych do Bełżca, ale też pamiętajmy, że czasami Niemcy starali się sobie pomóc, tak to nazwijmy, to znaczy czasami jeśli była taka możliwość, no to wywożono ich do lasów, mordowano.
1: To na akurat... miejscu.
0: Tak, bo uznawano, że to i tak nie są osoby, które w jakiś sposób pożyją długo.
1: Czy to byli starsi ludzie, dzieci?
0: Najczęściej. To były pierwsze osoby, które tak naprawdę szły. To często mamy sceny, prawda, jak niektórzy czytali lektury w szkole, to też pamiętają, proszę państwa, do gazu między innymi, gdzie też to było właśnie pokazane, jak to okrucieństwo jest jakieś, było tak naprawdę zamienione w codzienność. Bo to jest też istotne, że to tak naprawdę była praca dla tych ludzi. W sensie dla Niemców, dla wszystkich oprawców, codzienność, prawda? Także w tym przypadku, gdzie odbywały się egzekucje, mogły się odbywać już na terenie getta, a na przykład w przypadku Dębicy, no też wiemy, że w Wolicy dochodziło do takich właśnie morderstw.
1: Czy wiemy, ilu Żydów zabito na miejscu, a ilu skierowano dalej do obozów pracy?
0: Prawdopodobnie kilkaset zostało w trakcie, mówię o tej pierwszej fali, prawda, czyli z lipca 42. Kilkaset zostało zastrzelonych na miejscu. Około 2 do 4 tysięcy trafiło do obozu zagłady w Bełżcu. A oprócz tego jeszcze około 200 osób wysłano do obozu w Pustkowie, przy czym tu też ważna rzecz, że obóz w Pustkowie był akurat dość specyficzny, bo on nie był stricte adresowany do ludności żydowskiej, ale większość stanowili tam jednak więźniowie pochodzenia sowieckiego, najczęściej jeńcy. Także z niektórych, co jest istotne, też kierowano właśnie do pracy, czyli nie tylko do Pustkowa, ale też niektórzy znaleźli się m.in. w fabrykach w Rzeszowie czy Mielcu. To jest też to, o czym kiedyś tutaj mówiłem, że akurat te fabryki były z dawnego Centralnego Okręgu Przemysłowego, zakłady lotnicze czy tego typu przedsiębiorstwa były zajmowane przez Niemców i później tam też m.in. zmuszano do pracy ludność żydowską.
1: To może teraz przejdźmy do przebiegu akcji likwidacyjnej getta w Dębicy. Wspominałeś, że na początku był to 21 lipca 1942 roku. A jak długo właśnie trwał ten proces?
0: Jeśli mówimy o tych wydarzeniach właśnie z tego 21 lipca, no to warto zwrócić uwagę też, jak bardzo dehumanizującym zjawiskiem był sam proces selekcji, prawda? Bo tych ludzi gromadzono w okolicach Księżej Łąki.

0: Rosji. I po prostu Niemcy zza stołu decydowali, kto się nadaje jeszcze do pracy, a z kogo już, że tak brzydko powiem, nic nie będzie. Także ci, którym się poszczęściło, no to mogli wrócić do getta, natomiast pozostali byli właśnie w tej Księżej Łące, a w zasadzie w takim zagłębieniu terenu w pobliżu likwidowani. To były najczęściej osoby starsze, schorowane, niepełnosprawne, generalnie, jak to możemy określić, nieprzydatne dla Rzeszy. Generalnie proces sam trwał do wiosny 1943. Druga fala deportacji nastąpiła jesienią 1942 roku. Co jest ciekawe, już wówczas w getcie odnotowano około 600 osób, także to też nasi słuchacze mogą to sobie wyobrazić. Na początku zaczynaliśmy od liczb 2-3 tysiące żydowskich mieszkańców Dębicy, później do 4 tysięcy mieszkańców getta, później tak naprawdę już w 1942 widzimy tak naprawdę setki jedynie tych mieszkańców, prawda? Także już taki w zasadzie cień tych, którzy pozostali. A tymczasem Niemcy też zaostrzają terror. No, ogłoszono m.in., że każdy, kto udzieli jakiegokolwiek schronienia Żydom, będzie karany śmiercią. Trwały kolejne akcje deportacyjne, egzekucje. No, nastroje wiadomo, jakie mogły być, no prawda? Większość już czekała po prostu na ostateczny koniec. A ten nastąpił w kwietniu 1943 roku. Jeszcze wykorzystano tą grupkę, która była zdolna do pracy i wysłano ich, jak dobrze pamiętam, gdzieś w okolice Krakowa albo do innych gett jeszcze. Natomiast pozostali już od razu ginęli. Także spotkałem się z danymi, że kiedy w 1945 roku sprawdzano, ile rzeczywiście może być takich żydowskich mieszkańców tej Dębicy, no to tak naprawdę wtedy jeszcze było ich około 50, ale to jest to, co mówiłem, że później tak naprawdę cała ta grupa praktycznie, poza tam jedną czy dwiema osobami, one wyjechały od razu, prawda, do Stanów Zjednoczonych, do Izraela, czasem po prostu szukając lepszego życia, albo jakichś swoich krewnych. No. Zresztą w przypadku Żydów z terenu dzisiejszego Podkarpacia, ale też i innych miejsc, no, to też było dość częste zjawisko, prawda? W Yad Vashem często później, jeszcze już wiele lat po wojnie, zostawiano kartki, kogo szukają, kto szuka. Był na przykład, wiem o takim panu z Rybotycz, akurat taki miejscowość pod Przemyślem, który nazywał się ostatnim Żydem z Rybotycz, mówił w wywiadach, że od kilkudziesięciu lat szuka jeszcze któregoś z tych swoich krewnych albo sąsiadów, no i nie może znaleźć. Także no to jest właśnie ten wymiar tej tragedii.
1: Przechodząc już do końca naszej rozmowy, chciałabym cię zapytać o to, jak pamięć właśnie o tych wydarzeniach jest dzisiaj pielęgnowana, czy to w Dębicy, czy w innych częściach naszego regionu.
0: Stosunkowo niedawno, bo tak naprawdę co roku obchodzimy rocznicę, m.in. Dni Pamięci o Ofiarach Holokaustu w styczniu, w lipcu rocznicę akcji Reinhardt, prawda, w różnych miejscowościach Podkarpacia. Generalnie ta pamięć jest żywa i mam wrażenie, że zaczyna interesować coraz większe grono osób, choć oczywiście są czasem pewne nieporozumienia. Na przykład w Dębicy wiem, że dyskutowano na temat granic getta, gdzie ono dokładnie się znajdowało, w których miejscach. Zresztą to jest zawsze tak naprawdę dość trudne czasem do ustalenia ze względu na różne relacje, prawda, czasem sprzeczności. Ale generalnie wiem, że w Dębicy oznaczono te granice getta i że można się natknąć na pewne tablice. Zresztą w wielu miejscowościach tak jest. Także też widzimy, że co jest chyba ważne, to to, że zaczynamy traktować historię ludności żydowskiej z tych terenów jako część naszej własnej historii, co jest bardzo ważne, bo pamiętajmy, chociaż w spisach ludności często figurowali obywatele wyznania mojżeszowego, katolicy, prawosławni, to jednak to byli wszystko, to ci oni wszyscy byli obywatelami Rzeczpospolitej, o czym też...
1: Wielokulturowej Rzeczpospolitej.
0: Tak, i o tym właśnie należy pamiętać przede wszystkim, bo czasem jest taka tendencja jeszcze z lat Polski Ludowej, prawda, że ci swoje, my swoje, no a tymczasem nie, no to jest tak naprawdę historia całego naszego państwa i to nie jest żaden jakiś spisek czy jakaś próba zmuszenia do czegoś, to jest po prostu sprawiedliwość.
2: Historia regionu.
3: Słów kilka o tradycjach wisackich i o tym, w jaki sposób

0: Powstaje drewniana łódź. Ciekawostki na ten temat zdradzili mi Retman Pisarski Mieczysław Łabęcki i szkutnik Jarosław Pokora z Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego. Zapraszam.
1: W 1991 roku w Ulanowie powstało stowarzyszenie, które celem było między innymi odtworzenie bogatych tradycji pisarskich na terenie naszego miasteczka, które nazywało się też z racji właśnie tego wykonywanego zawodu Małym Gdańskiem. I tak w 1993 roku popłynęliśmy pierwszy raz do Gdańska tratwą, która miała około 80 metrów długości. Na szczęście mieliśmy ze sobą jednego człowieka, który był zawodowym flisakiem jeszcze po wojnie, gdzie z Górnego Sanu z Bieszczad spławiano duże ilości drewna do okolicznych tartaków w okolicach Niska i obecnej Stalowej Woli. W ten sposób odtworzono zanikający zawód flisaka. Pozyskaliśmy odpowiednie uprawnienia zawodowe, ale tratwa, załóżmy, od Ulanowa do Gdańska płynie jeden miesiąc. No i uznaliśmy, że powinniśmy pójść w jakimś kierunku, które oczywiście związane jest z flisactwem, ale pozwoli nam na kontynuowanie tych naszych pasji przez kolejne miesiące. I tak powstał galar. Galar, który był oczywiście jednostką dosyć taką kiedyś niemrawą, nazwijmy to, na wodzie, bo płynął tylko w jednym kierunku do Gdańska. Tam został rozładowywany, nie miał żagli. W związku z tym tam został sprzedawany również na miejscu. Przez kolejne lata żeśmy eksperymentowali. Oczywiście uczyliśmy się trochę, wracaliśmy do tych jednostek, które kiedyś pływały po naszych rzekach. No i zbudowałem akurat nie tutaj na naszej okolicy, ale nad Wisły pierwszą jednostkę o nazwie BAT. Piękna żeglowa jednostka z dwoma masztami, czterema żeglami oraz coś, co kiedyś pływało, czyli dubas, ale przez, myślę, że ostatnie 150 lat na sanie nie pływało. Więc ciągle wracamy do tych jednostek, które kiedyś tutaj pływały. Służyły na przykład jak bat do oddychtowania, albo inaczej mówiąc do przewozu z brzegu na większe statki typu szkuta, która mogła mieć nawet do 40 metrów długości i nie wszędzie mogła wpłynąć. Czyli po prostu trzeba było takich jednostek, które by mogły rozładowywać i załadowywać te większe jednostki. Do tego służyły baty. Natomiast dubas był jednostką, która mogła płynąć do Gdańska, załóżmy, stąd i wracać, bo miała właśnie napęd w postaci żagla rejowego, a jednostki typu bat mają żagle rozprzowe. Więc odkrywamy coś nowego i chcemy pójść w tym kierunku, żeby nie tylko otworzyć ten zawód flisaka, ludzi, którzy obsługiwali te jednostki, a przede wszystkim, żeby na tym terenie powstał zakład skutniczy, który mógłby zgodnie z prawidłami sztuki skutniczej odtworzyć te drewniane jednostki, które kiedyś były, a obecnie są niezwykłą rzadkością.
0: No właśnie, skoro już mówimy o szkutnictwie, to czy mogliby nam panowie opowiedzieć właśnie, czym jest zawód szkutnika, czym zajmuje się szkutnik?
2: Może tak na wstępie to opowiem, od czego zaczęła się moja przygoda ze szkutnictwem. Tutaj jest ogromna zasługa m.in. Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego. Kilka lat temu, uczestnicząc właśnie w warsztatach z kolegą Adamem Mroczkiem, pomagaliśmy w budowie galara i od tego zaczęła się nasza przygoda tak ze skutnictwem. Później wybudowaliśmy drugiego galara, dwie pychówki, mniejsze łodzie takie.
0: A gdyby mógł pan nam wyjaśnić, czym jest galar, pychówka, tak po prostu położyć kawę na ławę i
2: galary to są
0: czym są te jednostki?
2: To są też łodzie drewniane, kiedyś służące do przewozu materiałów różnego rodzaju, generalnie do transportu. A łodzie pychowe to są mniejsze jednostki, które tak służyły do różnych prac, do przeprawiania się na drugą stronę brzegu, przetransportowania mniejszych ilości materiałów. I właśnie ta przygoda się rozpoczęła, jak już wspomniałem, dzięki Niżańskiemu Uniwersytetowi Ludowi. Powstała szkutnia, nieduża szkutnia w Bielinach.
0: Z jakich materiałów wykonywane są takie jednostki i z jakich technik korzystacie przy ich wykonywaniu?
2: Jednostki tego typu wykonywane są z drewna. Drewno to może być różnego rodzaju. Przeważnie jest to sosna lub modrzew. Niektóre elementy są wykonywane z drewna dębowego. Wykorzystywane do budowy tego typu są tradycyjne techniki szkutnicze sprzed lat.
0: Czyli jakie?
2: Dyktowanie sznurem konopnym. Używamy też paku do podwijania niektórych elementów gwoździ, smołę drzewną, olej lniany do impregnacji.
0: Tutaj właśnie przy opowiadaniu nam, na czym polega właśnie, w jaki sposób budowane są takie jednostki, używa pan takiego specjalistycznego słownictwa. Ja właśnie znalazłam, przygotowując się do tej rozmowy, znalazłam na stronie Niżańskiego Uniwersytetu Ludowego taki słowniczek pojęć. Znalazłam tam różne słowa, na przykład dyktowania, ale było ich tam więcej. Czy mógłby pan nam przybliżyć właśnie znaczenie tych słów?
2: No, tych słów w szkutnictwie używane jest wiele, a takim właśnie, może takim najbardziej popularnym, to jest dyktowanie, czyli uszczelnianie łodzi sznurem konopnym, no, zapobiegające przeciekom wody, dostawaniem się wody na pokład.
0: Jakie jeszcze słownictwo jest potrzebne właśnie, żeby zrozumieć działalność takiego szkutnika?
2: No, na przykład są tam jeszcze takie elementy konstrukcyjne łodzi, które nazywane wręgami, które są pozyskiwane przeważnie z drzew dębowych. Są to takie krzywe gałęzie, które później są obrabiane i dopasowywane do kształtu łodzi, które nadają mu później sztywność i taki niezbędny element konstrukcyjny, ale też upiększają tą łódź.
0: Znamy już takie przykładowe słownictwo, którym posługuje się szkutnik, ale nie wiemy, z jakich elementów składa się łódź drewniana, więc zacznijmy może od początku. Z jakich elementów składa się właśnie taka łódź drewniana, czy to pychówka, czy inna?
2: Na pewno każdy widział kiedyś łódź, także na pewno łódź składa się z dna, które jest połączone tak zwanymi dennikami. Łódź posiada też burty, które są spięte w części przedniej tak zwaną sztobą, czyli takim kawałkiem drewna przeważnie dębowego lub tam może być też owocowe, które spina deski burtowe do siebie razem. No i na tyle mamy tak zwaną pawęż, kawałek deski dębowej. Między innymi spina ona te deski burtowe, bo poza tym na tym zawiesza się też silnik napędzający tą łódź. W środku łodzi też mamy to już, co wcześniej wspomniałem, tak zwane wręgi nadające sztywność i kształt łodzi i też upiększające. Dodatkowymi elementami mogą być ławki, skrzynie, w których możemy tam schować różne rzeczy. Podstawę pod maszt, jeżeli chcemy tam mieć ożaglowanie, no to i mocowanie masztu. No i takie dodatkowe elementy to są jeszcze knagi, na przykład to są takie elementy, do których wiąże się liny, na przykład do cumowania łodzi przy brzegu, czy do drugiej jednostki. No i to generalnie jest wszystko. To są, nie są zbyt skomplikowane jednostki, nie posiadają tam wiele elementów, także...
1: Tych nazw było sporo, jednostek. One oczywiście różniły się budową i tak dalej, ale to były jednostki, które głównie służyły do przywożenia różnego rodzaju towarów. No i w zależności od tego, do czego służyły, no więc ich kształt i budowa była różna. Ja się cieszę, że w ogóle coś takiego było, bo pamiętam ze swojego dzieciństwa, to były właśnie takie pychówki, nie takie piękne jak teraz, ale które służyły właśnie do przewożenia z brzegu na brzeg płodów rolnych i tak dalej, i tak dalej. No więc takie, a obecnie to rzeczywiście funkcjonuje i to już naprawdę fajnie. Mam nadzieję, że to będzie duży rozwój w tym kierunku, związany nie tylko z samą budową, ale właśnie z otworzeniem tych materiałów, które służyły dawniej do... A tych warsztatów szkutniczych było nad brzegiem Sanu sporo. Nie tylko w samym Ulanowie, ale w poszczególnych miejscowościach również. Między innymi w Bielinach.
0: Pozostając w tematyce szkutnictwa, widziałam na stronie Nierzeńskiego Uniwersytetu Ludowego, że prowadzicie warsztaty z mistrzem. Na czym one polegają i na czym one polegają po prostu?
2: Warsztaty tego typu polegają na pokazaniu i jeżeli są chętni, no to na nauce budowy tradycyjnych łodzi.

0: drewnianych.
1: Ilu osób potrzeba do budowy takiej łodzi drewnianej?
0: Generalnie to do budowy łodzi drewnianej wystarczy jeden szkutnik, ale zawsze łatwiej jest na pewno budować we dwóch, czy tam we trzech. No, zawsze to im większe jednostki, tym większe wyzwanie.
1: Ale tytułowy mistrz musi mieć przecież uczniów, nie?
0: Generalnie powinien mieć i zwykle się trafiają. I są, nie jest zbyt wielkie zainteresowanie, jednak powoli zaczyna się to odradzać i są chętni do nauki tego ginącego już zawodu.
1: Głównie mężczyźni czy kobiety też się zdarzają?
0: No powiem, że i wśród kobiet jest też jakieś zainteresowanie. Są nawet panie, no co pływają, nie? Po tradycyjnymi łodziami drewnianymi. Może tutaj, nie wiem, czy na Sanie, ale na Wiśle spotyka się.
2: Odtwarzanie tradycyjnych łodzi, które niegdyś pływały po naszych rzekach, a właściwie obszar naszego działania to San i Tanew, na którym leży nasz powiat. Więc odtwarzanie tych jednostek nie służy samo w sobie celowi, jakim jest pokazanie ludziom tych jednostek, które niegdyś pływały, ale również ich wykorzystywanie. Prowadzimy działalność gospodarczą, pływamy z turystami, mówimy o flisactwie, o szkutnictwie, o tych łodziach, a zainteresowanie jest spore, no więc z roku na rok przybywa chętnych do pływania tymi jednostkami. Z tego ogromnie się cieszymy, bo w zasadzie dzięki poszczególnym ludziom, nie podzielam tego zdania, że nie ma ludzi niezastąpialnych, bo w naszym przypadku wystarczył jeden, który potrafił nauczyć na początku kilka osób, a teraz już naprawdę sporą gromadę ludzi, która otwiera ten tradycyjny zawód flisaka. Pływałem po różnych rzekach Polski, nie tylko zresztą Sanem i Wisłą, po Odrze, po Barcie, płynęliśmy kanałem Elbląskim, Biebrzą i tak dalej, więc pokazujemy ten zawód i co owocem tego było wpisanie flisactwa na listę światową UNESCO, więc to jest pierwsza taka pozycja w ogóle w województwie podkarpackim, z czego się ogromnie cieszymy i widzimy, że właśnie ten rozwój początkowo flisactwa spowodował właśnie rozwój szkutnictwa na naszym terenie i mam nadzieję, że to będzie się rozwijało, podobnie jak to dzieje się również na innych rzekach Polski, a szczególnie mówimy tutaj o Wiśle, gdzie apogeum tego jest podczas takiego przedsięwzięcia, jakim jest Festiwal Rzeki Wisły, gdzie są przez tydzień prezentowane różnego rodzaju jednostki, których przybywa w liczbie około 40, przy czym nie wszyscy chętni tam mogą się znajdować. Są też jednostki z naszego terenu zapraszane, z tego się ogromnie cieszymy i uczestniczymy w tymże festiwalu.
3: W dzisiejszym magazynie lokalnym to już wszystko. Agnieszka Gazda, kłaniam się nisko i do usłyszenia.

0: nasz czas.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
0: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jak

Patrzę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.